0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: I can hold.

jak cię nie kochać w takiej jesieni, kiedy tak wszystko

każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Ludzie gromadzą się w kościołach przy kapliczkach, aby odmawiać się wspólnie litanię loretańską. Maj jest poświęcony w szczególny sposób Matce Bożej, przypomina kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło.
3: Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych litania do Najświętszej Marii Panny, nazywana popularnie litanią loretańską. Tak naprawdę dokładnie nie wiemy, kiedy powstała, ale w takim podstawowym zarysie pojawiła się pod koniec XII wieku. Litania nazwana jest loretańską od miasteczka Loreto, położonym w prowincji Ancona we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII wieku został przeniesiony przez aniołów do Loreto domek nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów właśnie w tym sanktuarium maryjnym.
2: Po raz pierwszy drukiem litania loretańska ukazała się w 1572 roku we Florencji i zawierała 43 wezwania.
4: Święta Boża, chodzi Cię.
3: One na przestrzeni wieków ulegały zmianom, niektóre usuwano, inne dodawano. Ja tylko przypomnę, że nasz papież Jan Paweł II dołożył wezwanie Królowo Rodzin, a w 2020 roku papież Franciszek dodał 3 wezwania: Matko Miłosierdzia, Matko Nadziei czy Pociecho Migrantów. Stąd w najnowszej wersji mamy już 55 wezwań do Matki Bożej.
4: Módl się za
2: W maju litania loretańska przez cały tydzień gości na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o godzinie 17.40. Dzieci, które w niedzielę przyjęły pierwszą komunię świętą, uczestniczą teraz w Białym Tygodniu. Jak mówią uczniowie klas trzecich, komunia była dla nich bardzo dużym przeżyciem.
5: Najpiękniejszy dzień na świecie. Przyjąłam komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam sukienkę długą i rękawiczki, torebkę. Przyjąłem Pana Jezusa, to już się nie stresowałem. Pan Jezus jest moim przyjacielem.
6: Jak już przyjąłem Pana Jezusa do serca, to już byłam bardzo szczęśliwa. Tylko czekałam na ten moment.
7: To był dzień radosny, bo przyjęłam pierwszą komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam loki, ale mi się wyprostowały i sukienkę długą. Białą, rękawiczki, miałam kwiatki. Potem z rodziną całą byliśmy w domu i dużo prezentów dostałam.
2: Mówili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie. W Bazylice Katedralnej w Tarnowie pierwszą komunię świętą przyjęło 44 dzieci. W kolejne niedziele maja takie uroczystości odbędą się także w innych parafiach diecezji tarnowskiej. Kapłani z całej diecezji spotkają się na modlitwie w nowej bazylice mniejszej diecezji tarnowskiej. Będzie ono miało miejsce w czwartek, 14 maja w kościele parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak mówi proboszcz ksiądz Stanisław Cyran, obecność kapłanów w tym dniu w dąbrowskiej bazylice ma potrójny, głęboki wymiar.
8: Pragniemy zrealizować postulat obecności nauczania papieskiego w nowej bazylice, wsłuchując się w głos wysłannika Stolicy Apostolskiej, księdza biskupa Krzysztofa Nykiela, regensa penitencjarnego. Apostolskiej. Po drugie, będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, budując wierność, która rodzi przyszłość. Wieczór ten będzie miał wymiar szczególnej solidarności z pasterzem naszej diecezji, biskupem Andrzejem Jerzem. Poprzez wspólną modlitwę i obecność chcemy zamanifestować naszą solidarność z księdzem biskupem, dając tym samym czytelne świadectwo jedności i siły tarnowskiego prezbiterium.
2: Wieczorem 14 maja kapłani z całej diecezji spotkają się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej. O godzinie 19 będzie prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Biskup Krzysztof Nykiel wygłosi następnie wykład Wierność, która rodzi przyszłość, kapłańska tożsamość w świetle listu apostolskiego papieża Leona XIV wobec wyzwań współczesnego świata. O 20.30 w programie modlitwa apelowa i zawierzenie kapłanów Matce Bożej. Spotkanie kapłanów z całej diecezji wpisuje się w program uroczystości ogłoszenia Bazyliki Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej. Stanie się to dokładnie 16 maja. Diecezjalna pielgrzymka Dziewczęcej Służby Maryjnej odbędzie się 16 maja w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czernej. Spotkanie rozpocznie się o 9.30 w kościele świętego Marcina i Matki Bożej Pocieszenia. O 9.45 będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Leszka Leszkiewicza, połączona z błogosławieństwem przewodniczek, które w tym roku ukończyły kurs. Po liturgii będzie przejście na stadion sportowy, gdzie odbędzie się m.in. prezentacja grup, rozwiązanie konkursu, tańca oraz wspólna modlitwa. modlitwa różańcowa o pokój na świecie. Grupy można zgłaszać jeszcze do 9 maja za pośrednictwem formularza dostępnego w internecie.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ukochany mój Zbawco, powierzam Ci wszystkie sprawy, które będą mnie dziś dotykać. Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce. Dopomóż mi w tym, otwierając moje oczy, uszy i rozum na działanie Ducha Świętego, abym przeżył ten dzień, nie wyrządzając nikomu nic złego, ani nie dopuścił się nawet najdrobniejszego przewinienia przeciw Twojej świętej osobie.
1: Zmieniaj mnie, Jezu, jestem do Twojej dyspozycji. Weź mnie w Twoje ramiona. Jestem Twój i daję Ci swoje serce, swoje życie. Prowadź mnie, Jezu, wybieram Cię za przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach dnia dzisiejszego, bo Tyś jest moją mocą, moim największym szczęściem. Obejmij mnie swoimi łaskami, chcę iść za Tobą.
0: Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
1: Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie dziś polecam. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
0: Święty Józefie, podporo rodzin,
1: módl się za nami.
0: Nadziejo chorych,
1: módl się za nami.
0: Opiekunie Kościoła Świętego,
1: módl się za nami.
0: Patronie umierających,
1: módl się za nami.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Oblicze perfekcji. Muszę się do czegoś przyznać. Moją naturalną skłonnością jest perfekcjonizm. W pewnym sensie perfekcjonizm to miecz obosieczny. Wspaniale jest wyznaczać wysokie standardy i dążyć do osiągnięcia różnych celów. To dobra strona. Ale perfekcjoniści mogą być prawdziwym wrzodem na szyi, ponieważ narzucają wszystkim innym swoje wyobrażenie perfekcji. Stają się jak egzekutorzy. I takim właśnie było moje naturalne usposobienie. To coś, od czego Chrystus mnie uwalnia. Zanim zostałem chrześcijaninem, moje ulubione powiedzenie brzmiało: ciężko jest szybować jak orzeł, gdy jesteś otoczony indykami. Z takim nastawieniem nie sposób budować relacji, nie mówiąc o zespołach. Nie da się czerpać z kreatywności i geniuszu innych. A prawda jest taka, że jesteśmy skłonni samym sobie trochę odpuszczać, a jednocześnie pozostajemy surowi wobec innych ludzi. Czy to brzmi nieco znajomo? Perfekcjonizm. On nie działa. I tylko miłość Chrystusa może cię uwolnić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. Filip urodzony w Betsajdzie w Galilei został wezwany przez naszego Pana nazajutrz po świętym Piotrze i Andrzeju. Wiemy, iż był wówczas żonaty i że miał kilka córek, z których trzy osiągnęły wysoki stopień świętości. Podobnie jak inni apostołowie, także święty Filip zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. Jego imię jest kilkakrotnie wspominane w Ewangelii świętego Jana. Pewnie po wstąpieniu boskiego mistrza święty Filip głosił Ewangelię w części Azji Mniejszej, zwanej Frygią, która była wówczas prowincją Cesarstwa Rzymskiego. Prawdopodobnie został pochowany w Hierapolis we Frygii. Święty Jakub Mniejszy był synem Alfeusza i Marii i bratem świętego Judy Tadeusza, stąd obu nazywano braćmi Pana. Jako apostoł zajmował szczególną pozycję we wczesnochrześcijańskiej wspólnocie Jerozolimy. Święty Paweł mówi o nim, że był świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. Jest nazwany filarem Kościoła. Tradycja mówi, że był pierwszym biskupem Jerozolimy i uczestniczył w Soborze Jerozolimskim około roku 50. Historycy Eusebiusz i Hegezyp twierdzą, że został umęczony za wiarę na wiosnę roku 62, mimo iż Żydzi bardzo go szanowali, nazywając go Jakubem Sprawiedliwym. Tradycja widzi w nim autora listu, który nosi jego imię. Twierdzenie to opiera się na analizie językowej i stylistycznej. Treść listu zdradza, że autor musiał być Żydem znającym dobrze Stary Testament i chrześcijaninem znakomicie orientującym się w naukach zawartych w Ewangelii.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 6 maja wspominamy zmarłego kapłana, polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1977 roku do domu ojca odszedł ksiądz Franciszek Głąb. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Miało być lepiej, a jest gorzej. Tak mieszkańcy Muszyny oceniają możliwość przejazdu autobusami między gminami Muszyna i Krynica-Zdrój. Muszyński samorząd na początku maja uruchomił własne połączenie między uzdrowiskami. Jednak w tym samym momencie przewoźnik prywatny, który od 12 lat obsługiwał mieszkańców w tym rejonie, zrezygnował z części dotychczasowych kursów. To sprawiło, że szczególnie rano i wieczorami brakuje połączeń między miejscowościami.
2: Strasznie nas uziemili, zwłaszcza dzieci do szkoły, ludzi do pracy. Nie wiem, dlaczego to tak jest. Po prostu to jest wstyd dla uzdrowiska, żeby były takie połączenia. Nie zawsze jest pociąg.
3: No to jest nie do pomyślenia, bo bardzo jest potrzebny do Sącza, do Nowego Sącza. Nie wyobrażam sobie.
4: Te miejskie autobusy będą pewnie musiały częściej kursować. Kursy są rzadkie na razie.
2: Chyba będą mieszkańcy walczyć o to i nie każdy ma samochód.
0: Burmistrz Jan Golba w rozmowie z RDN Nowy Sącz zapewnił, że gmina zweryfikuje rozkład jazdy na 5 nowych liniach, które zostały właśnie uruchomione. Planuje też interweniować w sprawie nagłej rezygnacji prywatnego przewoźnika z części kursów. Włodarz jest przekonany, że było to działanie z dnia na dzień bez wcześniejszego uprzedzenia, co jest niezgodne z prawem. Pisma z prośbą o zbadanie sprawy zamierza zgłosić do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz Inspektoratu Transportu Drogowego. Po pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli w Tarnowie widać problem demograficzny miasta. Urząd szacuje, że w nadchodzącym roku szkolnym w skali całego miasta będzie działało o 15 grup przedszkolnych mniej. Oznacza to zwolnienia dla części pracowników. Jak mówi dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa Aneta Abram, wstępne wyliczenia zakładały jeszcze gorszy scenariusz. Wkrótce ma ruszyć nabór dodatkowy, który uzupełni wolne miejsca w tworzonych oddziałach przedszkolnych.
5: Ten rocznik jest znacznie mniejszy w stosunku do poprzedniego roku. Jest troszkę lepiej niż zakładaliśmy, bo startowaliśmy z założeniem minus 19 oddziałów. Na ten moment mamy minus 15 oddziałów. Natomiast są nieobłożone 100%. Są to miejsca, które będą wchodziły do rekrutacji uzupełniającej, która startuje 11 maja. Około 125 miejsc. Tutaj mogą pojawiać się w systemie dzieci spoza Tarnowa. Dzieci, które do tej pory nie wzięły udziału w rekrutacji, bo po telefonach już wiemy, że nie wszyscy rodzice ogarnęli termin i dopiero teraz będą rekrutować.
0: Aneta Abram dodaje, że w tej sytuacji nie da się uniknąć zwolnień pracowników. Na jedną grupę przedszkolną przypadają średnio 3 osoby, ale nie oznacza to utraty zatrudnienia przez prawie 50 osób. Są na przykład odejścia na emerytury.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Trzeciego dnia matur zdający napiszą egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Spośród blisko 345 tysięcy tegorocznych maturzystów przeważająca większość, bo ponad 95%, wybrało język angielski. Wczoraj maturzyści zmierzyli się z królową nauk. Po maturze z matematyki rozmawialiśmy z absolwentami trzeciego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie, którzy wyszli z sali egzaminacyjnej prawie godzinę przed końcem egzaminu.
6: Dobrze, no liczę na trzycyfrowy wynik, będę szczery. Zaskoczyło jedno zadanie. Myślę, że bez karty wzorów byłoby ono taki średni, rozszerzony, ale karta wzorów pomogła bardzo. Trójkąt wpisany w okrąg.
7: Proste, dosyć szybkie. No po polskim to już z górki ten tydzień. Jedno zadanie z funkcji kwadratowej były tam aż 3 zmienne, więc trzeba było wiedzieć, co się kiedy liczy i się nie pogubić.
8: No ja problemów nie miałem raczej. No niektóre trzeba było popatrzeć się do kart wzorów, ale ogólnie to nie było to trudne.
0: Tak było wczoraj, a dziś, przypomnę, maturzyści podejdą do egzaminów z języków obcych.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Poranek bardzo ciepły, ale no niestety pochmurne i te chmury w ciągu dnia będą nam dominować. Chociaż słońce pojawi nam się też, ale synoptycy zapowiadają, że to jednak nie będzie cały dzień słoneczny. A do tego jeszcze z samego rana lokalnie może nam delikatnie popadać. 19 stopni teraz, maksymalnie dziś 25 stopni. Sytuacja biometeorologiczna o poranku niekorzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Środa w kalendarzu, to 6 dzień maja i środa pochmurna z lekkimi opadami deszczu w tych godzinach przedpołudniowych. Lokalnie te lekkie opady deszczu mogą występować. Jutro synoptycy zapowiadają nam opady deszczu i burze. Te burze w godzinach popołudniowych, a w piątek to tylko częściowe zachmurzenie, już coraz więcej słońca i sporo słońca w sobotę, w niedzielę, czyli weekend zapowiada nam się bardzo ładnie z temperaturami też w okolicach 19-22 stopnie. W nocy również ciepło, temperatura w nocy to 15 stopni. 24 minuty nam zostało do godziny 7.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Poranek pochmurny i poranek wieczny, a do tego lekkie opady deszczu jeszcze w godzinach przedpołudniowych zapowiadają nam synoptycy, tak więc będą nam się zmieniać te warunki na naszych drogach. Jutro również synoptycy zapowiadają opady deszczu, tak więc kierowcy, pamiętajcie o dostosowaniu prędkości do warunków, jakie będą nam panować. A propos prędkości, to dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To taka kluczowa inicjatywa, mająca na celu zmniejszenie liczby wypadków, promowanie edukacji, nowoczesnych technologii w pojazdach oraz zmianę kultury jazdy. No i a propos tego bezpieczeństwa, okazuje się, że ten poranek mało bezpieczny na naszych drogach. Dwie kolizje z samego rana i to właśnie teraz, w tym momencie. Noc spokojna, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale poranek, dosłownie teraz kolizja na Krakowskiej, dwóch pojazdów. W Szynwałdzie osobowym samochód, tutaj kolizja z motocyklistą. Ustalanie w tym momencie trwa okoliczności, tak więc uważajcie ostrożnie i powoli, a przede wszystkim bezpiecznie. Ulicę jeszcze spoglądnijmy, zobaczmy ulicę Tarnowa teraz samego rana przed siódmą. Spokojnie, płynnie, bez postojów. Klikowska, Narutowicza, Metuchowska, Dąbrowskiego, Konarskiego, Gumniska. Również spokojnie, płynnie na alejach Kwiatkowskiego, z Bylitowska i podobna sytuacja na Koszyckiej. Tak więc jeszcze przed godziną siódmą. Powiem tak, że leniwie na tych naszych ulicach, ale po siódmej już się nam tutaj zacznie. No i przypominam, zmotoryzowany między siódmą, ósmą, a ósmą i dziewiątą to największy ruch z samego rana, tak więc będziemy pewnie się zatrzymywać w wielu punktach, w wielu miejscach, dlatego przypominam, pamiętajcie nie tylko o tym bezpieczeństwie, ale też pamiętajcie, że wyjeżdżając wcześniej, mniej nerwowo też prowadzimy te nasze pojazdy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Przede wszystkim spokojnie, nie spoglądamy cały czas na ten zegarek, że ten czas biegnie nieubłagania. My jeszcze w tym punkcie jesteśmy, a powinniśmy być już na przykład na miejscu. Dlatego przypominam o tym, żeby wyjeżdżać wcześniej, właśnie w tych godzinach porannych, gdzie nam się będzie korkowało. Na razie jeszcze płynnie, spokojnie, ale przypominam, po siódmej, to już tych samochodów będzie dużo, dużo więcej. 13 minut nam zostało do godziny siódmej. Wiktor Dyduła. Na drogi jeszcze wyjedziemy, przypominam, tak przed godziną ósmą, przed godziną na dziewiątą, ale teraz Wiktor Dyduła. Dobrze wiesz, że tęsknię. Za chwilę jeszcze Mykido.

7 minut nam zostało do godziny 7, punktualnie o 7 na antenie Radia RDN Małopolska Wiadomości. I jeszcze tutaj Robin Tick czeka w kolejce, żeby zaśpiewać, ale wcześniej ważna informacja dla tych wszystkich, którzy o poranku teraz no w rutynie takiej, bo wiemy, że poranek to tak, wstajemy, poranna toaleta, śniadanie, no i podążamy do pracy, ale jeszcze przed poranną toaletą co robimy? No ważymy się, są tacy, którzy pierwsze kroki kierują na wagę, no i sprawdzają, ile tam kilogramów przybyło Polaka, no albo ubyło, no bo przecież wakacje coraz bliżej, chcemy pięknie wyglądać, ale my dziś nie spoglądamy w ogóle na wagę. Dobra informacja, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, moi kochani, czyli brak diety dzisiaj, no ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy się zastanowili, spojrzeli na swoje ciało przychylnym okiem i zaakceptowali je takie po prostu, jakim jest. A propos diety, no to tutaj też chodzi o to, ten dzień bez diety, żeby też no, nie zapychać się pączkami, odwiedzać jakieś fast foody, wręcz przeciwnie. Dzień bez diety, no to zastanówmy się też troszeczkę nad tym, czy ta dieta w ogóle nam jest rzeczywiście potrzebna. No to tyle na temat tego naszego porannego śniadania, dokładnie porannego ważenia, bo są tacy, którzy właśnie będą sprawdzać, jak tam i ile tych kilogramów. No mam nadzieję, że wszyscy z samego rana będą zadowoleni. 6 minut nam zostało do 7. Happy będzie. Będzie Pharrell Williams zadowolony. Nie wiem, czy z tego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, ale będzie na pewno. Po godzinie 7, ale teraz wspomniany Robin Tick.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
3: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia. Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
8: Pożar lasu w powiecie biłgorajskim przestał się rozprzestrzeniać, o szczegółach już za chwilę. Zamiast prowizorycznych płyt będzie bezpieczny chodnik na drodze powiatowej koło Tarnowa. Wkrótce ruszy remont. W większości kraju dzisiaj duże zachmurzenie. Za chwilę najnowsza prognoza pogody. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Pożar lasu w powiecie biłgorajskim przestał się rozprzestrzeniać, ale strażacy dalej monitorują sytuację i gaszą zarzewia ognia. Spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Wcześniej silny wiatr przenosił ogień i prowadził do powstawania nowych ognisk pożaru nawet w odległości 1 kilometra od głównego frontu. Na miejscu akcji pracuje ponad 340 strażaków, czyli 88 zastępów, przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
9: Zbudowaliśmy 4 odcinki bojowe okrążające ten pożar. Są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru. Teraz, skoro świt, będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
8: Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Wyjaśnieniem powodów katastrofy zajmą się odpowiednie służby. Na dalszy rozwój pożaru będą miały wpływ warunki atmosferyczne, w szczególności prędkość i kierunek wiatru. W województwie lubelskim obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Dogaszanie ognia tlącego się pod Ściółką może potrwać jeszcze wiele dni.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Wolność nie jest dowolnością, mówił w Nowym Sączu dziennikarz Rafał Porzeziński, znany m.in. z telewizyjnego programu Ocaleni. Gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II wygłosił wykład, w którym poruszył m.in. temat wolności w kontekście słów świętego Jakuba. Rafał Porzeziński podkreślił, że nie jest wolny ten, kto robi to, co chce.
10: Bo przez wiele lat, pracując z osobami uzależnionymi, to, co było wspólne dla tych historii, które zakończyły się głębokim upadkiem, demoralizacją, uzależnieniem, to fakt tego, że te osoby robiły to, co chciały i stały się niewolnikami własnych rządz, przyzwyczajeń, nawyków, działań często toksycznych, bywa, że także śmiertelnych. Więc nie ten jest wolny, kto robi to, co chce, tylko ten, który w każdej sytuacji, nawet najbardziej opresyjnej, trudnej, wymagającej, niesprzyjającej, jest w stanie wybrać dobro. Tu dopiero zaczyna się ten smak wolności.
8: Gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II mówił też o programie 12 kroków stosowanego m.in. w przypadku terapii uzależnień. Wykład w Nowym Sączu odbył się w sali Przemienienia Pańskiego przy Bazylice Świętej Małgorzaty. Dziś podobne spotkanie będzie będzie w Tarnowie w auli świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Zajęcia odbywają się w godzinach od 17 do 19. Przez prawie miesiąc na odcinku drogi powiatowej prowadzącej z Żuchowej do Koszyc Małych trzeba będzie liczyć się z ruchem wahadłowym. To za sprawą remontu chodnika. Prace mają ruszyć niebawem. Dyrektor powiatowego zarządu dróg w Tarnowie Stanisław Pyzdek zwraca uwagę, że z tej drogi korzystają mieszkańcy kilku gmin, dlatego natężenie ruchu jest duże. Obecnie istniejący prowizoryczny chodnik z wąskich płyt poprowadzony jest kilka metrów od drogi.
11: Jest szansa, że jeżeli pogoda dopisze i nic się nie wydarzy, nic nie zostanie w nabudowie wykopane, to po prostu będzie zrealizowane do jednego miesiąca. Jest to duże natężenie ruchu. Tam bardzo dużo samochodów jednak dojeżdża, to cała gmina Pleśna, gmina Tuchów z tej drogi korzysta, gmina Zakliczyn, więc natężenie ruchu jest bardzo duże i operatorzy muszą zachować szczególną ostrożność, żeby po prostu nie uszkodzić jakiegoś samochodu. Też jest tam dość spory ruch pieszy i rowerowy.
8: Inwestycja w Koszycach Małych kosztuje 330 tysięcy złotych.
12: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: W większości kraju dziś duże zachmurzenie prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Dorota Pacocha mówi, że ponadto mogą wystąpić przelotne opady.
13: Zachmurzenie będzie na ogół duże. Jedynie na południowym wschodzie kraju pojawiać się mogą większe przejaśnienia. Występować będą przelotne opady deszczu z sumą do około 15 litrów na metr kwadratowy. Jedynie miejscami na Pomorzu występować mogą opady o charakterze jednostajnym i natężeniu umiarkowanym z sumą do około 30 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie i w centrum kraju występować mogą burze z porywami wiatru do około 65 km na godzinę.
8: A więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach. Ja zapraszam na wiadomości o 8.00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Poranek pochmurny, a do tego jeszcze wieczny. Ten wiatr w porywach do 25 km na godzinę, tak więc troszeczkę bewie i obniża nam tą temperaturę odczuwalną, ale mimo wszystko bardzo ciepły poranek. 19 stopni z samego rana, maksymalnie w ciągu dnia 25. Przed południem lekkie opady deszczu zapowiadają nam synoptycy. Jutro po południu natomiast opady deszczu i to burze jeszcze z piorunami.
0: Organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Chmury z zachodu nadciągają i wygląda na to, że te chmury dzisiaj będą nam dominować, a te chmury to nie tylko my dziś, również jutro i pojutrze, sobota, niedziela, zapowiada nam się już tutaj z przejaśnieniami, sporo słońca, temperatury 19-22 stopnie, ciepło również w nocy 15 stopni, sytuacja biometeorologiczna o poranku jest niekorzystna. W kalendarzu środa, 6 dzień maja, no to spoglądnijmy do tego naszego kalendarza. Zobaczmy, co dzisiaj ciekawego ten dzień dla nas przygotował. Dokładnie środa, 126 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 15 godzin, 15 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 32 minuty, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 31 minut. No i jeszcze zobaczmy sobie a propos tej naszej wiosny. No tak, 50% wiosny za nami, 50% wiosny przed nami. Czyli w połowie jesteśmy. Mam nadzieję, że ta druga połówka będzie idealna, słoneczna i ciepła. I tak spoglądając na prognozę długoterminową, okazuje się, że no nie do końca. Więcej niestety chmur niż tego słońca. Na razie przez najbliższe 2 tygodnie zapowiadają nam synoptycy, ale temperatury cały czas będą bardzo wysokie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Czy jesteśmy zadowoleni z tej pogody? No, trudno powiedzieć. Są tacy, którzy czekają na ten deszcz, są tacy, którzy stęsknieni są w słońca. Teraz słoneczko nam się pojawiło na chwilę. Mówię na chwilę, ponieważ synoptycy zapowiadają, że w tych godzinach 7-11 przejaśnienia będą nam występowały, ale po południu to już chmury, a nawet koło godziny 16 może delikatnie pokropić.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
3: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
0: O reklamie.
4: Autopromocja.
2: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To była autopromocja.

Jak naprawić złamane serce. No i zespół Bee Gees. No obym, no to złamane serce nam nie towarzyszyło. Obym tak było. 17 minut po godzinie 7. No to teraz czas zaglądać do naszego kalendarza, sprawdzić, jak ten 6 dzień maja wygląda. Ja wspominałem, że dzisiaj w kalendarzu mamy tutaj dzień bez diety, a dokładnie Międzynarodowy Dzień bez diety, ale też my dzisiaj między innymi mamy coś dla tych naszych najmłodszych, Światowy Dzień kolorowanek dla dzieci, a wiemy, że te kolorowanki, do tego kredki, to taki najlepszy prezent, jaki można dać właśnie dziecku. Kolorowanki wracają dzisiaj do łask, przekonują się też do nich dorośli, bardzo dobrze, czyli odciągamy te nasze maluchy od tych smartfonów, komputerów i kolorowanki. To nie tylko zabawa, przypominam, ale też te kolorowanki mają bardzo edukacyjne właściwości, bo dzięki na przykład kolorowankom dzieci przygotowują się do pisania, trenują swoją motorykę, precyzję. No i taką kolorowankę można też, wydaje mi się, podarować naszym dzisiejszym solenizantom. A dziś w kalendarzu swój dzień ma Jakub, Filip, Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand, Ewodiusz, również Placyd i Teodot. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. A tak przy okazji właśnie Jakuba i Filipa, to bardzo ważne przysłowie na dziś mamy, bo jak Jakub do południa, taka pora też do grudnia. Jak Jakub po południu, taka też zima po grudniu. Tak więc szczególnie tutaj zwracamy uwagę na tą pogodę. Przed południem, po południu zapisujemy sobie, żeby pamiętać. Przypominam, do grudnia, przed południem, po grudniu, po południu. Oczywiście tutaj chodzi o pogodę. 20 minut po siódmej, no to gramy dla naszych dzisiejszych solenizantów. Szkoła marzeń, specjalnie dla was zespół Pectus.

Dawid Kwiatkowski. Czy wiesz na przykład, co ciekawego w sporcie się wydarzyło? Jeżeli nie, jesteś ciekawy, to słuchaj nas uważnie. Za 4 minuty o 7.30 wiadomości sportowe. I a propos wiadomości sportowych, znamy już pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Zdecydował jeden gol po prostu. No i piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0. Na pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. O trofeum zagrają teraz z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Więcej, przypominam, za 4 minuty o 7.30 wiadomości sportowe. Do tego czasu jeszcze zespół Bonnie M.

0: Those Russians.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po dwóch tercjach prowadziła 1-0, by przegrać 2-3 z Kazachstanem. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie nie sprawiła niespodzianki na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Po golu Patryka Wronki na początku meczu biało-czerwoni długo utrzymywali prowadzenie, ale w trzeciej tercji Kazachowie zdobyli 3 gole. Zaraz przed końcową syreną wynik ustalił Krynicianin Patryk Krężołek. W spotkaniu zagrali też inni gracze pochodzący z uzdrowiska: Szymon Kiełbicki, Bartłomiej Pociecha i Paweł Zygmunt. Kazachstan z kompletem zwycięstw jest na razie najlepszą drużyną Mistrzostw Świata. Kolejny mecz Polaków jutro o 19:30 z Japonią. Trójka sportowców AZS-u Akademii Tarnowskiej będzie reprezentować Polskę w Chinach na pierwszych w tym roku zawodach World Climbing Series. To cykl znany do tej pory jako Puchar Świata. Na listach startowych w konkurencji na czas jest czwórka Polaków. To siostry Natalia i Aleksandra Kałuckie i Oskar Szalecki z tarnowskiego AZS-u oraz Patrycja Chudziak z Lublina. W tym roku cykl zawodów organizowanych przez World Climbing będzie składał się z 7 edycji. Kolejne zmagania zaplanowano na 31 maja w Hiszpanii, a w pierwszych dniach lipca zawody indywidualne i sztafety kobiece, męskie i mieszane zostaną zorganizowane w Krakowie. Do jutra są jeszcze możliwe zgłoszenia do pierwszych otwartych mistrzostw Nowego Sącza drużyn mieszanych w siatkówce. Na wydarzenie zaprasza klub Dunajec Nowy Sącz. Impreza odbędzie się w sobotę w hali przy ulicy Nadbrzeżnej. Zainteresowani powinni napisać maila na adres turniejnowysącz@op.pl lub zadzwonić pod numer 516 542 283.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: W godzinach porannych przejaśnienia, po południu ma już chmury będą dominować. Jeszcze też w godzinach porannych delikatnie może gdzieniegdzie nam pokropić. Po południu około godziny 16 również spodziewane są lekkie opady deszczu. Temperatura dziś również wysoka jak wczoraj. Maksymalnie na termometrach w ciągu dnia to 25 stopni. Już teraz prawie 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Z samego rana troszeczkę by wieje ten wiatr z prędkością nawet do 25 km na godzinę. W nocy 15 stopni, a jutro 22 stopni. Po południu spodziewane są burze z piorunami. Weekend zapowiada nam się słoneczny, ciepły, 22 stopnie maksymalnie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: A propos słońca, a propos ciepła, pozostańmy jeszcze na chwilę. Do wczorajszego dnia przenieśmy się. W Elblągu odnotowano 8 stopni, wczoraj zaledwie. Z kolei najcieplejszym miejscem w Polsce, Tarnów oczywiście, bo przecież to biegun ciepła. Termometry pokazały 27,9 stopni. No i różnica to ponad 19 stopni. Tak więc jeżeli ktoś szuka ciepła, no to proszę pamiętać, trzeba po prostu tutaj do nas przyjechać, do Tarnowa, bo wiemy dobrze, że zimowa stolica Polski w Małopolsce, Zakopane, biegun ciepła w Małopolsce to Tarnów. 25 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę jeszcze raz zaglądniemy, sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na tarnowskich ulicach.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
0: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
6: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Jeszcze raz my wyjeżdżamy na ulicę i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Przypominam, oj, wieje mocno, wieje do 25 km na godzinę i ten wjazd troszeczkę będzie nam uprzykrzał to poruszanie się po tych naszych drogach, ale nie tylko poruszanie się my pojazdami, również jak my spacerujemy, idziemy, no to też troszeczkę ten wiatr nam przeszkadza. Przypominam, zmienne warunki nam się szykują na naszych drogach. Tutaj trzeba będzie dostosować jazdę, prędkość do tych warunków, jakie będą panowały. Synoptycy zapadają nam w ciągu dnia lekkie opady deszczu w tych godzinach przedpołudniowych i po południu lokalnie mogą te deszcze występować. My teraz przejaśnienia. No i przypomnienie. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Co to oznacza? No celem tego dnia uświadamia mnie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Tylko właśnie w ten sposób zmniejszymy liczbę wypadków na europejskich drogach. No i tutaj kierowcy, pamiętajcie, są takie kluczowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapinamy pasy bezpieczeństwa, dostosować prędkość trzeba do warunków, zachować bezpieczny odstęp. Często jeździmy na tym zderzaku, a to nie jest dobre. Skupić się trzeba na tym, co się dzieje przed nami, a nie na tym, co w telefonie mamy. Część kierowców spogląda w ten telefon. Nie korzystamy z telefonu podczas jazdy. Ta zasada ograniczonego zaufania też tutaj trzeba stosować. No i kierunkowskazy. Pamiętajcie, używamy kierunkowskazów, szczególnie jak jesteśmy na rondach. Część kierowców zapomina, a tutaj to jest bardzo ważne. No i prośba do pieszych, do rowerzystów. Noście elementy odblaskowe, bądźcie widoczni. No i pamiętajcie też o tych motocyklistach. Oni są wszędzie. No, przypomnę, że o poranku i tutaj już to nie jest kolizja, ale wypadek. Motocyklista poszkodowany, tak został zakwalifikowany. Jak mówi oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, to Szynwałt. Tutaj zderzenie osobowego samochodu z motocyklistą, a na Krakowskiej mieliśmy o poranku też kolizję dwóch pojazdów, tak więc ostrożnie, no i bezpiecznie. No i też przypominam, a propos tutaj jazdy po tych naszych drogach, tutaj szczególnie kierowcy poruszający się po okrążającym Tarnów odcinku autostrady A4 muszą pilnować prędkości. Uruchomiony nowy odcinkowy pomiar prędkości na długości około 15 km to fragment autostrady od węzła Tarnów Centrum do MOP Jawornik na terenie województwa podkarpackiego. Tak więc tutaj zmotoryzowanie, pamiętajcie o tym odcinkowym pomiarze prędkości. Ulica Tarnowa jeszcze nam zostało, spoglądnijmy szybciutko, jak wygląda teraz sytuacja. No już nam się troszeczkę zmieniła. Przed godziną spokojnie, płynnie, bez postojów, teraz już z postojami. Klikowska od Paderewskiego powolutku do ronda Słowackiego Szkotnik w kierunku Solidarności. Również powoli na Klikowskiej, tutaj od Jabłoniowej Miętowej do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Postój mamy na Tuchowskiej od Przedszkolaków do ulicy Konarskiego. Również tutaj więcej samochodów Gumniska, Dąbrowskiego, Mickiewicza. No i jeszcze zostały na Mościce Aleje Kwiatkowskiego. Tutaj spory ruch od ronda Solidarności, czyli od Witosa do Czerwonych Klonów. Koszycka, proszę, teraz bez utrudnień i do samego skrzyżowania dojeżdżamy. Nie wiem, co się stało. Zazwyczaj o tej porze to już tam na wysokości Mieszka I Dobrzańskiego już samochody nam się zatrzymywały, a teraz tylko światła nas trzymają. Skrzyżowanie Krakowska Czerwona i oby tak cały dzień upływał.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Ulicę jeszcze raz na antenie Radia Rady Małpowa w tym paśmie porankowym przed godziną 9:00. Natomiast po południu również będziemy sprawdzać dla Was sytuację na tarnowskich ulicach. 13 minut do 8:00. Teraz Bangkok. Oriental City.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To męskie nagranie. I my nareszcie. 7 minut nam zostało tylko do godziny 8. Już za chwilę wiadomości na antenie Radia Erden Małopolska. Najważniejsze wiadomości, no to spoglądamy na powiat biłgorajski. Przypomnę, tam cały czas trwa walka z pożarem lasu. Ponad 250 hektarów lasu spłonęło w okolicy miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Pożar przestał się już rozprzestrzeniać, ale sytuacja może się niekorzystnie zmienić. Wszystko poprzez silny wiatr, który jest właśnie spodziewany w tamtym regionie. Z ogniem walczy ponad 340 strażaków i na ten temat między innymi też w naszych porannych wiadomościach będziemy mówić. A już za chwilę oprócz wiadomości nasza też i poranna rozmowa słowo za słowo po godzinie 8, a dokładnie o 8:10 gościem radia zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Promocji Turystyki Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobczyk.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
0: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
0: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: RDN Małopolska.
6: Pożarem lasu w okolicach Biłgoraja walczy ponad 300 strażaków. Mrozy już zniszczyły wiele upraw, a zbliżają się jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Dziś matura z języków obcych.
7: Na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś kupie gramatyce.
6: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, powiedział zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frysztak o pożarze lasu w okolicach Biłgoraja w Lubelskiem. Z pożarem lasu o powierzchni 250 hektarów walczy tam około 300 strażaków. Wczoraj wieczorem podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot typu Dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. Na nocnym briefingu prasowym Paweł Frysztak przekazał, że najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 6 kilometrów od miejsca występowania ognia.
8: W całym tym nieszczęściu, z tego co nam przekazał kierujący działaniami, okazuje się, że najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w dość znacznej odległości. W tej chwili nie ma zagrożenia tam dla mieszkańców ani dla obiektów.
6: Tereny objęte pożarem znajdują się na styku trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Mrozy zniszczyły wiele drzewek ozdobnych, ceny owoców pójdą w górę, a przed nami jeszcze zimni ogrodnicy, twierdzi ekspert od hodowli roślin. Sadownicy liczą straty i czekają na pomoc finansową ze strony rządu, ale niewykluczone, że niskie temperatury nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Zjawisko meteorologiczne nazywane zimną Zośką lub zimnymi ogrodnikami przypada w połowie maja. Nazwa zwyczajowa pochodzi od patronów tych dni, świętych Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zofii. Według przysłów mających swoje korzenie w tradycji ludowej, to ostatnie dni wiosennych przymrozków. Jak mówi Magdalena Kopczyńska, właścicielka gospodarstwa ogrodniczo-szkółkarskiego w Machowej koło Tarnowa. W tych ludowych powiedzeniach jest wiele mądrości.
9: Pogoda w Polsce i w całej Europie zaczyna być coraz mniej przewidywalna. Natomiast to są takie wierzenia ludowe, które się sprawdzają. Ja przez wiele lat obserwując, zazwyczaj właśnie w okresie zimnych ogrodników zdarzają się mrozy, szczególnie w czasie wyżowej pogody. Natomiast jak będzie w tym roku, zobaczymy. Dosyć długo mróz się utrzymywał. Faktycznie uszkodzenia mrozowe są bardzo duże. Przy takim mrozie to zawiązki nie mają żadnych szans, także obawiam się, że w tym roku owoce będą bardzo drogie.
6: W przypadku produkcji rolnej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapowiedział pomoc finansową m.in. dla sadowników, których zbiory najbardziej ucierpią przez mrozy. Według zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi samorządy mają powołać komisje, które będą zajmowały się szacowaniem szkód.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Pieniński Park Narodowy apeluje o niewypuszczanie psów bez nadzoru do lasów. To może zagrażać bezpieczeństwu dzikich zwierząt, ale też przenoszeniu chorób na zwierzęta domowe. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
10: Pracownicy parku przypominają o zakazie wprowadzania psów na jego teren, a tym bardziej puszczania ich swobodnie w las. Ich zapach czy hałas może całkowicie zakłócać spokój dzikich zwierząt, ich czas na żerowanie i odpoczynek. Kolejnym problemem to ewentualne przenoszenie chorób między domowymi pupilami a dzikimi zwierzętami, co może być groźne w obu kierunkach. Problem nie dotyczy wyłącznie psów wprowadzanych do parku przez turystów, ale też czworonogów z okolicznych miejscowości, które chodząc bez nadzoru mogą też tworzyć grupy i polować. Niebezpieczeństwo potwierdzają nagrania z fotopułapek, które na terenie Pienińskiego Parku Narodowego zostały umieszczone w ramach programu Interreg. Pracownicy parku proszą o niezwłoczne zgłaszanie takich sytuacji nie tylko przez turystów, ale wszystkich, którzy są świadkami wałęsania się psów po pienińskich lasach.
6: Możliwości ściągania jak filmowy agent. Technologia może służyć oszukiwaniu podczas matury, ale specjaliści przestrzegają, że nadal jest to nieuczciwe i bardzo ryzykowne.
11: My name is Bond, James Bond.
12: Dziś nie trzeba być Bondem czy innym filmowym bohaterem, żeby poczuć się jak agent.
13: Ponieważ mamy dostęp do całej wiedzy ludzkości z bardzo małych urządzeń.
12: Mówi dziennikarz technologiczny Paweł Pilarczyk. I pokusę użycia takich gadżetów ma pewnie nie jeden maturzysta.
13: Mamy również okno na świat z poziomu chociażby smartwatchy, albo słuchawek, albo specjalnych okularów, które mają wbudowane kamery, mają wbudowane głośniki i niektóre nawet mają wbudowaną łączność GSM.
12: Ale lepiej tego nie próbować, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
14: Może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu, aż po dalsze konsekwencje prawne.
12: A sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski dodaje.
15: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
12: Maturzysto pamięta jednak, że Bond był agentem nie tylko ze względu na gadżety, ale bardziej, bo umiał używać swojej głowy.
6: Przestrzegał Mariusz Pieśniewski. Podczas matury samo wnoszenie na salę elektroniki takiej jak smartfon czy smartwatch skutkuje oblaniem egzaminu. Eksperci zastanawiają się, czy w przyszłości nie będzie tam instalowany profesjonalny sprzęt zagłuszający internet. A dziś maturzyści przystąpią do kolejnego egzaminu. Tym razem jest to język obcy na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Na napisanie testu maturzyści będą mieli 2 godziny. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Marcin Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury w Tarnowskim Magistracie, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Kamienica Władysław Sadowski.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Środa ciepła, ale niestety pochmurna, chociaż o poranku przyjaśnienia, niewielkie przyjaśnienia, ale o poranku również spodziewane są lekkie opady deszczu lokalnie. To opady deszczu w godzinach popołudniowych koło godziny 16. Jutro po południu burze z piorunami zapowiadają nam synoptycy. Jutro 22, dziś 25 maksymalnie, teraz o poranku 20 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
4: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: To była autopromocja.

0: Jak było? No to dowiedzieliśmy się przed chwilą od Krzysztofa Bazalewskiego, 11 minut po godzinie 8. A jak będzie, no to mam nadzieję, że dowiemy się od naszego porannego gościa, który już czeka na naszą rozmowę. Słowo za słowo, jak zwykle, 8:10 już za nami, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobczyk jest dziś naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: No i dziś porozmawiamy o tym, jakie wydarzenia ze świata kultury przed nami w perspektywie najbliższych tygodni czy nawet miesięcy. Ale zanim zajrzymy do tego kulturalnego kalendarza Tarnowa, chciałabym zapytać, panie dyrektorze, jak tarnowianie postrzegają tę kulturę szeroko rozumianą? Jakich wydarzeń szukamy? Co nas interesuje w tej kulturalnej przestrzeni najbardziej?
3: Tak, najpierw myślę, że chyba powinniśmy powiedzieć, że są jakby dwie grupy mieszkańców. Jedni mieszkańcy, którzy chodzą na wszystkie działania i mówią, że tych działań jest bardzo dużo, często one się pokrywają i dublują. To też ze względu na ilość tych wydarzeń, bo samych koncertów w roku ubiegłym mieliśmy ponad 90. Z samych wydarzeń, nie licząc seansów kinowych czy spektakli teatralnych, było ponad 900. Więc one z założenia będą się dublować. Druga grupa mieszkańców to są ci, którzy rzadziej korzystają z oferty i to ich jakby zdanie czy oczekiwania są dla nas najważniejsze, czyli jak, co powinniśmy zrobić, żeby wyciągnąć ich z domów i włączyć aktywnie w ten odbiór kultury i sztuki. Dużą popularnością cieszą się wszystkie te wydarzenia plenerowe w sezonie letnim, czyli to, co już nas czeka niebawem. Od czego w zasadzie pierwszy koncert taki plenerowy, otwierający, odbył się 3 maja. Another Pink Floyd w amfiteatrze etnim. I teraz aż do końca września, czy do połowy października, te koncerty plenerowe, które cieszą się dużą popularnością, a w zasadzie w każdym tygodniu minimum jeden koncert będzie się na terenie miasta odbywał.
2: Szukamy raczej bezpłatnych wydarzeń, czy nie ma problemu, żeby zapłacić jednak
3: bardzo bilet? Różnie. To jest, my wprowadziliśmy na te koncerty, które odbywają się w amfiteatrze letnim, ze względu też na ograniczoną pojemność tej przestrzeni, bilety. I tak jak jeszcze w pierwszym roku może było pewne niezadowolenie mieszkańców, tak teraz każdy się już przyzwyczaił, że no, kultura też musi kosztować. I myślę, że bardziej doceniamy, jeśli kupimy bilet za 5, 10, 15 zł, bardziej docenimy i artystów, i tę propozycję, w której bierzemy udział.
2: Z jednej strony mamy odbiorcę, który szuka wydarzeń kulturalnych na tym najwyższym poziomie, no a z drugiej strony właśnie mamy artystów, którzy też, jak pan zauważył, chcą być zauważeni, chcą być docenieni. Tarnów oferuje stypendia artystyczne dla twórców, czyli w zasadzie dla kogo?
3: Każda osoba. Nie chodzi nam absolutnie o potwierdzenie swojego wykształcenia dyplomem. Można być pasjonatem, amatorem, a robić to znakomicie. Na tyle dobrze, że komisja stypendialna doceni i przyzna pieniądze w określonej kwocie, bo to jest każdorazowo 8 tysięcy złotych.
2: Na dany projekt artystyczny.
3: Tak, to jest jednorazowa kwota na projekt artystyczny, który należy napisać, złożyć, bo już od 15 i od 15 kwietnia do 15 maja przyjmujemy takie zgłoszenia, więc jesteśmy też w idealnym momencie. Każda osoba, która czuje się artystą i jest artystą, może zgłosić taki, wypełnić wniosek, złożyć w Urzędzie Miasta i trzymamy kciuki, że otrzyma to dofinansowanie na projekty. Każdego roku tych projektów jest dofinansowanych różnie, to w zależności też od możliwości finansowych, ale od 6, 10, 12. Więc myślę, że ta kwota 8 tysięcy złotych to są takie środki, które pozwalają artystom zrealizować te działania, na które być może do tej pory nie było środków, a one gdzieś kiełkowały mocno w głowie.
2: Patrząc na lata ubiegłe, dużo osób zgłasza się do tego?
3: Tak, każdorazowo mam kilkadziesiąt zgłoszeń. To jest duży problem też dla tej komisji stypendialnej, która
2: jak
3: musi
2: wybrać tych,
3: jak wybrać tych najlepszych, żeby to było
2: to
3: uczciwe, rzetelne i z dużą satysfakcją, jeśli ten projekt później jest zrealizowany. Jest znakomity, a takie przykłady mamy z poprzednich lat.
2: Także do 15 maja można zgłaszać kandydatów do nagród miasta Tarnowa w dziedzinie kultury. W tym przypadku możemy zgłosić nie siebie, a kogoś.
3: Możemy siebie, możemy kogoś, tak.
2: Zasługuje.
3: Tak, mamy kilka kategorii, bo to jest kategorie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, czyli nie muszę być twórcą, ale wystarczy, że będę robił te działania, które upowszechniają kulturę i sztukę w przestrzeni miasta. Nagroda Nadzieja Roku. To jest bardzo ważna nagroda. My jesteśmy na przykład bardzo zadowoleni z tego, że 2 czy 3 lata temu Seth Smiles, zespół tarnowski, otrzymał tę nagrodę, a teraz są nominowani do Nagrody Fryderyka, grają setki koncertów w ciągu roku na terenie całego kraju, a to nasi nagrodzeni, laureaci Nagrody Nadzieja Roku sprzed kilku lat, młode osoby.
2: Poczucie, że te pieniądze dobrze były wydane.
3: Tak, satysfakcja ogromna też dla kapituły przyznającej nagrodę, że mieliśmy nosa. To też nagroda bardzo ważna, bo nagroda za całokształt działań w dziedzinie kultury i upowszechniania kultury. Takie osoby jak profesor Zubek, ksiądz profesor Andrzej Zając, założyciel i wieloletni dyrygent chóru Pueri Cantores Tarnowieńca, to są między innymi laureaci tej nagrody. Też nagrody okolicznościowe, które będą mogły być przyznane, i też wnioski i do stypendiów, i do nagród, one są na stronie kulturatarnow.pl, czyli tej strony, która dotyczy czy działań kulturalnych na terenie miasta. Tam są wszystkie druki, regulaminy i zachęcamy, bo też warto być w gronie laureatów najważniejszych w Tarnowie nagród kulturalnych.
2: Jak już jesteśmy przy tych sprawach finansowych, to o pieniądze mogą starać się także organizacje pozarządowe. Powiedzmy, jak dużo tutaj jest pieniędzy do rozdania i kto dokładnie może ten wniosek złożyć?
3: Mieliśmy 300 tysięcy na rok 2026. 2 konkursy już były rozstrzygnięte, ogłoszone i zakończone. Konkurs, którym był takim konkursem dedykowanym. Chcieliśmy już przygotowywać mieszkańców za pośrednictwem organizacji pozarządowych do obchodów, które w 2030 będą miały miejsce na terenie miasta Tarnowa, czyli 700 lat lokacji miasta. I drugi konkurs na projekty artystyczne, które dają w efekcie tym docelowym, końcowym koncert, spektakl, festiwal, wystawę, też jako wynik pracy warsztatowej. I z uwagi na to, że zainteresowanie było na tyle duże, przynajmniej w tym drugim projekcie, czyli tym ogólnym takim na działania kulturalne, to zostały uzupełnione środki i będziemy już lada dzień ogłaszać konkurs znowu na kwotę 100 tysięcy złotych na działania kulturalne jeszcze w tym roku kalendarzowym, które będą się odbywać.
2: Przypomnijmy, do kiedy te wnioski można składać?
3: My będziemy dopiero ogłaszać konkurs. Procedura konkursowa jest taka, że ja myślę, że około 30 dni w sumie cała procedura będzie trwać. My musimy się opierać na ustawie, która jest tą ustawą rządową, ogólnopolską, więc tutaj nie możemy pozwolić sobie na samodzielny wybór czy terminów, czy tych czasów trwania konkursów. Prawdopodobnie głosimy w przyszłym tygodniu ten konkurs, więc tak czas będzie do pierwszych dni czerwca.
2: A druga połowa maja w Tarnowie upłynie pod znakiem filmowych hitów. Będą spotkania z reżyserami, aktorami, bo 22 maja rusza już Tarnowska Nagroda Filmowa. W tym roku to już jubileuszowa 40. odsłona. Tutaj sercem jest film, ale bardzo dużo wydarzeń towarzyszących, bo wernisaże, wystawy, spotkania właśnie z twórcami, z reżyserami. Propozycja, która przyciąga ludzi tutaj także z całego kraju.
3: Tak. 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa, no chyba najstarszy festiwal tego typu w kraju, który rzeczywiście cieszy się już w środowisku filmowym no ogromnym uznaniem. To pokazują chociażby nagrody, jakie sama nagroda zdobywa za najlepsze wydarzenie filmowe w kraju chociażby. Czy ta seria rusz z dofinansowań z różnych stron, bo to od Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, począwszy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i inne organizacje te ogólnopolskie. Oczywiście głównym tym daniem przy nagrodzie filmowej jest film. I oprócz tych projekcji, które będą w kinie Marzenie, będą też projekcje plenerowe, bo i w amfiteatrze, i przy Domu Kultury Westerplatte będą projekcje specjalne, będą pokazywane filmy krótkometrażowe. Będzie konkurs kinoludków, czyli tych małych stworków, które mieszkają w kinie od tych 100 kilku lat i cieszą najbardziej tych najmłodszych widzów kina Marzenie. Zresztą przepiękna nazwa na kino, Marzenie. Tam spełniamy marzenia. Ale to będą też koncerty. Dwa wyjątkowe koncerty. Jeden na płycie Tarnowskiego Rynku, koncert jubileuszowy, 40 lat minęło. Big Band zagra największe polskie hity z filmów, seriali. A później koncert w kinie Marzenie, poświęcony wybitnemu polskiemu kompozytorowi, jazzmenowi, ale kompozytorowi też muzyki filmowej, bo twórcą takich kultowych już melodii, jak melodia do filmu 40-latek jest przecież Jerzy Duduś Matuszkiewicz i to jemu poświęcony będzie cały koncert.
2: No to skończymy Tarnowską Nagrodę Filmową. Wejdziemy w czerwiec, który tutaj w Tarnowie chyba mocno kojarzy się ze zdarzeniami, bo to słynne EAAE
3: wymienne,
2: w środku, tak wymienne, które tutaj można spotkać. To też bardzo ciekawa propozycja, również taka teatralno-filmowa.
3: Tak jak sama nazwa właśnie, jak pani redaktor zwróciła uwagę, zdarzenia wymienne, na zdarzenia, to dlatego, że zdarzamy różne dziedziny sztuki, bo muzykę z filmem, teatr ze sztukami plastycznymi, teatr z muzyką i to wszystko ma się zderzać i miksować. A to wszystko będzie się dziać w przestrzeni też publicznej miasta, w wielu miejscach będą koncerty. Będzie właśnie Gala Nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury, na której
2: na finał wręczone, tych zdarzeń.
3: Tak, gdzie wręczone będą i nagrody, i stypendia artystyczne. Będą działania też jak do czego już mieszkańcy się chyba mocno przyzwyczaili. Będzie Jarmark Galicyjski, tak pokochany przez mieszkańców Tarnowa i regionu. Sporo działań. Takim ważnym dniem przy okazji tego programu zdarzeń jest Dobrodzień. W tym roku już nie na płycie Rynku, ale na Kantorii. To jest Dzień Integracji Osób Pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością. Dla nas bardzo ważny dzień, dlatego że pokazujemy, że razem jesteśmy, że razem tworzymy tą tkankę miasta i razem mamy wiele do zaoferowania.
2: Tarnów także oferuje takie właśnie wydarzenia w plenerze, bardzo takim popularnym tutaj, popularną propozycją jest to właśnie ten Festiwal Teatrów Ulicznych. To odbywa się w lipcu. No i rzeczywiście widać, że ci ludzie przechodzą, zatrzymują się, interesuje ich to, co się dzieje, jeśli nawet przypadkowo, ale mnóstwo osób także przychodzi specjalnie, żeby obejrzeć, co się tutaj dzieje.
3: Tak, dla wielu osób, które nie wiedzą, że taki festiwal na płycie Tarnowskiego Rynku, albo też w tych placach okolicznych czy ulicach, bo festiwal ulicy, jak sama nazwa wskazuje, nie odbywa się w teatrze, tylko on jest rzeczywiście bardzo mobilny. Jest i na płycie Rynku, na ulicy Wołowej i na placu Rybnym czy placu Kazimierza. I osoby, które nie mają pojęcia, że taki festiwal teraz się odbywa, są mocno zaskoczone, jak ich ktoś może nieraz nawet zaczepić, bo taki jest program i taki na tym polegają te teatry uliczne, że to jest bardzo często duża interakcja z przechodniami, nie tylko z widzami, którzy świadomie przychodzą oglądać te teatry. Już mamy wybrany program, będzie to 7-8 spektakli z różnych stron świata, na zakończenie duże widowisko w wykonaniu Teatru KTO, spektakl Bal. Te działania rzeczywiście cieszą się ogromną popularnością. Przychodzą całe rodziny, już te osoby, które wiedzą o tym, że taki festiwal się odbywa, licznie przychodzą na płytę Rynku. I dlatego też to jest jakby pierwsza część tych teatrów, które będą w przestrzeni publicznej, czyli festiwal Ulica. Festiwal z programem bardziej dla dorosłych, ale to nam zmusiło trochę do refleksji, że postanowiliśmy, że we wrześniu zrealizujemy podobny festiwal, to znaczy też festiwal teatrów ulicznych, ale dziecięcych. I tam już rzeczywiście będziemy zapraszać głównie dzieci. Ale to we wrześniu, więc jeszcze będzie czas zaprosić Państwa i mówić o szczegółach.
2: To aż prosi się pytanie właśnie, co dzieciaki będą mogły tutaj zobaczyć, bo to już budzi zainteresowanie, myślę, wśród słuchaczy. Tak. Czyli to będzie takie bardziej teatr lalkowy, że tak troszkę tutaj
3: bardzo podrążę. Różny. Zawsze to będzie przekrój, bo tak planujemy od baniek mydlianych i spektakli wykorzystujących gigantyczne bańki mydlane i to jest szalenie malownicze, widowiskowe, a każde dziecko kocha bańki mydlane. Więc od baniek mydlanych przez teatr lalek rzeczywiście lalkowy, bo od tego chyba i marionetki teatr lalek, od tego się zaczynały te spektakle dziecięce uliczne. Tych różnych będą oczywiście szczudła, bo to też teatr plenerowy, to też skala, czyli zazwyczaj teatry lalkowe są tą mniejszą formą, a wykorzystanie dużych postaci, szczudlarzy, mimów, to już są te formy nieco większe.
2: To o tym na pewno będziemy jeszcze mówić na naszej antenie i dopytywać bliżej tego terminu wrześniowego o szczegóły. Zarówno festiwal czy zdarzenia, czy festiwal teatrów ulicznych, to są wydarzenia, które już na stałe wpisałyście tutaj w kalendarz Tarnowa. Natomiast w planach, i to już na ten rok, jest wydarzenie, event w zasadzie, który odbędzie się po raz pierwszy, festiwal miejskiego szkicowania. Co to takiego, panie dyrektorze?
3: Tak. To moje ostatnie oczko też w głowie. Wyjątkowa propozycja. Do Tarnowa na 4 dni przyjadą szkicownicy, rysownicy z całego świata. I to dosłownie z całego świata. Planujemy, że w Tarnowie będzie około 500 osób z różnych stron świata, którzy pod okiem wybitnych specjalistów, którzy najpierw poprowadzą prelekcje i warsztaty. Są to osoby z Singapuru, z Nowej Zelandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Ukrainy, z Polski oczywiście, wybitni rysownicy. I pod ich okiem później te grupy wyruszą na miasto i będą szkicować albo detale architektoniczne, to będzie wszystko ustawione tematycznie, albo detale architektoniczne, albo całe obiekty architektoniczne, które w Tarnowie są naprawdę wyjątkowe. Tym bardziej, że w tym roku przecież mamy rok poświęcony Szczerbie Zaremskiemu, który stworzył taką ilość wyjątkowych budynków w Tarnowie. Wybitny architekt. I też jemu będzie poświęcony jeden specjalny panel i ta część rysowania w przestrzeni miasta. To jest szczególny rodzaj tych sztuk plastycznych, dlatego że nie rysownicy, szkicownicy, oni nie używają, nie będą używać sztaluk. Oni w swoich notesach, no takich notatnikach, będą to robić różnymi technikami, bo od ołówka, czyli w taką monochromatyczną techniką, wykorzystując kredki kolorowe, akwarele. I jak już jesteśmy przy tych rzeczach, to taki szkicownik, który nie ma stolika, nie ma sztalugi, on to wszystko musi gdzieś mieć na sobie. Więc dlatego też będą specjalne targi zorganizowane głównie dla tych szkicowników, ale tak naprawdę dla każdego artysty plastyka. W foyer Tarnowskiego Teatru będą duże targi plastyczne, gdzie będzie można zakupić i zobaczyć artykuły plastyczne też dla tych właśnie osób, które będą szkicować na w przestrzeni miasta.
2: Stworzycie też własną paletę barw.
3: Tak, będzie też specjalna paleta barw. Barwy dla Tarnowa są już wybrane i rzeczywiście powstanie seria farb akwareli, w których dominującymi kolorami są te, które występują w mieście Tarnowym. Przyjechała do Tarnowa grupa osób, które jakby świeżym okiem, bo z zewnątrz spojrzały na Tarnów, oczywiście były wszystkie zachwycone. Pierwsze szkice powstały, widziałem, wyjątkowe. I oni wybrali barwy dla Tarnowa. Jest to 6 kolorów, które dominują w mieście. Każdy uczestnik taką paletę z etykietą tarnowską otrzyma, a te farby będą później też do kupienia, więc w całej Polsce w różnych sklepach będzie można sobie kupić farby z Tarnowem.
2: Niestety czas płynie nieubłaganie i musimy kończyć. Jeszcze tylko na koniec powiedzmy, bo już można się zgłaszać do tego festiwalu. Kiedy dokładnie ruszą
3: zgłoszenia? Od przyszłej soboty ruszają zapisy. Warto, bo ilość miejsc będzie ograniczona do tych kilkuset, więc zachęcamy, żebyśmy nie tylko z ludzi z dalszych stron świata mieli, ale też lokalnych artystów. I na tym nam zależy i zachęcamy gorąco. Zapisujcie się, kochani.
2: A zachęcał i zapraszał nie tylko na to wydarzenie, ale na całe lato w zasadzie tarnowskiej jesień, czyli te wydarzenia, które w najbliższym czasie. Także zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Marcin Sobczyk. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.

0: kurierów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Kiedy w maju wiatr z północy ma się u nas zimno w nocy, no to sprawdzamy prognozę pogody, sprawdzamy ten wiatr. Wiatr południowo-zachodni z prędkością do 25 km na godzinę, tak więc nie będzie zimno, będzie ciepło i w nocy temperatura będzie wynosiła 15 stopni. No a w ciągu dnia to 25, teraz mamy 20 i słoneczko w tych godzinach porannych.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Na godzinę wiatr tutaj w porywach w regionie tarnowskim. Na chwilę przenieśmy się do roku 1968, właśnie 6 dzień maja. I a propos wiatru, bo Kasprowy wierch i prędkość wiatru na Kasprowym 288 km na godzinę. I to wtedy dopiero dmuchało. Ale przypominam, to był rok 1968.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
8: 8.30 nam już minęła. Środa, a jak środa, to muzyczna biesiada w Radiu RDN Małopolska. Czas tą muzyczną biesiadę rozpocząć i ona potrwa do godziny 12.00.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Kordiony, lubię wracać, a my wracamy ponownie na drogi i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Sporo słońca teraz i mam nadzieję, że te chmury w odwrocie, słońce z nami pozostanie, ale synoptycy troszeczkę nas straszą tym deszczem i w tych godzinach i porannych, i popołudniowych, ale wygląda na to, że w tych porannych to raczej nie powinno padać, a popołudniowych, no to zobaczymy. Koło 16 delikatnie może pokropić. Jutro po południu zmotoryzowani, tak więc trzeba uważać zmienne warunki na naszych drogach. Przypominam, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dzisiaj, 6 maja, czyli dzień, który ma na celu zmniejszenie liczby wypadków, ale tutaj nie chodzi głównie o ten dzień, ale o cały czas, o to zmniejszenie liczby wypadków. Promujemy edukację, nowoczesne technologie w pojazdach oraz zmianę kultury jazdy. No i to też taki czas wzmożonych kontroli policyjnych i akcji profilaktycznych na naszych drogach, tak więc proszę się nie dziwić, że tych policjantów może być dużo więcej. My dziś w Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a cel numer jeden to niechronienie uczestnicy, czyli tutaj z powodu rosnącej liczby wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów, szczególnie zwracamy uwagę na tych pieszych. No i też między innymi a propos tego naszego bezpieczeństwa, przyglądamy się, no i podpowiadamy, że są takie zasady dla naszego bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak między innymi zapinanie pasów bezpieczeństwa, dostosowanie prędkości do warunków, zachowanie bezpiecznych odstępów, czy niekorzystanie z telefonu podczas jazdy. Widzimy, że coraz więcej zmotoryzowanych, no niestety w trakcie poruszania się, no korzysta z tego telefonu, co jest zabronione. No i też proszę pamiętać, żeby zadbać o stan techniczny pojazdu. Regularnie trzeba sprawdzać hamulce, oświetlenie, opony, no i wszystkie płyny eksploatacyjne. No i co najważniejsze, prowadź tylko trzeźwy. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu lub środkach odurzających, tak więc proszę o tym pamiętać, jak spoglądamy i widzimy te statystyki, to są zatrważające w dalszym ciągu. No, strasznie dużo tych kierowców, którzy właśnie za kółko wsiadają pod wpływem alkoholu. Ulicę Tarnowa spoglądnijmy, zobaczmy, jak to wygląda teraz przed samą godziną 9. Czy mamy wzmożony ruch, czy mamy korki? No stoimy, no, ale to tak jest właśnie w tych godzinach porannych. Na Szulskiego do Szkotnik się zatrzymujemy, na Klikowskiej od Paderewskiego praktycznie postój do Ronda Słowackiego, również postój na Klikowskiej tutaj od Miętowej Jabłoniowej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Gdzie jeszcze? Na Mickiewicza spory ruch również na Słonecznej, Matki Bożej Fatimskiej, na Konarskiego w kierunku Narutowicza, jeden samochód za drugim. Gumniska od Mostowej do Dąbrowskiego, tutaj postój. Tuchowska od Przedszkolaków do Konarskiego. No i jeszcze zobaczmy, jeszcze nam pozostała jedna ulica, Koszycka. Tutaj idealnie od samych wczesnych godzin porannych spokojnie, płynnie, nie zatrzymujemy się. Tak więc tu chciałoby się rzec, oby tak było codziennie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: To tyle na razie z dróg. Na drogi jeszcze wejdziemy w godzinach popołudniowych, a teraz wybieramy się do Zakopanego w poszukiwaniu białego misia.

Dziewczyno, my kochana, pokochajmy biedaka. No tak śpiewał między innymi my tutaj, my Krzysztof i Angelika, biedaczek. Ale to wszystko może się zmienić. Proszę słuchać nas uważnie o 9.30 wiadomości ekonomicznej. Ten status majątkowy, no może ulec zmianie. 4 minuty nam zostało do godziny 9. Już za chwilę wiadomości na antenie Radia Arden Małopolska, ale jeszcze poczekajmy. Jeszcze jedna piosenka biesiadna. Przypominamy, środa, muzyka biesiadna do godziny 12. No to pozostajmy w tym temacie zakochania, bo w tobie jest coś takiego. I zespół Mila.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
8: Duże straty w sadach po przymrozkach. Rolnicy mogą dostać wsparcie. Jazda na zakładkę i poruszanie się po rondach. Z tym mają problem kierowcy w Tarnowie. W Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego policjanci apelują o większą kulturę jazdy. Ruszają prace związane z zagospodarowaniem góry Zyndrama w Maszkowicach. O szczegółach już za chwilę. A na maturach dzisiaj język obcy. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Rolnicy z regionu tarnowskiego mogą liczyć na wsparcie finansowe w związku z przymrozkami. Kierownik powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Tarnowie Ewa Rein tłumaczy, że aby przymrozek wiosenny został oficjalnie uznany za niekorzystne zjawisko atmosferyczne, ujemna temperatura musi wystąpić w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Tak właśnie było pod koniec kwietnia w powiecie tarnowskim.
9: Przymrozki wystąpiły w okresie 29-30 kwietnia. Nasza stacja meteorologiczna, którą mamy usytuowaną w Radłowie, pokazała 29 kwietnia o godzinie 5 rano przymrozek na wysokości 1,80 m, bo na takiej jest usytuowana, minus 4,37 stopnia Celsjusza. 30 kwietnia stacja około godziny 3 nad ranem pokazała już prawie minus 6 stopni Celsjusza. Należy zaznaczyć, że to było na wysokości 1,80 m, więc przygruntowe przymrozki były o wiele wyższe.
8: Ewa Rein dodaje, że w przypadku temperatur na tym poziomie szkody w uprawach sadowniczych mogą w niektórych przypadkach sięgać nawet 100%. Do tej pory powiatowy zespół doradztwa rolniczego w Tarnowie otrzymał sygnały o stratach z gmin Lisia Góra, Gromnik i Wojnik. Specjaliści tłumaczą jednak, że rolnicy dopiero oceniają szkody, więc spodziewają się, że tego typu zgłoszenia będą w najbliższym czasie wpływać. W przypadku stwierdzenia strat rolnicy mogą złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Zostanie on pozytywnie rozpatrzony, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji w gospodarstwie.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Najczęściej wymienianym w tym kontekście przewinieniem kierowców jest wciąż nadmierna prędkość. Aspirant sztabowy Paweł Klimek w programie Pomagamy i Chronimy zwracał jednak uwagę, że często zauważanym, szczególnie na terenie miasta, problemem jest brak kultury jazdy. Na bezpieczeństwo i płynność w ruchu ulicznym wpływ według policjanta ma m.in. tak zwana jazda na suwak. Kierowcy często albo nie stosują się do tej zasady, albo próbują zmieniać pas w nieodpowiednim miejscu.
10: Ten zamek, suwak, zakładka to jest naprawdę świetne rozwiązanie, tylko próbujmy je wprowadzić w życie i stosujmy je cały czas. Natomiast patrzmy, co się wokół nas dzieje. Jeżeli jest sytuacja taka, że gdzieś tam ktoś jedzie i wie na przykład, że za kilometr ten pas się skończy, to nie zjeżdżajmy kilometr wcześniej i nie blokujmy już całego pasa, bo my wiemy, że coś tam się wydarzyło, tylko dojeżdżajmy do końca i stosujmy tą jazdę na suwak, na zakładkę. Wtedy wszyscy będą jechać, wszyscy spokojnie przejadą, a nie na zasadzie takich wbijamy się, no bo przecież ja za chwileczkę nie będę mógł jechać. A takie przykłady mogę pokazać na przykład na ulicy Lwowskiej, tutaj przy rondzie. To samo jest w Mościcach, z drugiej strony również ten pas się na pewnym momencie kończy.
8: Paweł Klimek dodaje również, że kierowcy poruszający się po Tarnowie często mają problemy z poruszaniem się po rondach, co generuje dodatkowe korki, bo na przykład kierowcy czekają, kiedy rondo będzie całkowite puste, żeby na niego wjechać. Istotnym błędem jest też nieużywanie kierunkowskazów przy zjeździe z ronda. Jak tłumaczy policjant, w takiej sytuacji inni uczestnicy ruchu muszą założyć, że kierowca zamierza poruszać się po rondzie w kółko, co nie pozwala im płynnie włączyć się do jazdy. Ruszają prace związane z zagospodarowaniem góry Zyndrama w Maszkowicach. Gmina Łącko podpisała umowę z wykonawcą prac. Powstaną nowe ławki, tablice edukacyjne czy urządzenia do ćwiczeń. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
0: Inwestycja ma pomóc w zachowaniu unikalnego stanowiska archeologicznego na widocznej od strony Jazowska Górze Zyndrama. Wybrana firma wykona też park tematyczny właśnie w Jazowsku, co ma promować całą okolicę. W ramach inwestycji powstaną nowe ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery, a wszystko ma być oświetlone nowoczesnymi lampami i monitorowane. Wykonane też zostaną nowe nasadzenia zieleni. Łączny koszt podwójnej inwestycji w rejonie Góry Zyndrama wynosi ponad 2 800 000 zł, z czego ponad 2 miliony złotych to dofinansowanie z pieniędzy unijnych. Planowany termin dokończenia prac to 27 kwietnia 2027 roku.
8: Minęła dziewiąta, maturzyści przystępują do kolejnego egzaminu, tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Na napisanie testu maturzyści będą mieli 2 godziny. Rozmawialiśmy z nimi tuż przed wejściem na egzamin.
6: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi. Jeszcze w piątek mamy ustne. Więc na pewno już końcówka tego tygodnia będzie stresująca, ale pozytywnie jesteśmy chyba nastawieni przed całymi tymi wszystkimi egzaminami.
11: Podstawa to myślę, że light, tak czy siak się to nie liczy nawet na studia z reguły, ale za to rozszerzenie myślę, że też na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś kupie gramatyce i tyle.
12: Ja akurat nie piszę jutro angielskiego, ja piszę hiszpański. Jestem całkiem dobrze przygotowany, to też jest ostatnia już podstawa, więc uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas, nie powinno być jakichś większych zaskoczeń.
8: Matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Matury potrwają do 21 maja. Wyniki poznamy 8 lipca.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Motorzyści teraz pilnie się uczą, nawet nie wiedzą, jaka pogoda ma za oknami, no to tylko im przypomnę, że słonecznie, teraz o poranku i bardzo ciepło. No, mam nadzieję, że ta pogoda nie rozprasza Was za bardzo. 22 stopnie teraz, nasz radiowy termometr wskazuje w Tarnowie, maksymalnie dziś to 25, jutro 22 stopnie, w nocy 15 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
2: 7 minut mamy już po godzinie 9, my wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Przypominam, jak co środę od 8.30 do godziny 12.00. Muzyka biesiadna, muzyka disco, polo. Tutaj szczególnie uwzględnieniem artystów z tego regionu naszego małopolskiego, ale też i regionu podkarpackiego. Po Gwizdani, lekcja miłości, a za chwilę Paweł Gołec.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki. Konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
3: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: To była autopromocja.

Słuchaj mnie tak jak nikt. Idealne czasy dla zakochanych, idealna noc dla zakochanych przed nami. Już za chwilę mrugam do ciebie i do nas właśnie mrugają gwiazdy. Spoglądamy w gwiazdy, szczególnie dziś w nocy. Zachęcam do tego, żeby spoglądnąć w gwiazdy, ponieważ mamy szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. No i to taka jedyna okazja, żeby zobaczyć na niebie spadające gwiazdy, a maksimum przypada właśnie dziś w środę i można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę, czyli 50 spadających gwiazd na godzinę. O ile nie przegapimy my tej okazji, no oczywiście nie przegapimy tego, że spoglądniemy my w nocy na gwiazdę. Noc ma być ciepła, 15 stopni, tak więc idealna noc, a tą aktywność odnotowywuje się już od 19 kwietnia. Ona potrwa do 28 maja, ale maksimum właśnie dziś, w środę 6 maja mamy. No jak wspomniałem, 50 zjawisk na godzinę, a te akwarydy już znane są od średniowiecza. No i tylko jedno pytanie. Czym pozwolą nam tutaj chmury, a dokładnie ten pułap chmur, teraz niski taki troszeczkę pułap chmur, ale w nocy mają być przejaśnienia, niebo ma być błękitne, przynajmniej tak wstępnie prognozy nam podają, tak więc nie będzie problemu, mam nadzieję, żeby zobaczyć te spadające gwiazdy. Proszę tylko pamiętać, że tutaj a propos obserwacji, no nie trzeba lornetki, nie trzeba teleskopu, ale trzeba znaleźć się w takim miejscu, gdzie to oświetlenie latarni i innych sztucznych takich świateł nie będzie nam przeszkadzało. No i teraz kiedy my to obserwować, w jakich godzinach najlepiej? Okazuje się, że w tych godzinach porannych, czyli między godziną 3 a 5 rano, tutaj wskazania są takie, że najlepiej będą właśnie widoczne te spadające gwiazdy, które będą pozostawiać na niebie ślady po przelocie. Szybkie, długie smugi. No to czekamy na te spadające gwiazdy. No i już przygotowujemy sobie a propos tych spadających gwiazd życzenia, które mam nadzieję, że się spełnią. A jeżeli ktoś przegapi, proszę pamiętać, jeszcze do praktycznie 28 maja, czyli do końca maja, jest szansa na to, żeby zobaczyć to wyjątkowe zjawisko. No to co? No to mrugam do ciebie. A dokładnie mrugają do nas Eta Aquaridae. Nie tylko dziś, ale jutro i pojutrze.

Nic piękniejszego i zespół Alvaro. A już za chwilę wiadomości ekonomiczne to godzina 9.30, a po godzinie 9.30 gościem w studiu Radia Arden Hemopolska. Oni już są i czekają, żeby się z Państwem spotkać. A porozmawiamy o muzyce, dokładnie o takim wyjątkowym spotkaniu, gdzie muzyka łączy pokolenia, tradycje i nowoczesne brzmienie. No i będzie bardzo sztormowo, że tak powiem, ale to później, bo to po wiadomościach ekonomicznych, czyli za niecałe 6 minut na antenie Radia Arden Małopolska.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Wiadomości ekonomiczne.
2: Rolnicy z regionu tarnowskiego mogą liczyć na wsparcie finansowe w związku z przymrozkami. Kierownik powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Tarnowie Ewa Rein tłumaczy, że aby przymrozek wiosenny został oficjalnie uznany za niekorzystne zjawisko atmosferyczne, ujemna temperatura musi wystąpić w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Tak właśnie było pod koniec kwietnia w powiecie tarnowskim. 30 kwietnia stacja meteorologiczna w Radłowie około godziny 3 nad ranem pokazała już prawie minus 6 stopni Celsjusza na wysokości prawie 2 metrów, więc przygruntowe przymrozki były o wiele wyższe. Ewa Rein dodaje, że w przypadku temperatur na tym poziomie szkody w uprawach sadowniczych mogą w niektórych przypadkach sięgać nawet 100%.
3: Przymrozki już na poziomie minus 4 stopni Celsjusza powodują uszkodzenie pąków kwiatowych. Przy minus 2 następuje uszkodzenie kwiatów, które są w pełni rozwinięte. Zawiązki owoców zostają uszkodzone przy temperaturze minus 1, minus 2 stopnie Celsjusza. Mówi się, że przymrozek około minus 10 stopni może spowodować od kilkudziesięciu do prawie 100% szkód, jeżeli chodzi o uprawy sadownicze.
2: Do tej pory powiatowy zespół doradztwa rolniczego w Tarnowie otrzymał sygnały o stratach z gmin Lisia Góra, Gromnik i Wojnicz. Specjaliści tłumaczą jednak, że rolnicy dopiero oceniają szkody, więc spodziewają się, że tego typu zgłoszenia będą w najbliższym czasie dopiero wpływać. W przypadku stwierdzenia strat rolnicy mogą złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Zostanie on pozytywnie rozpatrzony, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji w gospodarstwie. Szkody są następnie szacowane przez specjalnie powołaną do tego komisję. Trwa do 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Dla przeciętnego Kowalskiego sposób na łatwiejsze inwestowanie oszczędności. Dla firm notowanych na warszawskiej giełdzie okazja na zgromadzenie dodatkowych środków na inwestycje. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają zacząć działać od stycznia 2027 roku. Posiadacz rachunku OKI będzie mógł zainwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych w papiery wartościowe, z czego 25 tysięcy złotych w stosunkowo bezpieczne lokaty i obligacje oszczędnościowe. O szczegółach Michał Makowski.
4: Pieniądze nie rosną w skarpecie ani na nieoprocentowanym koncie, a tymczasem ponad połowa Polaków właśnie tak przechowuje swoje oszczędności. Uruchomienie osobistych kont inwestycyjnych i napływ nowych inwestorów może wesprzeć hossę na warszawskiej giełdzie, ocenia Kamil Cisowski, partner zarządzający w Opoka TFI.
5: W gruncie rzeczy na wzroście indeksów o ponad 100% na przestrzeni ostatnich lat zarobili głównie inwestorzy zagraniczni.
4: Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, trzeba będzie zapłacić tak zwany podatek od wartości posiadanych aktywów na poziomie niespełna 1%. OKI mają służyć inwestycjom krótko- i średnioterminowym, dodaje Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
6: OKI absolutnie nie są rachunkiem, na którym ktoś będzie mógł inwestować na swoją emeryturę. Od tego mamy IKE, mamy IKZE.
4: Zwolnienie z podatku inwestycji do 100 tysięcy złotych będzie dotyczyć wyłącznie akcji spółek zarejestrowanych w Polsce i denominowanych w złotych.
2: Osoby inwestujące poprzez konta OKI będą mogły w każdej chwili wpłacać i wypłacać środki. Osobiste konto inwestycyjne będzie można otworzyć m.in. w banku lub w domu maklerskim. Projekt ustawy przyjęty przez rząd wkrótce trafi do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość jest otwarte na propozycje regulacji na rynku kryptowalut, deklaruje wicerzecznik ugrupowania Mateusz Kurzejewski. Wskazuje jednocześnie, że warto bliżej przyjrzeć się projektowi ustawy autorstwa Polski 2050. Mateusz Kurzejewski skrytykował rząd za dotychczasowe działania w kwestii kryptowalut i dodał, że kolejny projekt ustawy w tej sprawie to próba zrzucenia odpowiedzialności.
7: Mamy do czynienia z taką paniczną próbą zrzucania z siebie odpowiedzialności z rządu za aferę firmy Zonda Krypto, ponieważ pełną odpowiedzialność za to, co się stało, ponosi Donald Tusk i cały jego aparat. Przez 2,5 roku nie zrobili absolutnie nic, żeby ostrzec osoby, które inwestowały w tą giełdę kryptowalut. Ani prokuratura, ani służby specjalne nie zrobiły nic, mimo tego, że mieli pełną świadomość, że estońska instytucja zajmująca się nadzorem m.in. nad giełdami kryptowalut, wysyłała ostrzeżenia w sprawie Zonda Krypto.
2: Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział złożenie w tym tygodniu w Sejmie trzeciego projektu ustawy dotyczącej kryptowalut. Dotychczas prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował rządową ustawę regulującą rynek kryptowalut, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta. Premier zapowiada, że nowy projekt będzie różnił się od poprzedniego jedynie wysokością sankcji za oszustwa. Według nowej propozycji mają być ostrzejsze. Na te decyzje czekają m.in. spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje

0: Towarzyska mamy jedną.
1: Macie jedną?
0: Mamy jedną towarzyską. Mamy. Tak, Dominikę pozdrawiamy. Pewnie no, tam siedzi biedna.
1: Teraz pewnie na angielskim. Tam pilnie się uczy, to powiecie jak było. Słuchajcie, my co najbardziej my łączymy was jako zespół? Muzyka, przyjaźń, wspólne wartości?
2: Tak, myślę, że tak. To, że znamy się od dziecka również.
3: Myślę, że czujemy się jak rodzina.
2: Muzyka nas złącza, bardzo.
1: No to dobrze, no to jak muzyka was złączy, no to pozostajemy przy tej muzyce. No i teraz czas na premierę singla. Tu, gdzie pola niosą świt. A po tym utworze wracamy do naszej rozmowy. No i dowiemy się więcej, jak powstał. No i przede wszystkim o przesłaniu tego utworu. Do wszystkich porozmawiamy.

0: Wyjątkowy utwór i wyjątkowy zespół. Tu, gdzie pola niosą świt. No to czas przejść do tego utworu. Przejdźmy do tego singla. Skąd wziął się pomysł, moi kochani, na wspólny projekt dwóch tak różnych stylistycznie zespołów, bo tutaj mamy tak. Z jednej strony Sztorm, z drugiej strony zespół pieśni i tańca Łoniowiacy, ale jeszcze, proszę bardzo, Koło Gospodyń Wiejskich Uszwianki z Uszwim. No właśnie, no i jak to wszystko dało się pogodzić i stworzyć taki wyjątkowy utwór? No, moi kochani, kto odpowie na to trudne pytanie? Skąd się wziął pomysł na taki wspólny projekt dwóch tak różnych stylistycznie zespołów, a nawet jeszcze Uszwianki, no to nawet trzech?
1: Nasza grupa, myślę, że długo się rozwijała w tematach właśnie takich patriotycznych i prowadziliśmy dużo projektów, dlatego postanowiliśmy to pociągnąć dalej i tak właśnie powstała nasza piosenka Tu, gdzie pola niosą świt.
0: Czyli rozumiem, że wy wyszliście z inicjatywą nagrania tego utworu. A co oznacza sam tytuł Tu, gdzie pola niosą świt? Jaka jest historia albo jakie emocje po prostu stoją za tym utworem?
2: W tym utworze też mówimy o naszej ziemi, tam gdzie mieszkamy, czyli Brzesko i okolice.

0: ulicy Brzeska ogólnie.
1: Czyli rozumiem, że utwór inspirowany jest regionem, ale też i tradycją.
2: Tak, dokładnie.
1: Bo tutaj musimy o tym powiedzieć i to zaznaczyć. Czyli region, tradycja, no to powiedzcie mi, jak dla was jest ważne to pielęgnowanie tradycji w nowoczesnej muzyce, bo to taka nowoczesna też muzyka.
3: Myślę, że warto dzielić się tym z innymi, bo jest ważne. I myślę, że możemy zaśpiewać też część, czym jest na przykład dla nas patriotyzm. Mhm.
1: A tutaj, jak mówiliśmy na samym wstępie, to zespół, który w wieku od 4 do 19, do 20 lat, młody zespół, i tutaj pani Sylwia na ten temat, ale też wy mówiliście, że to bardzo młodzi ludzie. I właśnie a propos tej młodości, młode pokolenie, czy młode pokolenie wciąż odnajduje się właśnie w takiej muzyce?
4: Oczywiście. Ja myślę, że jesteśmy tego idealnym przykładem, cały nasz zespół.
1: No i to mi się podoba. Jasno, krótko, zwięźle i na temat. Przejdźmy do samego nagrania. Wyjątkowe nagranie. Zachęcam do obejrzenia wideoklipu, teledysku, bo naprawdę przepiękny. No i przede wszystkim tutaj możemy zobaczyć te wartości, które chcieliście przekazać, ten patriotyzm. No to powiedzmy dokładnie, gdzie odbywały się te nagrania, bo to chyba w kilku miejscach, kilku punktach. Ile trwało to nagranie tego wideoklipu? No i czy coś podczas pracy nad tym utworem, podczas kręcenia tego wideoklipu wydarzyło się, co szczególnie zapadło w waszej pamięci?
5: Nagranie powstało na terenie powiatu brzeskiego. Tutaj w tym miejscu chcieliśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi Tomaszowi oraz pani Basi Kuczek za...
6: Dziękujemy bardzo.
5: Za wsparcie, za możliwość nakręcenia tego klipu. Dostaliśmy pomoc finansową również od powiatu brzeskiego. I teledysk obejmował cały powiat brzeski. Najpiękniejsze miejsca, takie najbardziej związane historycznie. Z patriotyzmem, z odzyskaniem niepodległości. Wszystkie najpiękniejsze takie rejony naszego powiatu właśnie tam były zawarte.
4: Mural na Słotwinie.
5: Tak, mural na Słotwinie, cmentarz, Las Szczepanowski, dokładnie.
1: A kto wpadł na ten pomysł, bo w tym wideoklipie widać, jak maszurujecie przez las, kto wpadł na ten pomysł, żeby właśnie taki obraz w tym klipie się pojawił?
5: Wideoklip, scenariusz wymyślił nasz ukochany przyjaciel Oskar Czasin.
4: Pozdrawiamy!
5: TikToker, dosyć słynny i no bardzo fajny facet, o, może tak powiemy po naszemu. I on miał całą wizję, bardzo się wczuł. Chłopina nie spała 2 tygodnie, montował to po nocach. Włożył całe serce w to, jesteśmy mu bardzo wdzięczni. I całość nagrania trwała 2 dni, od rana do wieczora.
1: Ile w sumie osób brało udział w nagraniu? Bo to tak, zespół Sztorm, ale tak, to przecież też my zespół pieśni i tańca Łoniowiacy, koło gospodyń wiejskich.
5: Statyści,
1: to ile w sumie osób przewinęło się?
5: Około 100?
1: No nie wiem, no.
5: Tak myślę.
4: Z naszymi kochanymi rodzicami myślę, że
5: to była na pewno.
1: Słuchajcie, a jak wam się pracowało z zespołem pieśni i tańca? To było takie pierwsze spotkanie z zespołem?
5: Jeżeli chodzi o Łoniowiaków, z nimi już częściej współpracujemy, oni też z nami koncertowali. To jest zespół właśnie u nas w powiecie działający. Tańczą, pięknie śpiewają, są bardzo fajnymi ludźmi i z nimi często współpracujemy. A koło gospodyń wiejskich u Szwianki, to był nasz debiut, jeżeli chodzi o współpracę, no też było bardzo miło.
1: Czyli jak często współpracujecie, to jest taki, możemy powiedzieć, projekt długofalowy, czyli
5: tak,
1: jeszcze
5: tak,
1: my
5: tak,
1: spotkacie
5: tak,
1: się na
5: tak,
1: pewno nie raz.
5: Tak, i połączyliśmy pokolenia, ponieważ od nich tak naprawdę dzieci uczą się życia takiego prawdziwego, tak jak było dawniej, i wracamy do tych takich korzeni naszych, nie?
1: To jest świeżutki singiel, to dziś premiera radiowa. Ten singiel ukazał się dokładnie 3 maja?
5: 2 maja.
1: 2 maja na Dzień Flagi. No to już pewnie pierwsze takie reakcje my słuchaczy, my widzów macie. Jakie emocje?
5: No, duże wzruszenie.
4: Bardzo pozytywne.
5: Szczególnie jeżeli chodzi o klip, bo dużo też osób z naszego gdzieś rejonu, które są za granicą, no łzy gdzieś tam, łezka się zakręciła, tak? Bo przypomina im to o domu.
1: No w czułą strunę uderzacie.
5: No strasznie, no ale to, no, no to chodzi, no.
1: Ale to jest też taki wyjątkowy utwór, który właśnie mówi o tym patriotyzmie, co przy okazji tutaj warto zaznaczyć, że przepięknie wyglądacie, bo to specjalne koszulki, zespół Sztorm z jednej strony, z drugiej strony napis, jaki tam widnieje, przypomnijcie dziewczyny.
4: Pokolenie, które nie stoi w miejscu.
1: No właśnie, pokolenie, które nie stoi w miejscu i pokazuje swoje przywiązanie do ojczyzny. Nie wstydzi się tego, żeby pokazać, co jest dla nich najważniejsze. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy ten singiel, wydanie tego singla, tego utworu, właśnie w tak wyjątkowym dniu, co to dla was znaczy?
4: Dla nas to jest bardzo ważna informacja dla naszych rówieśników, myślę. Że takie przekazanie informacji, że tutaj młodzież też może coś o tym wiedzieć, o patriotyzmie.
1: Co chcielibyście, żeby słuchacze poczuli po usłyszeniu tej piosenki? Może jeszcze inna
5: was,
1: osoba?
5: Czym jest dla was patriotyzm? Co? Może zaśpiewacie, czym jest patriotyzm? Co?
1: Możecie zaśpiewać?
3: Myślę, że najlepiej będzie odpowiedzieć śpiewająco.
1: No to dobra, no to ja się zamieniam w słuch naszych radiosłuchaczy i słuchamy. Czym dla was jest patriotyzm?

0: Pani Sylwia, wydaje mi się, że z taką młodzieżą to się łatwo pracuje.
1: Tak, tak. Znaczy z nimi to jest przyjemność. No ja tak uwielbiam, nie? Bo im się coś rzuci, oni za chwilę pum i już to robią, nie? Tak po prostu.
0: Słuchajcie, jak odebraliście hasło, że pracujemy nad tą piosenką, konkretnie nad tym utworem i mamy tylko tak mało czasu, jakie pierwsze myśli przeszły wam przez głowę? Damy radę?
2: Lecimy w to.
0: No i to jest właśnie takie słuszne podejście do tematu. Słuchajcie, czas biegnie niebłaganie, tylko 2 minutki nam zostało, to szybciutko jeszcze. Takie osobiste pytania. Gdyby ten utwór był miejscem, to wiem, gdzie by się znajdował, bo mówiłyście, gdzie tą piosenkę nagraliście, ale taka emocja, jakbyście opisali tą piosenkę jedną emocją, to jaka by to była emocja?
3: Myślę, że wzruszenie.
2: Tak, zdecydowanie.
3: Radość.
0: Radość i wzruszenie, i to jest najważniejsze. Plany na przyszłość, kolejne wspólne jakieś projekty, płyta. Jak to wygląda w wykonaniu zespołu Sztorm?
1: Płyta. Mamy materiał. Dzisiaj też kawałeczek piosenki zaśpiewamy, która promuje naszą płytę. No tylko na razie szukamy sponsorów na płytę. No bo materiał jest, tylko to niestety są koszty. Trzeba wejść do studia, pokryć realizatora. No ale jakoś to może się uda.
2: Zapraszamy
1: sponsorów.
0: Z takim potencjałem wydaje mi się, że chyba długo nie będziecie szukać takiego sponsora. No. Przynajmniej. No mam taką nadzieję, tak więc jeżeli ktoś chciałby i tutaj był zainteresowany, no to kierownik zespołu jest, można się z nim skontaktować i wydaje mi się, tutaj dobrze będą ulokowane pieniądze. Dobrze, no mówicie, że my plany na płytę, a wiemy dokładnie, kiedy by ta płyta mogłaby się ukazać? Tak?
1: Pod koniec roku. Ja lubię mieć dopieszczone wszystko.
0: Ile utworów byłoby na
1: 14.
0: Tej płycie? 14. I jaki gatunek muzyczny? Bo to będzie już troszeczkę inny styl.
1: Reggae, pop, R&B i elementy folkloru.
0: No to dobrze, no to co? No to na koniec naszego spotkania. Ja przypomnę, w studiu członkowie zespołu Sztorm. A, pozdrowienia, bo chcieliście jeszcze kogoś pozdrowić.
1: Tak, pozdrawiamy. Najpierw tak, nasze największe fanki są to najpiękniejsze panie, najbardziej sexy z GS-u. Teraz wy.
2: Zespół Oniowiacy.
1: Uszwianki. Rodziców zespołów Sztorm. Czasina.
2: Wszystkich naszych kochanych rodziców, tak.
1: Misia.
0: No. Dobrze, no to pozdrowienia poszły. Ja tylko przypomnę, w studiu to tylko fragment zespołu w Sztorm, bo to przecież 40 osób. Sylwia Pasek, opiekun zespołu, Wiktoria Antek, Kuba, Michalina, Natalia, Kasia, Zosia i Emilka. I dosłownie mamy 1,5 minutki, żebyście się zaprezentowali, a dokładnie zaprezentowali nowy materiał na płytę, która pod koniec roku. A mam nadzieję, że jak płyta zostanie wydana, to od razu przyjdziecie do nas i tę płytę zaprezentujecie. Jaki to będzie utwór?
1: No,
2: Sztorm.
0: A, czyli dalej sztormowo, czyli wiecznie. A dzisiaj mocno wieje, a propos wiatru, to powinniście tak wiać jak na Kasprowym. W którym to było roku? W 1968. 288 km na godzinę, to dzisiaj umówmy się, że teraz zaśpiewacie jako zespół Sztorm, że przebijecie tą prędkość i będzie 300 km na godzinę. No to co? Sztorm? Sztorm. Słuchamy.
2: Raz.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Dzisiaj sąd wyda wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Znacznie mniej dzieci niż rok temu pójdzie do tarnowskich przedszkoli. Zwolnienia pracowników będą nieuniknione. Mrozy zniszczyły wiele upraw, a zbliżają się jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Tą sprawą żyła cała Polska. Dziś Sąd Okręgowy w Częstochowie wyda wyrok w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec zmarł po tym, jak był maltretowany przez swojego ojczyma. Na ławie oskarżonych zasiada także jego matka i wujostwo. Dagmara Kędzior.
2: Główny oskarżony to ojczym dziecka Dawid B., który regularnie stosował przemoc wobec 6 dzieci swojej żony. Według aktu oskarżenia mężczyzna od dawna znęcał się nad Kamilkiem i jego bratem. Chłopczyk zmarł niemal 3 lata temu. Po tym, jak pod koniec marca 2023 roku oskarżony polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec. Dziecko trafiło do szpitala po kilku dniach, w ciężkim stanie i z poparzoną 1/4 ciała. Mężczyzna odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem popełnione w ramach recydywy. Jest też oskarżony o znęcanie się i molestowanie nieletniej. Grozi mu dożywocie. Matka Kamilka z kolei odpowiada za pomocnictwo w zabójstwie i brak reakcji na krzywdę dzieci.
1: Po śmierci dziecka przyjęto przepisy mające chronić małoletnich przed przemocą. Ustawa zyskała potocznie nazwę Lex Kamilek.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Po pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli w Tarnowie widać problem demograficzny miasta. Urząd szacuje, że w nadchodzącym roku szkolnym w skali całego miasta będzie działać o 15 grup przedszkolnych mniej. Oznacza to zwolnienia dla części pracowników.
3: Będą niestety zwolnienia, natomiast to wynika wprost z tego mniejszego naboru. Jeżeli weźmiemy w dużym uproszczeniu 15 oddziałów mniej razy 3 osoby, to jest 45 osób, dla których stricte z powodu mniejszego naboru w przedszkolach braknie miejsca pracy. Czy to się skończy zwolnieniami tych 45 osób? Niekoniecznie, ponieważ, no mówię, są odejścia na emerytury, są możliwości zastępowania. W tych zespołach również będzie możliwość przesunięcia. Jeżeli się zwolni miejsce w szkole podstawowej, a pani z przedszkola będzie miała kwalifikacje, będzie możliwość zagospodarowania jej choćby w klasach 1-3.
1: Jak mówi dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa Aneta Abram, wstępne wyliczenia zakładały jeszcze gorszy scenariusz. Wkrótce ma ruszyć nabór dodatkowy, który uzupełni wolne miejsca w tworzonych oddziałach przedszkolnych. Mrozy zniszczyły wiele drzewek ozdobnych. Ceny owoców pójdą w górę, a przed nami jeszcze zimni ogrodnicy, twierdzi ekspert od hodowli roślin. Sadownicy liczą straty i czekają na pomoc finansową ze strony rządu, ale niewykluczone, że niskie temperatury nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Zjawisko meteorologiczne nazywane zimną Zośką lub zimnymi ogrodnikami przypada w połowie maja. Nazwa zwyczajowa pochodzi od patronów tych dni, świętych Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zofii. Według przysłów mających swoje korzenie w tradycji ludowej, to ostatnie dni wiosennych przymrozków. Jak mówi Magdalena Kopczyńska, właścicielka gospodarstwa ogrodniczo-szkółkarskiego w Mechowej, istnieją sposoby, by chronić rośliny przed przymrozkami, które można stosować w przydomowym ogródku.
4: Przy domowych ogródkach jest jeszcze dosyć prosto, bo można agrowłókniną je pozakrywać. Mamy tam niewielką ilość tych roślin, jeżeli jest mały ogródek oczywiście. Na szkółce to okrywanie przy takich delikatnych listkach niewiele daje. Klony japońskie bardzo dostały w kość, mówiąc kolokwialnie. One wypuszczą drugie liście, no ale to trzeba czekać. Minimum miesiące, jak nie dwa. I jeszcze takim sposobem jest podlewanie, czyli lanie wody przez zraszacze. Woda spadając na rośliny wytwarza ciepło. To ma drugie dno. Rośliny są obciążone lodem, no i niszczą się, łamią się.
1: W przypadku produkcji rolnej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapowiedział pomoc finansową m.in. dla sadowników, których zbiory najbardziej ucierpią przez mrozy. Według zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi samorządy mają powołać komisje, które będą zajmowały się szacowaniem szkód.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wolność nie jest dowolnością, mówił w Nowym Sączu dziennikarz Rafał Porzyziński, znany m.in. z telewizyjnego programu Ocaleni. Gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II miał wykład, w którym poruszył m.in. temat wolności w kontekście słów świętego Jakuba. Rafał Porzyziński podkreślił, że nie jest wolny ten, kto robi to, co chce.
5: Bo przez wiele lat, pracując z osobami uzależnionymi, to, co było wspólne dla tych historii, które zakończyły się głębokim upadkiem, demoralizacją, uzależnieniem, zrozumieniem, to fakt tego, że te osoby robiły to, co chciały i stały się niewolnikami własnych rządz, przyzwyczajeń, nawyków, działań często toksycznych, bywa, że także śmiertelnych. Więc nie ten jest wolny, kto robi to, co chce, tylko ten, który w każdej sytuacji, nawet najbardziej opresyjnej, trudnej, wymagającej, niesprzyjającej, jest w stanie wybrać dobro. Tu dopiero zaczyna się ten smak wolności.
1: Wykład w Nowym Sączu odbył się w sali Przemienienia Pańskiego przy Bazylice Świętej Małgorzaty. Dziś podobne spotkanie będzie w Tarnowie, w auli Świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Zajęcia potrwają od 17 do 19.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: 24 stopnie, maksymalnie do 25 stopni. No i chmury po południu. Przed południem sporo słońca i mam nadzieję, że to słońce jednak mimo wszystko by wygra z tymi chmurami, ale jak spoglądam na zdjęcia satelitarne, to z południowego zachodu na północny wschód te chmury nam się przemieszczają i coraz bliżej tutaj granic regionu tarnowskiego. Sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska.
5: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
6: To była autopromocja.

20 minut mamy już po godzinie 10, za chwilę 10.30, czyli wiadomości kulturalnej. Na chwilę się zatrzymajmy. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj Światowy Dzień Kolorowanek dla Dzieci. No to proszę o tym nie zapominać, żeby no, tą kolorowankę tym dzieciakom dzisiaj dostarczyć, bo wiemy, że w pewnym wieku kolorowanki i kredki to taki najlepszy prezent, jaki można właśnie dać dziecku, a te kolorowanki wracają do łask teraz. I przekonują się też rodzice do tych kolorowanek i bardzo dobrze, bo przecież te kolorowanki, no to nie tylko, że dają spokój, wyciszają, ale przede wszystkim mają bardzo edukacyjne właściwości, bo dzięki nim dzieci przygotowują się do nauki pisania, trenują swoją motorykę, trenują precyzję, a kolorującym dzieci ćwiczą swoją koncentrację, co jest szczególnie ważne właśnie w tych czasach smartfonów i mam nadzieję, że od tych smartfonów odejdą dzięki tym kolorowankom. Tak więc przypominam, chcesz rozwinąć wyobraźnię swojego dziecka, uczyć kolorów, zwierząt, roślin, przedmiotów, kreatywności, trzeba obowiązkowo taką kolorowankę dzieciakowi dostarczyć. No i mam nadzieję, że to zrobicie i wspólnie, razem z dziećmi, no będziecie kolorować. No to my kolorujemy teraz muzycznie zespół Kruca Banda, Hej Hej Góralu.

Wrócam, bandam, hej, hej, my góralum. Była mowa o śniadaniu, no to a propos śniadania, przypominam, że dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No to proszę o tym nie zapominać, że ten brak diety, no to właśnie dziś, 6 maja, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby spojrzeć na swoje ciało przychylnym okiem i zaakceptować je takie po prostu, jakie jest. Ale wracając jeszcze na chwilę również do tego tematu, o którym mówiłem przed chwilą, czyli Światowego Dnia Kolorowanek. Nie tylko dzieci kolorują, ale też i dorośli, a tutaj szczególnie kolorowanki anatomiczne. Popularne są wśród studentów medycyny. No i pomagają właśnie im te kolorowanki w nauce poprzez odwzorowanie ludzkiej anatomii, co w przypadku przyszłych lekarzy jest bardzo istotne. Tak więc proszę bardzo, nie tylko dzieciaki, ale też i dorośli. No i a propos tych kolorowanek, no to wydaje mi się, że tutaj i dla dzieci, i dla dorosłych mam dobrą informację. Kultowi bohaterowie komiksów Babcia Chmiela powracają w nowej filmowej odsłonie. Któż z nas nie zna Tytusa, Romka i Atomka? No i wracają nam duży ekran. Za reżyserię odpowiada Christopher Rus. I w tym nowym filmie Tytus, Romek i Atomek wyruszają wannolotem na ratunek wyobraźni. Z tajemniczego świata zniknie nonsensum, źródło kreatywności i radości, gdyż trafia ono w ręce bezwzględnego złoczyńcy. Zagrożony jest los całej ludzkości i na ratunek wyrusza nie kto inny jak Tytus, Romek i Atomek. Czyli kultowi bohaterowie po raz kolejny będą uratować świat. Co jeszcze ciekawego w kulturze? No to już za chwilę będziemy też sprawdzać. 10:30 wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
3: Wiadomości kulturalne.
4: Jolanta Maścierz, zapraszam. Polska i singapurska kultura na jednej scenie. Na zaproszenie tarnowskiego chóru Puelo Orantes do Tarnowa przyleci z Singapuru chór One Chamber Choir. Będą koncerty, warsztaty, zwiedzanie Tarnowa i regionu. Można starać się już o bezpłatne wejściówki na czerwcowe koncerty. Pierwszy koncert odbędzie się 18 czerwca w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie dla młodzieży szkół średnich oraz 19 czerwca w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Rusławicach dla odbiorców we wszystkich grupach wiekowych. Goście zaprezentują szeroki wachlarz utworów charakterystycznych dla regionu, z którego pochodzą. Będą też wspólne występy.
5: Zaśpiewamy wspólnie podczas dwóch koncertów trzy utwory. Jeden utwór to będzie utwór singapurski, Singapore Town, i dwa utwory polskie. Zatem Singapurczycy będą śpiewać po polsku Płynie Wisła Płynie i będą też śpiewać Vivat Polonia. To będzie utwór, który będzie utworem finałowym dwóch koncertów. Podczas obu koncertów zostaną zaprezentowane filmy. To, co będzie najważniejsze, to pokazanie od wewnątrz kultury Singapuru.
4: Zapowiada kierownik artystyczny chóru Puelo Orantes Aleksandra Topor. Wejściówki są bezpłatne, osoby zainteresowane powinny się kontaktować z chórem. Kolekcjoner sztuki z Berlina Jochen Schmidt przekazał Muzeum Ziemi Sądeckiej część zbioru rzeźb i obrazów twórców ludowych oraz Art Brut, który zgromadził w latach 80. i 90. XX wieku. Podarowane prace można oglądać na wystawie zatytułowanej Stręk, Więcek, Głód, Polska Sztuka Ludowa i Art Brut z kolekcji Jochena Schmidta. Do Muzeum Ziemi Sądeckiej trafiła część kolekcji Schmidta. To prawie 120 obiektów, rzeźb w drewnie i obrazów. W podarowanej muzeum kolekcji szczególnie bogato jest reprezentowany dorobek dwóch artystów, których dzieła wykraczają poza tradycyjne kanony sztuki ludowej, Juliana Stręka i Ludwika Więcka. Artyści zaliczani są dziś do najbardziej interesujących twórców z kręgu sztuki Art Brut w Polsce. Ich prace są poszukiwane przez muzealników i kolekcjonerów prywatnych, notowane na aukcjach. Przekazane dzieła można oglądać w Muzeum Nikifora w Krynicy do 26 lipca. To nie tylko festiwal, ale przede wszystkim inicjatywa społeczna. W Tuchowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy edukację i muzykę. Plenerowy festiwal w Tuchowie Trzymaj się zdrowo będzie promować zdrowie psychiczne i fizyczne. Zaplanowano m.in. animacje dla dzieci i dorosłych, występy lokalnych grup, prelekcje z psychologami oraz możliwość skorzystania ze wsparcia i konsultacji. Festiwal będzie mieć także muzyczną odsłonę. Ze sceny popłyną piosenki Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego.

0: Największe przeboje legend polskiej sceny muzycznej zaśpiewają eleganci polskiej sceny. Festiwal plenerowy Trzymaj się zdrowo w Tuchowie odbędzie się 17 maja w Tuchowskim Teatrze. Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp jest wolny, początek o 15. Przeboje Wodeckiego i Krawczyka zabrzmią od 19. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RTN Małopolska. Duet z Pienin w finale telewizyjnego programu Must Be The Music. Skrzypek Wojciech Zaziombło z Tylmanowej i akordeonista Tomasz Mastalski ze Szczawnicy zebrali komplet 4 głosów na tak od jurorów. Artyści wystąpili z utworem Ej Gronicku, Gronicku.
1: Ej Gronicku, Gronicku, kiedy się mi zniży.
2: Mile zaskoczeni tym, co się stało. Dziękujemy tak więc za głosy oddane na nas, za te wszystkie SMS-y, za te głosowania w aplikacji. Nie byłoby nas teraz w finale bez was.
3: Co się stało, to się nie odstanie. Bóg wam wielki zapłać. Niech się darzy.
0: Wielki finał programu Must Be The Music z udziałem duetu z Pienin odbędzie się 15 maja w telewizji Polsat. Autografy znanych osób zbierane przez dekady będzie można zobaczyć na wystawie w Tarnowie od ponad 50 lat. Podpisy sławnych osób, m.in. ze świata muzyki i filmu, kolekcjonuje tarnowianka Magdalena Urbańska. Zgromadziła już około 2000 autografów, teraz chce je pokazać mieszkańcom regionu.
4: Na wystawę wybrałam 200 takich autografów. Będą pianiści, laureaci konkursów chopinowskich jak Zimmermann, Olson, Blechacz czy Tania Liu z ostatniego konkursu chopinowskiego. Także dyrygenci, kompozytorzy Penderecki, Katlewicz, Debich oraz aktorzy, reżyserzy Kawalerowicz, Zanussi, Wajda Kieślowski, Seniuk, Zamachowski, Szaflarska i wielu innych.
0: Wernisaż wystawy autografów będzie już dziś o godzinie 18 w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Wystawa będzie czynna do 5 czerwca.
5: To były wiadomości kulturalne.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Jak Jakub do południa, taka pora też do grudnia. Jak Jakub po południu, taka też zima po grudniu. No to sprawdzamy prognozę pogody teraz do południa, słonecznie. Na szczęście my niebo prawie błękitne i temperatury my, no już można powiedzieć, prawie letnie. 25 stopni maksymalnie w ciągu dnia, teraz mamy 24, ale po południu, no niestety, chmury mogą dominować, koło godziny 16 może nam delikatnie nawet popadać.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Ale czy ta pogoda nam się sprawdzi, dokładnie ta prognoza pogody? Trudno powiedzieć, bo wiemy, że jak z tą pogodą jest, czasami jest nieprzewidywalna. Dzisiaj o poranku miało być więcej chmur niż słońca, tu proszę bardzo, słoneczko cały czas nam świeci. Tak więc mam nadzieję, że po południu również to słońce z nami pozostanie. 23 minuty nam zostało do godziny 11. A propos tego słońca, no to muzycznie to słońce będzie nam dostarczał teraz zespół X Problem, a za chwilę zespół Akcent. Muzyczna biesiada, przypominam, w każdą środę od 8.30 do godziny 12.00.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.

Mozyk, Mnosym, Księżyc, Chmurym, czyli zespół Transm. A propos właśnie nocy, no to przypominam, dziś w nocy szczególnie spoglądamy i wypatrujemy spadających gwiazd, 50 gwiazd na godzinę. I tutaj najlepiej wypatrywać w drugiej części nocy nad ranem te spadające gwiazdy, czyli meteory o nazwie Eta Aquaridae. Moi kochani, dziś w nocy, jak ktoś przegapi, to pamiętajcie, jeszcze do 28 maja będzie można je zobaczyć, ale dzisiaj my mamy kumulację. 12 minut nam zostało do godziny 11, no to wracamy do tej naszej muzyki biesianej. Ta muzyka biesiana nam będzie towarzyszyć jeszcze do godziny 12. Teraz zespół Gieroje, Jakże Cię Nie Kochać, i za chwilę Zenek Martyniuk. Ostatni raz? No chyba nie do końca.

0: Wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie!
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane na wyższej jakości. Prawda, że fantastyczny?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: Francuski kontenerowiec zaatakowany w cieśninie Ormus. Szczegóły za moment. Będzie też ciężka sytuacja w rolnictwie. Najpierw przymrozki, teraz susza.
10: Rolnicy zgłaszają problemy. Teraz okazuje się, że gorzej jest właśnie z tą wodą.
9: Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Francuski kontenerowiec został wczoraj zaatakowany w cieśninie Ormus. Kilka osób znajdujących się na pokładzie jest rannych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich godzinach w cieśninie, która pozostaje jednym z głównych punktów napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. O szczegółach Stefan Folzer.
11: Trafiony statek należy do francuskiego giganta transportu morskiego CMA CGM. Spółka potwierdziła informacje podane wcześniej przez amerykańskie media, że jeden z jej kontenerowców został zaatakowany podczas żeglugi przez cieśninę. CMA CGM informuje o niezidentyfikowanym pocisku, który uszkodził jednostkę oraz o kilku rannych członkach załogi, którzy zostali ewakuowani w celu udzielenia im pomocy medycznej. Według stacji CBS News ranni to marynarze z Filipin, a w statek miał trafić pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Mimo napiętej sytuacji część kontenerowców CMA CGM zdołała w ostatnim czasie przepłynąć przez cieśninę. Według władz w Paryżu nadal znajduje się tam 59 jednostek powiązanych z francuskimi interesami. Ostatnie dni przyniosły wzrost napięć w regionie. Zaatakowano co najmniej 4 statki. Natomiast Stany Zjednoczone wstrzymały operację eskortowania jednostek, wskazując na możliwość osiągnięcia porozumienia z Iranem.
9: Tegoroczna wiosna nie jest łatwa dla rolników. Podczas gdy sadownicy oceniają straty spowodowane przymrozkami, rolnicy uprawiający rzepak czy zboże tracą plony z powodu suszy. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, Ewa Rein, informuje, że są już pierwsze zgłoszenia o szkodach spowodowanych brakiem wody.
10: Rolnicy zgłaszają problemy. Już na przykład rzepaki, co prawda te przymrozki jakoś sobie tam poradziły, to teraz okazuje się, że gorzej jest właśnie z tą wodą. Już się obserwuje w niektórych rejonach właśnie, że więdną, że ta susza jednak daje im znać. Również zboża są osłabione. Widać to po tych zbożach kondycyjnie. Także no, tu będzie poważniejszy problem, jeżeli chodzi o straty właśnie suszowe, jeżeli dalej nie będzie tej wody.
9: Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przymrozkami lub suszą, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wnioski można pobrać i złożyć w urzędzie gminy odpowiednim dla lokalizacji gruntów.
12: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Gmina Kamienica buduje zbiornik, ujęcie i stację uzdatniania wody w Zasadnem. Prace mają trwać do końca roku. Inwestycja finansowana jest prawie w 100% z Polskiego Ładu przy niewielkim wkładzie samorządu. Gospodarka wodno-kanalizacyjna to obecnie priorytet w gminie Kamienica. Jak powiedział w programie Słowo za Słowo, Werden Nowy Sącz, wójt gminy Kamienica Władysław Sadowski, w Zasadnem nie ma gminnej sieci wodociągowej.
13: Póki co mieszkańcy korzystają z własnych osiedlowych sieci wodociągowych, z własnych ujęć. Natomiast Kamienica z Bludza już korzysta z tego dobra. W Zalesiu nie mamy sieci wodociągowej komunalnej, tylko szkoła i remiza korzysta z tej gminnej sieci. Także już rozmawiamy o tym, aby tu uruchomić przynajmniej częściowo w Zalesiu taką sieć gminną, nie tylko do tych naszych budynków użyteczności publicznej, ale przynajmniej dla tego bardziej skupionego obszaru w centrum.
9: Pod koniec marca gmina rozpoczęła użytkowanie jednej z najważniejszej od lat inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Chodzi o nowoczesną oczyszczalnię ścieków za 21 milionów złotych w Kamienicy.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Tymczasem można już korzystać z urzędomatu w Starym Sączu. Urządzenie ma służyć mieszkańcom, którzy korzystają z tutejszej filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Można tu odebrać dowód i tablice rejestracyjne swojego samochodu. Jak mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba, ma być to ułatwienie dla osób, które nie są w stanie zgłosić się do urzędu w godzinach jego funkcjonowania.
14: Będzie mieszkaniec dostawał kod i będzie miał do odebrania na przykład rejestrację, deski rejestracyjne, na które musiał czekać, a tak to dostanie kod na SMS, podjedzie sobie czy w weekend, czy wieczorem i odbierze sobie z punktu. Tak jak wszystkie pocztomaty, tak samo to będzie działało.
9: Tak, i to
14: chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało, jakie będzie zainteresowanie mieszkańców.
9: Urzędomat działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Co ważne, korzystanie z niego jest bezpłatne. Obowiązują jedynie standardowe opłaty administracyjne za wydanie dokumentów zgodnie z przepisami.
1: Z życia Kościoła.
9: Trudność w małżeństwie czy trudne małżeństwo? To temat dnia skupienia, który organizuje Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Tarnowie. Konferencję wygłosi diecezjalny duszpasterz wspólnoty Sychar, ksiądz Dominik Rutka. Świadectwo przedstawią Iwona i Janusz, małżonkowie, którzy pokonali kryzys. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę o 15 w kościele Błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Pogoda stabilna i oby tam pogoda nam się utrzymała. Najwięcej słońca tutaj na południu, na północy kraju pochmurno. A synoptycy zapowiadają, że te chmury jednak tutaj do nas dotrą. No i na pewno pochmurno będzie w nocy. Jutro po południu przelotne opady deszczu, nawet i burze mogą występować. Dziś maksymalnie to 26 stopni, w nocy 16.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
3: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedronie, zapraszam. Wolność nie jest dowolnością, mówił w Nowym Sączu dziennikarz Rafał Porzeziński, znany m.in. z telewizyjnego programu Ocaleni. Gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II wygłosił wykład, w którym poruszył m.in. temat wolności w kontekście słów świętego Jakuba. Rafał Porzeziński podkreślił, że nie jest wolny ten, kto robi to, co chce.
2: Bo przez wiele lat, pracując z osobami uzależnionymi, to, co było wspólne dla tych historii, które zakończyły się głębokim upadkiem, demoralizacją, uzależnieniem, to fakt tego, że te osoby robiły to, co chciały i stały się niewolnikami własnych rządz, przyzwyczajeń, nawyków, działań często toksycznych, bywa, że także śmiertelnych. Więc nie ten jest wolny, kto robi to, co chce, tylko ten, który w każdej sytuacji, nawet najbardziej opresyjnej, trudnej, wymagającej, niesprzyjającej, jest w stanie wybrać dobro. Tu dopiero zaczyna się ten smak wolności.
1: Gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II mówił także o programie 12 kroków, stosowanego m.in. w przypadku terapii uzależnień. Wykład w Nowym Sączu odbył się w sali Przemienienia Pańskiego przy Bazylice Świętej Małgorzaty. Dziś podobne spotkanie będzie w Tarnowie w auli Świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Zajęcia odbywają się w godzinach od 17 do 19. Wstęp jest wolny. Uczył katechezy, był pedagogiem Taterniki, pionierem turystyki górskiej w Polsce. W piątek w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona postaci i dziedzictwu księdza Walentego Gadowskiego. Wykładowcy o godzinie 14:00, wstęp jest wolny. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. W tym dniu również odbędzie się gala wręczenia nagrody imienia księdza Walentego Gadowskiego, ustanowionej przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, jako wyraz troski o rozwój i promocję wartości istotnych dla życia Kościoła Tarnowskiego oraz dla uhonorowania osób i inicjatyw przyczyniających się do umacniania wiary, rozwoju katechezy i dzieła wychowania chrześcijańskiego.
3: Nagroda nosi imię księdza Walentego Gadowskiego, który urodził się w malowniczym miasteczku w Nowym Wiśniczu na terenie naszej diecezji. Był całe życie związane z katechezą, również i pedagogiką. Ustanowienie nagrody jest również związane z 80. rocznicą jego śmierci, ale także i w tym roku obchodzimy stulecie wyznaczenia Sokolej Perci, jak również i 120-lecie wyznaczenia najbardziej chyba znanego szlaku w Tatrach, jakim jest Orla Perć. To właśnie ksiądz Walenty Gadowski jest twórcą tych szlaków. Można powiedzieć, że nie tylko wyznaczał nowe szlaki, w katechetyce, pedagogice, ale również i właśnie w turystyce.
1: Mówił dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz dr Andrzej Jasnos. Nagroda będzie przyznawana katechetom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, innowacyjne metody pracy, zaangażowanie i świadectwo wiary osobom i instytucjom wspierającym dzieło katechezy, katechetom obchodzącym jubileusze pracy. Błogosławiona Karolina może być wzorem i przykładem także na Czarnym Lądzie, przekonuje ksiądz Zbigniew Szostak. Kustosz sanktuarium o Błogosławionej Karolinie w Zabawie wrócił z Afryki, gdzie przez miesiąc podróżował z relikwiami pochodzącej z Wałrudy dziewicy męczennicy. Karolina pokazuje, że można osiągnąć świętość nawet daleko od cywilizacji, dodaje ksiądz Zbigniew Szostak.
4: Niektóre wspólnoty, zwłaszcza tam gdzieś głęboko na wsiach, w buszu, tak żyją jak kiedyś Karolina 100 lat temu, tylko nie mają takiego doświadczenia jak Karolina. Nie mają takiego zatroskania, bo trzeba szczerze powiedzieć, rodziny są wielodzietne, tak jak rodzina Kusków, ale tak rodzice tych dzieci tam w Afryce nie troszczą się jak rodzice Kusków o swoje dzieci. Mają dużo trudniejsze jeszcze warunki niż Karolina kiedyś 100 lat temu, ale myślę, że przemawiała Karolina do nich, że można osiągnąć świętość, będąc właśnie na wsi, będąc gdzieś tam daleko od cywilizacji i będąc osobą, która ta Karolina jest zaangażowana i w dom rodzinny, i w sąsiedztwo, i widzi potrzeby.
1: Kustosz sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odwiedzał poszczególne parafie we wschodniej Afryce z relikwiami Błogosławionej Karoliny i rekolekcjami. Docierał zarówno do państw takich jak Rwanda czy Kenia, ale również do ubogich wiejskich osad. Relacje z tej podróży znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, widziany oczami dzieci i młodzieży z okazji nadania świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej, parafia zachęca uczniów szkół podstawowych i średnich do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-literackim Z trudu pokoleń na chwałę Bożą. Młodzi muszą przedać na papier to, jak postrzegają dąbrowski kościół. Mogą to wyrazić przy pomocy farb czy kredek, tworząc pracę plastyczną, ale dopuszczalna jest także forma literacka. Tematem pracy jest kościół Matki Bożej Szkaplerznej, piękno świątyni z zewnątrz i wewnątrz, jej powstanie oraz wykończenie rys historyczny. Termin składania prac mija już w piątek. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia – Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia – Domosławickie Talenty. 24 kwietnia – Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Wymodlone mięśniami, batalia o cegłę i piasek. W poprzedniej audycji mówiliśmy o artystycznej wizji biskupa Jana Stepy i profesora Zbigniewa Wzorka, którzy zaplanowali dla Dąbrowy świątynię monumentalną, nawiązującą do polskiego neoklasycyzmu i kresowej tradycji. Jednak od kreślarskiego stołu do rzeczywistości powojennej Polski wiodła droga wybrukowana tytanicznym wysiłkiem. Zakończenie II wojny światowej nie było dla Dąbrowy Tarnowskiej jedynie datą w kalendarzu, ale potężnym wstrząsem egzystencjalnym. Miasto budziło się z letargu okupacji w krajobrazie wszechwładnych ruin i zgliszcz. W tym morzu nędzy i głodu wytworzył się jednak fenomen psychologiczny o niespotykanej sile. Entuzjazm odbudowy, który dla dąbrowskich parafian stał się wezwaniem do czynu ponad ludzkie siły. Budowa Dąbrowskiego Kościoła w latach 40. i 50. XX wieku nie była zwykłym procesem inwestycyjnym. Była to logistyczna epopeja. Plac budowy na wzgórzu zamkowym stał się sercem miasta, a zdobywanie materiałów budowlanych urosło do rangi misji niemal niemożliwej. Największym wyzwaniem okazała się cegła, towar w tamtym czasie deficytowy, reglamentowany przez państwo i przeznaczony w pierwszej kolejności na odbudowę Warszawy czy budowę socjalistycznych zakładów pracy. Parafia Dąbrowska, pozbawiona resztek majątku i zdana wyłącznie na własną zaradność, musiała szukać surowców w najodleglejszych zakątkach kraju. Wiosną 1949 roku, dzięki niezwykłym staraniom księdza Jakubiaka i Komitetu Budowy, udało się dokonać rzeczy niewyobrażalnej. Sprowadzono ogromny transport cegły aż z zakładów ceramicznych w Brzegu nad Odrą. Proszę sobie wyobrazić skalę tego wyzwania. Setki tysięcy sztuk materiału transportowane z drugiego końca Polski w czasach zrujnowanej kolei i niemal całkowitego braku samochodów ciężarowych. Każdy wagon, który docierał na stację w Dąbrowie, był witany z nabożną niemal czcią, a jego rozładunek stawał się świętem wspólnoty. Ludzie pracowali ponad siły, byle tylko cenny surowiec jak najszybciej znalazł się na wzgórzu. Nie mniejszym wyzwaniem były kolumny frontowe, które dziś tak zachwycają swym majestatem. Te potężne bloki kamienne sprowadzone koleją z Szydłowca koło Radomia w 1951 roku. Ich transport i obróbka pochłonęły najwięcej kosztów i trudów. Ale ksiądz Jakubiak wiedział, że neoklasycystyczna bryła profesora Wzorka nie znosi półśrodków. Tu musiał być prawdziwy kamień, a nie tynkowana imitacja. Równolegle z transportami kolejowymi trwała nieustanna sztafeta piaskowa. Przez całe tygodnie, nawet miesiące, w kierunku Dąbrowskiego Wzgórza sunął niekończący się sznur furmanek wypełnionych żwirem i piaskiem. Wydobywano go ręcznie z koryta Dunajca. To był obraz niezwykły i wzruszający. Rolnicy z Brnika, Gruszowa, Oleśnicy, Smęgorzowa i samej Dąbrowy, odrywając się od własnych ciężkich prac w polu, oddawali swoje konie i wozy na służbę Bogu. Ten zbiorowy wysiłek był jedyną odpowiedzią na brak specjalistycznego

0: zamieszania parafii w starciu z brakiem materiałów, zamiast załamywać wspólnotę, wykrzesało w niej iskrę lokalnego patriotyzmu i jedności. Dąbrowianie zdawali ten niełatwy egzamin z pokorą i wdzięcznością, budując świątynię, która miała stać się oczkiem w głowie biskupa i całej diecezji. Cegła po cegle, wagon po wagonie, wóz po wozie, Dąbrowskie wzgórze zaczęło rosnąć. Ale materiał to tylko połowa sukcesu. Potrzeba było jeszcze technologii, która w ówczesnych warunkach graniczyła z cudem. Najbardziej dramatycznym momentem w dziejach tej budowy, prawdziwym sprawdzianem jedności ludzkich serc i mięśni, stało się wylewanie potężnej kopuły. O tym, dlaczego przez 24 godziny cała Dąbrowa nie kładła się spać, i o liturgii pracy, która na zawsze połączyła Dąbrowian pod jednym dachem, opowiem Państwu w kolejnej audycji. Zobaczycie wtedy, jak mokry beton stał się świadectwem wiary, którego nie zdołał skruszyć czas.
1: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika – od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Por reclamar.

0: RDN Małopolska.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jest alert RCB w związku z zagrożeniem pożarowym. Będzie też interwencja w sprawie inwestycji przemysłowych na terenie Pawęzowa.
2: Jest to złe dla obszaru zabudowania.
3: Coraz więcej przybywa tych domów, coraz bliżej będzie. Jak to będzie wyglądało?
1: Minęła 12:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o zagrożeniu pożarowym dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. Rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk mówi, że ostrzeżenie wydano w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach w tamtych regionach. Zaapelował też o ostrożność w lasach.
4: Pamiętajmy o tym, żeby korzystać wyłącznie z wyznaczonych miejsc do grillowania, do rozpalania ognisk. Nie zostawiajmy szkła, które może działać jak soczewka i powodować wzrost zagrożenia pożarowego. Nie wjeżdżajmy samochodami do lasu w miejsca niedozwolone. Nie rzucajmy niedopałków papierosów.
1: Piotr Błaszczyk dodał, że jeżeli zauważymy jakikolwiek dym lub ogień, to należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Rada Gminy Lisia Góra nie przyjęła wniosku mieszkańców, by wycofać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwość realizacji inwestycji przemysłowych na terenie Pawęzowa. Taki ruch miałby ograniczyć plany prywatnego inwestora na ulokowanie na terenie tej miejscowości magazynów energii. Wójt Arkadiusz Mikuła twierdzi, że odrzucenie projektu uchwały jeszcze nie przesądza sprawy inwestycji. Grupa mieszkańców pojawiła się na sesji Rady Gminy. Wcześniej ponad 300 osób podpisało projekt uchwały w tej sprawie. Mieszkańcy argumentowali, że duże magazyny energii nie powinny znajdować się blisko zabudowań ani na gruntach nadających się pod rolnictwo.
2: Jest to złe dla obszaru zabudowania. Ja akurat mieszkam 500-600 metrów od tego. Jeszcze nikt nie nadmienił, która to jest klasa ziemi. Ta gleba nie nadaje się pod użytek przemysłowy. Jedynie rolnictwo.
3: Coraz więcej przybywa tych domów, coraz bliżej będzie. Jak to będzie wyglądało?
5: Było to niekonsultowane z mieszkańcami Pawęzowa, więc to budzi nasz opór i zdziwienie. Takie inwestycje powinny być lokowane z dala od zabudowań. Pawęzów jest zabudową przede wszystkim mieszkaniową i terenami rolniczymi. W tej zabudowie tworzy się infrastrukturę krytyczną, która nie będzie mała.
2: Jeżeli inwestor przyjdzie z zewnątrz, my sobie w Chorzowie to zrobi, nie u nas. Dlaczego my mamy robić komuś dobrze?
1: Rada Gminy nie przyjęła projektu obywatelskiego. Wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła przekonywał, że ta decyzja świadczy o ciągłości prawa lokalnego, ale nie oznacza automatycznej zgody na budowę magazynu energii. Podkreślał, że inwestor złożył wniosek w tej sprawie, ale nie jest on jeszcze procedowany.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Droga powiatowa w Niecwi będzie w najbliższy piątek zamknięta w godzinach od 8 do 16. Utrudnienia będą na 600-metrowym odcinku trasy z Korzennej do Przydonicy i mają związek z wykonaniem warstwy wiążącej asfaltu. Objazd zamkniętego odcinka możliwy będzie drogami powiatowymi przez miejscowości Korzenna, Janczowa, Przydonica i Jasienna, a także drogami gminnymi.
0: Z życia kościoła.
1: Słuchacze Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II wzięli udział w kolejnym wykładzie. Tym razem do Nowego Sącza przyjechał dziennikarz Rafał Porzeziński, znany m.in. z telewizyjnego programu Ocaleni. Jego wykład dotyczył m.in. wolności i programu 12 kroków.
6: Super temat, warto coś nowego się dowiedzieć, także chętnie przybywamy. Tematy są zawsze świetne i korzysta się z tego bardzo i zachęcamy innych, żeby przychodzili.
7: Odkąd jest uniwersytet, a nie raz. Ja się nie opuściła. Czekam na te spotkania bardzo, bo ksiądz Bartoszek naprawdę zaprasza bardzo mądrych, czy jak to tam nazwać, ludzi, czy mówców. Bardzo się cieszę, że takie coś w ogóle istnieje.
8: Każde spotkanie jest bardzo ciekawe i uważam, że każdy rozsądny powinien korzystać z tej okazji, bo zawsze jest i ciekawy temat, i bardzo kompetentni wykładowcy.
1: Spotkanie z Rafałem Porzezińskim odbędzie się także dzisiaj o 17:00 w auli świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.
0: RDN kulturalnie.
1: Będzie kontynuacja kulturalnych wydarzeń, które mają już swoją wieloletnią historię i cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzięki wsparciu województwa małopolskiego w ramach konkursu Mecenat Małopolski zrealizowanych zostanie prawie 400 zadań. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch podkreśla, że konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
9: Prawie 700 wniosków w tym roku wpłynęło. Uzyskało dofinansowanie 389 oczekiwania zadanie było na ponad 22 miliony złotych. Ostatecznie rozdysponowaliśmy kwotę 6 milionów 300 tysięcy złotych. Te projekty już z natury swojej charakteru konkursu mają znaczenie kulturalne. Skierowane były w głównej mierze do organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, fundacji, na organizację koncertów, muzyki poważnej, harmonicznej, ale też na drobniejsze wydarzenia o charakterze lokalnym, mające na celu wsparcie lokalnej kultury, tradycji, muzyki.
1: Zarząd Województwa Małopolskiego, biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie wnioskodawców na wsparcie realizacji zadań, zdecydował się zwiększyć budżet konkursu o ponad 2 miliony złotych.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Na razie dzień bliźniaczo podobny do wczorajszego. Na termometrach też bardzo pięknie, 24-25 stopni, maksymalnie 26 mogą dzisiaj pokazać termometry. Wiatr bardzo słaby, zachodni, wieje teraz z prędkością około 7 km na godzinę, w porywach do 12. Biometr jest korzystny, a dlaczego ma nie być korzystny? W nocy temperatura spadnie do 16 stopni, a jutro na termometrach zobaczymy 21 kresek.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Na razie dużo pogodnego nieba, dużo słońca, jednak synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia i w godzinach popołudniowych przelotne opady deszczu. Noc będzie pochmurna, ale bez opadów. Jutro po południu mogą pojawić się również przelotne opady deszczu, a także burze.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Jest 9 minut po południu, Jerzy Olszówka, witam, dzień dobry. Razem będziemy do godziny 17, to będzie piękne, słoneczne popołudnie z radiem RDN Małopolska. Zapraszam.

0: wildflower. Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To była autopromocja.

Kolejna kartka z kalendarza zerwana. Szósty dzień maja 2026 roku. Dwie minuty po piątej wstało słońce, zajdzie dwie minuty po godzinie 20. Do zachodu słońca pozostało 7 godzin 46 minut. W godzinach popołudniowych będzie się chować nam za chmurami i może troszeczkę popadać. Dzień liczy sobie 14 godzin 59 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku już o 6 godzin 55 minut i 18 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę 22 minuty i 42 sekundy. 46 dni pozostało nam do lata.

Łukasz Zagrobelny i jeszcze nie raz. I jeszcze nie raz go usłyszymy i jeszcze nie raz każdy z nas dokona nie takiego wyboru, jakby chciał. Na człowieka składają się wybory i okoliczności. Ktoś powiedział, nikt nie ma władzy nad okolicznościami, ale każdy ma władzę wyboru. 21 minut po godzinie 12. Alfaville.

0: Zaczął się. Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Troszeczkę się zmieniły prognozy synoptyków na najbliższe dni. Tak, dzisiaj do 26 stopni, jutro temperatura spadnie do 21. Kresek, burza z deszczem jest przewidywana. Piątek słoneczny, w sobotę miało padać, jeszcze wczoraj takie były prognozy. I w niedzielę, tymczasem w sobotę i w niedzielę meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane. Spadek temperatury w sobotę do 17 stopni, w niedzielę będzie 21 kresek.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: You take me to a hard place, honey. You take me there all the time. You call me up and I come running, but I know what I'm gonna find. You give me once bit and twice shy.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Już wkrótce wieczór, który poruszy najczulsze struny serca. Pełen emocji i ponadczasowych melodii. Legenda polskiej sceny, Irena Santor, wystąpi w Centrum Sztuki Mościce 9 maja o godzinie 19. Najpiękniejsze piosenki w nowych aranżacjach, wzruszenia i niezwykła atmosfera. To koncert, który na długo pozostaje w pamięci. Zatrzymaj się na chwilę, zarezerwuj swój wieczór i przeżyj magię muzyki razem z nami. Koncert w roli głównej Irena Santor, Centrum Sztuki Mościce, 9 maja, godzina 19. Szczegóły i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50 na 50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
4: O tej porze najwięcej samochodów na ulicy Konarskiego i Dąbrowskiego, także to skrzyżowanie teraz jest oblegane. Przy Mostowej kolejka, ale niezbyt długa. Przy Orkana również na ulicy Lwowskiej kolejka w kierunku Rzeszowa, ale też niezbyt długa jeszcze. Na Starodąbrowskiej płynnie, słoneczna, ślitki tutaj spokojnie. Na Klikowskiej troszeczkę więcej pojazdów, na ulicy Szkotnik, przy Narutowicza, na Krakowskiej, ale Narutowicza w tej chwili jest wolna od korków, także płynnie przejedziemy tak w jedną, jak i w drugą stronę. Na Krakowskiej, przy Warsztatowej kolejka, ale bardzo krótka, przy Koszyckiej i przy Czerwonej pusto, z Szujskiego, Mościckiego również płynnie, przy Czerwonej Klonów w Mościcach nieco więcej samochodów i w tej chwili na ulicy Czystej w kierunku Wyszyńskiego, a dalej już elektryczna, spokojna, spokojnie, podobnie na Nowodąbrowskiej. Tak wakacyjnie nam się zrobiło o tej porze. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości 12:38,5.

Szósty dzień maja 2026 roku. Jakub i Filip dzisiaj świętują. Są przysłowia. Kiedy Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie. Kiedy nie pada, mokry będzie. No to chyba są dobre wiadomości dla rolników. Na Filipa, gdy przymrozek spadnie, najgorsza zaraza na zboże przypadnie. Czyli dobre wiadomości znowuż mamy dla rolników, bo nie będzie przymrozków żadnych. Na świętego Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. Synoptycy coś mówią o opadach deszczu, a deszcz, wiemy doskonale, też jest potrzebny. Być może coś się dzisiaj wydarzy w pogodzie i spadnie trochę deszczu. Set fire to the rain, Adele. Na pewno opady jutro.

Set Fire to the Rain i Adele. A za chwilę zaglądnę na płytę tygodnia. Płyta pod tytułem Oczekiwania. Autorami tej płyty są Tomasz Boruch i Kamila Daukrz. Strefa intymna i będę miał dla Państwa płytę, bo fizycznie mamy te krążki, także 14 6 200 500. Nasz telefon jest do Państwa dyspozycji. A teraz Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons.
1: A płyta tygodnia leży przede mną, a ze mną jest pan Mariusz, którego witam.
2: W popołudniu. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Gdzie pan Mariusz jest teraz?
2: Gdzie jestem? W pracy na koparce.
1: W pracy na koparce i można słuchać na koparce radia. Cieszę się z tego powodu niezmiernie. A czy odtwarzasz również? Jest odtwarzacz wyposażony? Sprzęt?
2: Jest, chociaż w większości słucham waszego radia.
1: Bardzo się cieszymy z tego powodu, ale będzie można więcej się spotykać częściej o każdej porze ze strefą intymną i z płytą oczekiwania, która jest w moich rękach, a za chwilę powędruję do pana. Który z utworów zagramy z tej płyty?
2: Może numer 8.
1: Numer 8. Bardzo dobry.

0: Dobry wybór, bo jest to utwór zatytułowany Albo Albo i tutaj mamy jeszcze gościnnie Marcin Kajper, saksofonista, został zaproszony do zagrania tego utworu i swój instrument Marcin rozgrzał do czerwoności, także muszą Państwo tego posłuchać. Tak zapowiadają też autorzy tej płyty, Kamila Dałksz i Tomasz Boruch, ten utwór. No to gratuluję i miłej pracy życzę. Słońce nie doskwiera dzisiaj za bardzo?
1: No troszkę, ale taka praca.
0: No i trzeba dać radę po prostu.
1: Dokładnie.
0: Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać tę płytę i można. I proszę o zapowiedzenie tego utworu Albo Albo, Strefa Intymna. Mariusz.
1: Zapraszam wszystkich do odsłuchania utworu Albo Albo, Strefa Intymna.

Albo. Rozstawiamy się po kątach, zamiast stawić temu czoła. Stawianie ultimatum nie jest nam obce i we wszystkich wszelakich relacjach prędzej czy później następuje. I tak jak w tytule piosenki, albo w lewo, albo w prawo, albo w teftę, albo w teftę. Tak w życiu dokonujemy lepszych lub gorszych wyborów. Utwór jest też swoistą próbą poradzenia sobie z sytuacjami widzianymi oczami dziecka, ale dopiero w dorosłym życiu przychodzi nam się z nimi tak naprawdę zmierzyć. Kamila Dałcz, Tomasz Boruch z płyty tygodnia Strefa Intymna Oczekiwania. I do tej płyty wrócimy w jutrzejszym programie i będę miał również dla Państwa płyty z ich autografami, bo tego nie dodałem, że płyty zostały podpisane dla słuchaczy radia RDN Małopolska. Przed godziną 13 loka, a punktualnie o 13 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
9: 25 lat więzienia dla ojczyma Kamilka z Częstochowy. Zakończyła się matura z angielskiego na poziomie podstawowym.
10: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
11: Dla mnie to taka trochę pestka.
9: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na 25 lat pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma, 8-letniego Kamilka, który od wielu lat znęcał się nad dzieckiem i doprowadził do jego śmierci w 2023 roku. Chłopczyk nieco ponad miesiąc przed śmiercią został polany przez niego wrzątkiem, pobity i rzucony na rozgrzany piec węglowy. Sąd uznał go za winnego zarzucanych mu czynów. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że mężczyzna od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
12: Znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe. Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
9: Matka Kamilka została skazana na 16 lat pozbawienia wolności za to, że nie zapobiegała dziejącej się krzywdzie. Wyrok nie jest prawomocny, oskarżeni odmówili udziału w jego ogłoszeniu i są w areszcie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Rada Gminy Lisia Góra nie przyjęła wniosku mieszkańców, by wycofać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwość realizacji inwestycji przemysłowych na terenie Pawęzowa. Taki ruch miałby ograniczyć plany prywatnego inwestora na ulokowanie na terenie tej miejscowości magazynów energii. Rada gminy nie przyjęła obywatelskiego projektu. Wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła przekonywał, że ta decyzja świadczy o ciągłości prawa lokalnego, ale nie oznacza automatycznej zgody na budowę magazynu energii. Podkreślał, że inwestor złożył wniosek w tej sprawie, ale nie jest on jeszcze procedowany.
13: Dzisiejszą uchwałą Rada Gminy w Lisiej Górze zapewniła pewną ciągłość tworzenia prawa lokalnego, jakim jest projekt zagospodarowania miejscowego miejscowości Pawęzów, procedowany od ponad 9 lat. To jest tak naprawdę wynik tego głosowania. Jeżeli chodzi o magazyn energii, jest złożony wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i ten wniosek będzie procedowany. W razie jeszcze nawet nie zostało wszczęte postępowanie, ponieważ wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z zapytaniem, czy na tą inwestycję będzie wymagana decyzja środowiskowa.
9: Decyzja środowiskowa nie jest wymagana dla magazynu energii o planowanej wielkości, jednak wójt zamierza zobowiązać inwestora, by taką decyzję uzyskał. Do tego tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Nasze autobusy nie miały być konkurencją, a uzupełnieniem oferty dla mieszkańców. Tak o uruchomionym z początkiem tego tygodnia liniach na trasie między gminami Muszyna a Krynica mówi burmistrz Muszyny Jan Golba. Odnosi się w ten sposób także do rezygnacji prywatnego przewoźnika z części kursów, która nastąpiła w tym samym czasie. Burmistrz planuje interweniować w sprawie. Włodarz jest przekonany, że było to działanie z dnia na dzień bez wcześniejszego uprzedzenia, co jego zdaniem jest niezgodne z prawem przewozowym. kolejowym.
1: Przewoźnik musi uzgodnić rozkład jazdy, zarówno ten na nowe kursy, jak i również ten, gdzie kursy są likwidowane. I jest obowiązek powiadamiania tutaj tego organu, który wydaje zgody na ten przewóz, na 30 dni przed likwidacją takiego kursu. A tu się stało z dnia na dzień.
9: Burmistrz Jan Golba zamierza wysłać pisma do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Inspektoratu Transportu Drogowego z prośbą o zbadanie sprawy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Maturzyści z całego kraju skończyli pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Język obcy nowożytny jest obowiązkowy na maturze, a angielski wybrało w tym roku 98% zdających. Martyna Szymczakowska.
14: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
10: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
11: Dla mnie to taka trochę pestka.
15: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
14: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach. Mówili, że zadania były przewidywalne.
11: Były 3 zadania na słuchankę.
15: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. Trzeba było tam opowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
14: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Zdaje go 73% tegorocznych absolwentów liceów i techników.
9: To były wiadomości, kolejne punktualnie o 14, a w nich m.in. łoś, który pojawił się w centrum Łukowicy.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W regionie w Tarnowie słonecznie, komfortowa temperatura, 26 stopni na termometrach. Nieliczne przelotne opady deszczu przewidują dzisiaj po południu meteorolodzy. W nocy 16 kresek, jutro po południu przelotne opady, a także możliwe burze. Na termometrach mniej, bo 23 stopnie. Jakość powietrza jest dobra na barometrach 984 hektopaskale.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Ciśnienie jest stabilne i takie będzie utrzymywać się do końca dnia, dopiero i tak, także w nocy, dopiero jutro rano będzie rosło. No i jutro spodziewajmy się opadów deszczu. W piątek również gdzieś widzimy o poranku deszczowe chmury, także bądźmy na to przygotowani. Przygotowana jest na pewno i czeka cały czas na opady przyroda. Jest to

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

6 maja życzenia imieninowe przyjmują Bartłomiej, Benedykt, Filip, Franciszek, Jakub, Jan i Judyta. Najlepsze od RDN Małopolska. No i gorące pozdrowienia dla wszystkich urodzonych 6 maja. I dla wszystkich tych, którzy świętują dzisiaj różnego rodzaju jubileusze. To Pektus, miłość do filmu.

0: miłość do filmu. 24 lata temu, 6 maja, zmarł Bronisław Pawlik, znany i lubiany aktor, pamiętny Rzecki w lalce. Był artystą charakterystycznym, o ciepłym głosie, który ze szlachetną prostotą potrafił wydobyć z postaci zarówno tragizm, jak i komizm. Znakomicie realizował się zarówno w rolach pierwszoplanowych, jak i w epizodach. Zagrał ponad 100 ról filmowych i tyleż samo teatralnych. W kinie zadebiutował w 1950 roku. Obsadzano go w popularnych filmach w rolach komediowych. Zagrał u Stanisława Barei, w Mężu swojej żony, Misiu, i w kolejnych w jego telewizyjnych serialach Alternatywy 4 i Zmiennicy, a także m.in. w produkcjach Smarkula i Filip z Konopi. Występował w serialu Stawka większa niż życie i w Doktorze Murku. W wywiadzie udzielonym w 1976 roku Bronisław Pawlik mówił o aktorstwie. Podkreślił, że odpowiedzialne wykonywanie pracy aktora wymaga dużo poświęcenia.
1: I łatwa, i trudna, to zależy, jak to się uprawia i ile to kosztuje. No a jeżeli się to chce robić naprawdę dobrze, to musi kosztować. No, ale to chyba każdy zawód ma to do siebie w końcu.
0: W dorobku artystycznym miał wiele świetnych kreacji teatralnych. Był też aktorem estradowym. Można było go podziwiać m.in. w kabarecie Szpak, Dudek oraz w kabarecie Starszych Panów. Brał udział w popularnym programie telewizyjnym dla dzieci Miś z Okienka. Bronisław Pawlik powiedział, że najbardziej fascynująca w pracy aktora jest możliwość wcielania się w postacie o skomplikowanych i trudnych osobowościach.
1: Wejście w jakieś jednak w cudze życie, że można przeżywać i to w sposób usankcjonowany, że tak powiem, i to na oczach wielu ludzi, stać się kimś, wejść w pobliże tych swoich ułomności.
0: Aktor zmarł w 2002 roku, a po jego śmierci ówczesny prezes Związku Artystów Scen Polskich Olgierd Łukaszewicz podkreślił, że był wielką indywidualnością artystyczną.
2: Aktor, który miał dla mojego pokolenia cechy mistrza, on pokazywał, jak osiągać pewne efekty na widowni, celną puentą, efekt powiedzmy komizmu, śmiechu czy jakiegoś dramatycznego napięcia. Człowiek niezwykle ciepły, prawy, delikatny i aktor o niesłychanej skali możliwości. To wielka postać naszej kultury.
0: Bronisław Pawlik kierował się w swojej pracy aktorskiej wyłącznie prawdą o człowieku, powiedział po śmierci artysty Maciej Englert, dyrektor Teatru Współczesnego.
3: Wszystkie jego postaci były wzięte z życia, z ludzi, z którymi żył, obarczone wszystkimi ich wadami, ale i zaletami. Miał niebywały wdzięk, niezwykły talent zupełnie. To był prawdziwy aktor i prawdziwy człowiek teatru. Miał zagrać w naszej ostatniej premierze, we W niebo wstąpieniu. No, zdążył być tylko właściwie na dwóch próbach.
0: Za działalność teatralną, filmową i telewizyjną otrzymał wiele wyróżnień, m.in. srebrny medal na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie w 1959 roku za rolę w filmie Orzeł. Odznakę za zasługi dla Warszawy, odznakę zasłużony działacz kultury. Był też laureatem nagrody za najlepszą drugoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 6 maja w 2002 roku, został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Nie ma ciebie. 22 minuty po godzinie 13:00.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: W tej chwili słońce schowało się za chmury, tak jest w Tarnowie. W Jodłowie więcej jest pogodnego nieba. W Pilźnie także sporo chmur o tej porze, podobnie wyglądają Rydlice. A chyba najbardziej nasłonecznionym miejscem w tej chwili jest Lubcza. Tutaj niebo niemalże bezchmurne. Także tak to jest teraz z tym słońcem. Będzie nam się chować za chmurami. Synoptycy zapowiadali wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Ale jeżeli chodzi o temperatury, to komfortowe.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Od 22 stopni. W Ciężkowicach jest 22 stopnie. W Dębicy, w Bochni, Dąbrowie Tarnowskiej tutaj mamy 26 kresek powyżej zera. Gabor, kochaj mnie.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: O tej porze wolniej przejedziemy ulicą Krakowską na wysokości Warsztatowej w stronę Krakowa. Przy Koszyckiej nawet spokojnie, ale tutaj na tym odcinku zrobiło się w tej chwili troszeczkę ciasno. Na Narutowicza nadal spokojnie, ciasno na Konarskiego jadąc od ulicy Gumińskiej do Tuchowskiej. Na ulicy Lwowskiej ruch niewielki, w tej chwili płynnie przejedziemy tak od Orkana, jak i w stronę Starodąbrowskiej, jak i od Starodąbrowskiej do ulicy Orkana i nawet do Rzeszowa też tutaj płynnie wyjeżdżamy, bez większych problemów także w Ładnej. Ale jak Jana Pawła II, wolna od korków, płynnie dojeżdżamy do autostrady. Błonie spokojna, tutaj też spokojnie. Na Wyszyńskiego ruch niewielki, ale jak Kwiatkowskiego pusto. W tej chwili na Szujskiego i Mościckiego jest podobna sytuacja. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Szukała miłości Izabela Szafrańska. Na zegarach 13:40.

tak miękko, łagodnie, spokojnie, Izabela Szafrańska. Szukam miłości. Dokładnie 105 lat temu, 6 maja w 1921 roku urodził się Jan Bytnar, pseudonim Rudy, harcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów, podporucznik Armii Krajowej, był komendantem Chówca Południe grup szturmowych, wziął udział w kilkudziesięciu akcjach małego sabotażu podziemnej organizacji Wawer. To on zerwał hitlerowską flagę z gmachu warszawskiej Zachęty i namalował symbol Polski walczącej na pomniku lotnika na placu Unii Lubelskiej. Za takie czyny groziła wówczas kara śmierci. Został aresztowany 23 marca w 1943 roku. Osadzono go w więzieniu Gestapo w Alei Szucha, gdzie był poddany bestialskim torturom. 26 marca w 1943 roku podczas transportu na Pawiak został odbity w słynnej akcji pod Arsenałem. Zmarł kilka dni później. 30 marca wskutek obrażeń odniesionych podczas niemieckich przesłuchań. Miał zaledwie 21 lat. Jan Bytnar był lubiany i szanowany przez kolegów za odwagę i oddanie harcerskim ideałom. Tadeusz Chojko, pseudonim Bolec, zmarły w 2007 roku żołnierz batalionu Parasol

0: 23 marca w 1943 roku. Razem z nim w warszawskim mieszkaniu Bytnarów przy Alei Niepodległości gestapo zatrzymało też jego ojca Stanisława. Matka Janka, Zdzisława Bytnar, zmarła w 1994. Nauczycielka tajnego nauczania przebywała wówczas w Jędrzejowie. W nagraniu archiwalnym wspominała spotkanie z Aleksem Dawidowskim, Alkiem, który zmarł kilka dni później wskutek ran odniesionych podczas akcji odbicia Rutego z rąk Niemców.
1: No więc jak go zobaczyłam, no to całym magazynem właściwie łez rzuciłam się w jego ramiona, a on powstrzymał mnie, abym nie płakała. Proszę pani, my jesteśmy przygotowani. Mnie matce zdradził największą tajemnicę. My go chcemy odbić.
0: Uczestnik akcji pod Arsenałem Kazimierz Łodziński, markiz, zmarły w 2011, mówił po latach, że musieli odbić Rutego, bo nikt nie wyobrażał sobie, by zostawić przyjaciela w potrzebie.
2: Traktowaliśmy tego jako powinność, pewien obowiązek służenia człowiekowi, który był aresztowany i w tym śledztwie przeraźliwie męczącym doznał takich obrażeń, że po 4 dniach od uwolnienia Rudy zmarł.
0: Dowodzący akcją pod Arsenałem Stanisław Broniewski, pseudonim Orsza, zmarły w 2000, podkreślił, że ostatnie dni życia Rudy przeżył na wolności, otoczony przyjaciółmi.
3: Z punktu widzenia tej przyjaźni dla Rudego, myśmy go wyrwali z tamtych rąk i on mógł te ostatnie dni życia spędzić wśród przyjaciół, a nie wśród tortur, nie wśród pogardy, kopania. To było warte.
0: Zdzisława Bytnar wspominała ostatnie spotkanie z synem w mieszkaniu konspiracyjnym przy ulicy Kazimierzowskiej w Warszawie, gdzie opiekował się nim m.in. Tadeusz Zawadzki, Zośka.
1: Na tapczanie leżał Jaś, cały w bandażach, ale jak wyglądał, cienie pod oczami, żółte sińce, głowa cała trupa. Jak można było nie roztopić się w bólu, ale pamiętna tej prośby Tadeusza, proszę być dzielną, więc pierwsze pytanie brzmiało: Jasiu, co cię boli? Poruszał lekko tym jednym palcem i uśmiechnął się i powiedział: mamusiu, ale tatuś żyje. Mamusia będzie spokojna.
0: Jan Bytnar zmarł 30 marca w 1943 roku. Tego samego dnia zmarł Aleksy Dawidowski, Alek, uczestnik akcji pod Arsenałem. Trzeci z przyjaciół, Tadeusz Zawadzki, Zośka, zginął 20 sierpnia w 1943 roku podczas ataku na niemiecką strażnicę w Sieczychach koło Wyszkowa. Wszyscy trzej spoczywają w kwaterze harcerskiego batalionu Armii Krajowej. Zośka na wojskowych powązkach w Warszawie. Przyjaźń Jana Bytnara, Aleksego Dawidowskiego i Tadeusza Zawadzkiego zaczęła się przed wojną, gdy należeli do 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej działającej przy gimnazjum i liceum im. Stefana Batorego. Z niej wywodzili się najsłynniejsi bohaterowie Szarych Szeregów. Wychowywani w duchu patriotyzmu, po wybuchu wojny uczestniczyli w małym sabotażu, potem przeszli do grup szturmowych. Ich akcje bojowe opisał Aleksander Kamiński w książce Kamienie na szaniec, wydanej po raz pierwszy przez Polskie Państwo Podziemne w lipcu 1943 roku. Jan Bytnar za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej pośmiertnie w 2009 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Przypomnę, dziś miała 105 lat od urodzin Jana Bytnara, Rudego.

Are you ready? Państwo są gotowi na kolejną porcję wiadomości? Myślę, że tak. Te najbliższe za 4 minuty o 14 przedstawi Marta Jodłowska. Do tego czasu Natalia Schroeder. Zamienię cię.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie. Nawet do końca dnia może potrwać akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie.
4: Duża chmura szła tutaj w tę stronę, na moją wieś, a później gdzieś skręciło i tutaj na Biłgoraj.
0: Będzie też łoś, który pojawił się ostatnio w centrum Łukowicy.
5: Prawdopodobnie ten osobnik przywędrował do nas Doliną Dunajca.
0: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nawet do końca dnia może potrwać akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Chodzi o pożar lasu, do którego doszło wczoraj w okolicach miejscowości Biłgoraj. W jego gaszeniu bierze udział kilkuset strażaków i policja. Od rana z powietrza pożar gasi także policyjny śmigłowiec Black Hawk. Mieszkańcy Józefowa, choć z początku czuli duży strach, to teraz jednak są przekonani, że akcja gaśnicza zakończy się sukcesem.
4: Duża chmura szła tutaj w tę stronę, na moją wieś, a później gdzieś skręciło i tutaj na Biłgoraj szła w tą stronę. I później już wieczorem już tak coraz to mniej było, a dzisiaj już jakoś spokojnie.
6: Nie rozprzestrzenia się, to już po prostu przestałam się bać.
7: Dym szedł nisko w ten pułap. Ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś, tak? Ten dym mi wskazywał na ten. No to trochę stracha miałem, bo mówię, budynki, to już nie ma żartu.
0: Akcja gaśnicza może potrwać co najmniej do końca dnia. Oprócz tego jeszcze dzisiaj biegli z zakresu medycyny sądowej będą prowadzili czynności przy współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Chodzi o zbadanie miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas gaszenia pożaru. Tymczasem również małopolscy strażacy walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. Jak mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Hubert Ciepły, akcja jest bardzo trudna.
8: Do działania zadysponowano m.in. kompanię gaśniczą w sile 69 strażaków i 19 samochodów pożarniczych. Strażacy otrzymali dyspozycję wyjazdu około godziny 3 w nocy, a przed godziną 9 rozpoczęli już działania w powiecie biłgorajskim. Obecnie małopolscy strażacy prowadzą akcje w dwóch rejonach, gdzie przy użyciu samochodów gaśniczych i wody wspólnie z innymi ratownikami starają się opanować pożar lasów i nieużytków.
0: Dodajmy, że w okolicy obwodnicy Proszowic w Małopolsce trwa także dogaszanie pożaru trawi nieużytków na obszarze 18 hektarów. Ogień zagrażał 4 domom, ale dzięki akcji około 100 strażaków budynki nie zostały zniszczone. Nie było też rannych. Trwa jeszcze dogaszanie pożaru, a obwodnica Proszowic jest zamknięta.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tarnów docenia artystów tworzących na terenie miasta. Można starać się o stypendia artystyczne. Co roku po dotację miejską zgłasza się kilkadziesiąt osób. Jednak wyłonionych może zostać od kilku do kilkunastu. Beneficjentami stypendiów artystycznych mogą być pełnoletni mieszkańcy Tarnowa, ale także osoby tworzące na terenie miasta.
10: Nie chodzi nam absolutnie o potwierdzenie swojego wykształcenia dyplomem. Można być pasjonatem, amatorem, a robić to znakomicie. Na tyle dobrze, że komisja stypendialna doceni i przyzna pieniądze w określonej kwocie, bo to jest każdorazowo 8 tysięcy złotych.
11: Na dany projekt artystyczny.
10: Tak, to jest jednorazowa kwota na projekt artystyczny, który należy napisać, złożyć.
0: Tłumaczył słowo za słowo zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobczyk, a wnioski o stypendium można składać do 15 maja. Tego samego dnia mija też termin składania wniosków do Nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Po regionie limanowskim i sądeckim może wędrować łoś. To nietypowe dla tej części kraju zwierzę. Przechadzało się w ostatnich dniach przez centrum Łukowicy. Zazwyczaj jednak łosie bytują na terenach podmokłych i w wodnym środowisku w północno-wschodniej części Polski. W naszym regionie nie tworzą stałych populacji. Jak mówi Gabriela Deć, rzecznik Nadleśnictwa Stary Sącz, młody osobnik, którego udało się nagrać w Łukowicy, prawdopodobnie przyszedł tutaj z Puszczy Niepołomickiej.
5: Prawdopodobnie ten łoś, którego spotkaliśmy tutaj w Łukowicy, może pochodzić z tamtej populacji, ale jest najpewniej osobnikiem wędrującym. Łosie to są zwierzęta, które wykorzystują doliny rzeczne jako swoje naturalne korytarze migracyjne. No i prawdopodobnie ten osobnik przywędrował do nas Doliną Dunajca.
0: Trzeba pamiętać, że łosie są dzikimi zwierzętami, chociaż nie powinny być agresywne względem ludzi, to w razie spotkania trzeba zachować ostrożność. Łosia obserwujemy więc z odległości i pozwólmy mu się swobodnie oddalić.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Troszeczkę nam się temperatura zaczęła wahać, 25-26 stopni, ale jest bardzo komfortowa i od czasu do czasu jeszcze przebijają się promienie słoneczne, ale wzrost zachmurzenia zapowiadają meteorolodzy i dzisiaj jeszcze po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W nocy przewaga chmur, 16 stopni na termometrach, jutro po południu także przelotne opady deszczu i burze mogą występować, a na termometrach jutro w ciągu dnia 22 stopnie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Na zegarach 6 minut po godzinie 14.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

ręce kawę stawia Dawid Kwiatkowski. A skoro jesteśmy w Paryżu, to dokładnie 6 maja w 1889 roku rozpoczęła się wystawa światowa. No w związku z tym otwarto dla publiczności wieżę Eiffla, najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, uznawany za symbol tego miasta, no i niekiedy całej Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu i piątą co do wysokości we Francji, a w momencie powstania była najwyższą wieżą na świecie. Nazywana jest Żelazną Damą. No i jak można policzyć, rok 1889, mamy 2026, to ta Żelazna Dama ma już 140 lat. Jak się trzyma? Stoi. No, ale były obawy, że zostanie rozebrana, bo po 20 latach budowla miała być rozebrana, lecz Eiffel nie chciał do tego dopuścić i założył na wieży laboratorium aerodynamiczne i meteorologiczne. Zachowana budowla z czasem stała się największą atrakcją turystyczną Paryża, którą zwiedziło już ponad 200 milionów ludzi. No to tyle, jeżeli chodzi o wycieczkę do Paryża. Z Paryża możemy udać się teraz do Berlina. From Paris to Berlin.

0: maju jak w gaju.
1: Z plątanym gaju rąki.
0: Maj się maj przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDN piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sas.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RDN.

0: Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Najpiękniejszy i najcudowniejszy, najprzyjemniejszy, po prostu maj. Pachnący bzem. Maj to czas celebrowania wiosny. Słońca, wiatru, błękitu nieba i barw. Maj zdominowany przez zieleń. Tak wiosennie i radośnie o maju śpiewa Anna German w piosence o imieniu Maj. Pełny tytuł mówi wszystko. Najpiękniejszy na świecie to miesiąc maj. Anna German.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Prokuratura nie wyklucza złożenia apelacji w sprawie wyroku dotyczącego ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec zmarł w 2023 roku po tym, jak jego ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Podczas śledztwa okazało się, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad dzieckiem. Sąd wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wnioskowała o dożywocie. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska mówi, że wyrok jej nie satysfakcjonuje.
9: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
8: Prokurator dodała, że również w przypadku matki chłopczyka śledczy chcieli wyższej kary niż 16 lat pozbawienia wolności. Złożenie apelacji zapowiedziała z kolei siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową w tej sprawie.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Policjanci apelują o ostrożność. Cyberoszuści wyłudzili od młodej sądeczanki 30 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że rozmawia z przedstawicielem swojego banku. O szczegółach Maria Mułka.
10: Kiedy na wyświetlaczu telefonu mieszkańki powiatu nowosądeckiego pojawił się numer identyfikujący się jako infolinia banku, odebrała, niczego nie podejrzewając. Rozmówca, który przedstawił się jako pracownik banku, poinformował, że pieniądze sądeczanki są zagrożone i że ktoś w jej imieniu złożył wniosek kredytowy oraz wykonał kilka płatności. Żeby zablokować te transakcje i odzyskać środki, kobieta musiała szybko wygenerować kody BLIK, przekazać je i zatwierdzić operację, co zrobiła zgodnie z otrzymanym poleceniem. Kiedy jednak emocje opadły, sądeczanka zorientowała się, że została oszukana, a cyberprzestępcy, dzięki kodom, które im przekazała, wypłacili pieniądze w bankomacie na terenie Krakowa oraz dokonali płatności w internecie. Młoda kobieta straciła niemal 30 tysięcy złotych. Teraz policja pracuje nad ustaleniem sprawcy bądź sprawców tego przestępstwa, ale jednocześnie apeluje o rozwagę i ostrożność.
8: Tegoroczna wiosna nie jest łatwa dla rolników. Podczas gdy sadownicy oceniają straty spowodowane przymrozkami, rolnicy uprawiający rzepak czy zboże tracą plony z powodu suszy. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, Ewa Rein, informuje, że są już pierwsze zgłoszenia o szkodach spowodowanych brakiem wody.
11: Rolnicy zgłaszają problemy. Już na przykład rzepaki, co prawda te przymrozki jakoś sobie tam poradziły, to teraz okazuje się, że gorzej jest właśnie z tą wodą. Już się obserwuje w niektórych rejonach właśnie, że więdną, że ta susza jednak daje im znać. Również zboża są osłabione. Widać to po tych zbożach kondycyjnie. Także no, tu będzie poważniejszy problem, jeżeli chodzi o straty właśnie suszowe, jeżeli dalej nie będzie tej wody.
8: Tym tematem zajmiemy się w Pulsie Regionu, ten na naszej antenie o 15.30.
12: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Miało być lepiej, a jest gorzej. Chodzi o możliwość przejazdu autobusami między gminami Muszyna i Krynica. Krynica. Muszyński samorząd na początku maja uruchomił własne połączenia między uzdrowiskami. Jednak w tym samym momencie przewoźnik prywatny, który od 12 lat obsługiwał mieszkańców w tym rejonie, zrezygnował z części dotychczasowych kursów. To sprawiło, że szczególnie rano i wieczorami brakuje połączeń między miejscowościami. Mieszkańcy Muszyny mają obawy nie tylko o to, jak będą dojeżdżać do sąsiedniego uzdrowiska, ale też boją się konieczności przesiadek w drodze do Nowego Sącza.
13: Strasznie nas ludzie mieli, zwłaszcza dzieci do szkoły, ludzi do pracy. Nie wiem, dlaczego to tak jest. Po prostu to jest wstyd dla uzdrowiska, żeby były takie połączenia. Nie zawsze jest pociąg.
14: No to jest nie do pomyślenia, bo bardzo jest potrzebny do Sącza, do Nowego Sącza. Nie wyobrażam sobie.
15: Te miejskie autobusy będą pewnie musiały częściej kursować. Kursy są rzadkie na razie.
13: Chyba będą mieszkańcy walczyć o to i nie każdy ma samochód.
8: Burmistrz Jan Golba zapewnia, że gmina zweryfikuje rozkład jazdy na 5 nowych liniach, które zostały właśnie uruchomione.
7: Z życia kościoła.
8: Ikony pisane na drewnie z historycznych rozebranych domów, na fragmentach łóżka czy rekonstruowanej polichromii wnętrza kościoła. Właśnie takie materiały w swej twórczości wykorzystał sądecki artysta Robert Rumin, którego ikony będzie można już od jutra zobaczyć w domu mansjonariuszy w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Na wystawie dominują wizerunki Maryi i Jezusa, ale można zauważyć też postacie świętych, mówi dyrektor ksiądz Piotr Pasek.
16: Ikonograficzne przedstawienie świętego Antoniego z Padwy, ale też jest bardzo ciekawe historyczne takie przedstawienie, nazwijmy, ale w wersji autorskiej trochę wyrażone, a mianowicie spotkanie Jezusa wychodzącego od Kajfasza i Piotra, zatytułowany A kur zapiał. To jest właśnie to spotkanie. Oczywiście tam zobaczymy Pana Jezusa w takiej chwale, bo ikona zawsze przedstawia właśnie Chrystusa bardziej chwale. No wyjątkiem jest, powiedzmy, Vir Dolorum, gdzie jest rzeczywiście, można powiedzieć, ta boleść.
8: Wernisaż wystawy już jutro o 18 w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Komfortowa temperatura, jest bardzo przyjemnie na zewnątrz, jakość powietrza jest dobra, promienie słoneczne od czasu do czasu, słońce się chowa nam za chmurami i są gdzieś te promienie słoneczne zatrzymywane, ale jedni się cieszą, no ale z drugiej strony deszcze są potrzebne, no tylko przelotne zapowiadają meteorolodzy. Może pojawić się też burza. Alert RCB, duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ciśnienie bardzo nieznacznie waha się na barometrach, teraz 983 hektopaskale. Na zegarach 14:36.

있습니다.

0: 14.44, Radio RDN Małopolska. O tej porze wiadomości dla kierowców.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Na początek zaglądamy do statystyk policyjnych. Bocheńscy policjanci w miejscowości Grobla odnotowali jedną kolizję. Bez zdarzeń drogowych w Brzesku, również spokojnie upływa dzień dębickim funkcjonariuszom i również cisza i spokój, mówi oficer dyżurny z Dąbrowy Tarnowskiej. Natomiast tarnowscy policjanci odnotowali jeden wypadek. Jedna osoba została poszkodowana. W Szynfałdzie doszło do zderzenia motoru z samochodem osobowym. Motocyklista z obrażeniami ręki trafił do szpitala. Ponadto tarnowscy policjanci wzywani byli do dwóch kolizji. Pierwsza na ulicy Krakowskiej, druga na braci Staków, tutaj bez poszkodowanych. Jak o tej porze wyglądają drogi? Na ulicach Tarnowa spory ruch. Na Narutowicza przede wszystkim przybywa samochodów, tak w jedną, jak i w drugą stronę. Na ulicy Dąbrowskiego, na Starodąbrowskiej, w stronę Słonecznej też zaczyna tworzyć się kolejka. No i już spora kolejka na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana. Ale później, jak już miniemy to remontowane rondo, to jedziemy do Rzeszowa płynnie. Na alei Jana Pawła II także teraz pusto, płynnie dojedziemy do autostrady. Więcej samochodów na Spokojnej teraz przy Nowo Dąbrowskiej. Na Elektrycznej płynnie, na Klikowskiej przy Elektrycznej jest ruch wzmożony, na Wyszyńskiego Czystej ruch umiarkowany, ale niestety na Alei Kwiatkowskiego już też przed mostem samochody zwalniają. Mościckiego, Szujskiego w stronę centrum teraz jest więcej pojazdów, no i spory ruch także na ulicy Szkotnik. Na Krakowskiej przy Warsztatowej też zrobiła się nam kolejka, mijamy to skrzyżowanie i później już płynnie jedziemy w stronę Krakowa do Czerwonej, do Koszyckiej. Wszystkiego bezpiecznego!
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Czarno-czarni, śpiąca Jola.

Rada Gminy Lisia Góra odrzuciła wniosek mieszkańców w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla Pawęzowa. Czego obawiają się mieszkańcy? O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Puls Regionu. Zapraszam w imieniu własnym reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Będzie o zamieszaniu z połączeniami autobusowymi między gminami Muszyna i Krynica. Samorząd wprowadził nowe kursy, ale prywatny przewoźnik zrezygnował z jazdy na niektórych trasach. Będzie także o wsparciu finansowym dla rolników. To wsparcie w związku z przymrozkami. I o ciekawym wykładzie Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. A gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie Gabriela Deć, rzecznik Nadleśnictwa Stary Sącz. Opowie o nietypowym dla tego regionu zwierzaku, który wędrował przez centrum Mukowicy w powiecie limanowskim. Oczywiście nie zabraknie wiadomości sportowych, propozycji kulturalnych, a także wieści dla kierowców. Zostańcie z Radiem RDN.

0: Oblicze perfekcji. Muszę się do czegoś przyznać. Moją naturalną skłonnością jest perfekcjonizm. W pewnym sensie perfekcjonizm to miecz obosieczny. Wspaniale jest wyznaczać wysokie standardy i dążyć do osiągnięcia różnych celów. To dobra strona. Ale perfekcjoniści mogą być prawdziwym wrzodem na szyi, ponieważ narzucają wszystkim innym swoje wyobrażenie perfekcji. Stają się jak egzekutorzy. I takim właśnie było moje naturalne usposobienie. To coś, od czego Chrystus mnie uwalnia. Zanim zostałem chrześcijaninem, moje ulubione powiedzenie brzmiało: ciężko jest szybować jak orzeł, gdy jesteś otoczony indykami. Z takim nastawieniem nie sposób budować relacji, nie mówiąc o zespołach. Nie da się czerpać z kreatywności i geniuszu innych. A prawda jest taka, że jesteśmy skłonni samym sobie trochę odpuszczać, a jednocześnie pozostajemy surowi wobec innych ludzi. Czy to brzmi nieco znajomo? Perfekcjonizm. On nie działa. I tylko miłość Chrystusa może cię uwolnić.
1: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
3: Świetny.
2: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: To była autopromocja.

0: I już sprawdzamy, jak jeździ się po Tarnowie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: W tej chwili na Narutowicza jest więcej stania, jadąc od ulicy Krakowskiej i na Krakowskiej przy rondzie Sikorskiego. Narutowicza też jest ciasno i później samochody wloką się, można powiedzieć, w kierunku ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę jest lepsza sytuacja, ale dopiero od ulicy Urszulańskiej. Od Dąbrowskiego, Konarskiego jadą samochody bardzo wolno, przy Urszulańskiej troszeczkę lepiej, później zwalniamy już przy ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej przy Warsztatowej też teraz ciasno, sznur aut i przed mostem także na wysokości braci Żmudów samochody zwalniają przed mostem i jadą w kierunku Koszyckiej i Czerwonej. Na Szujskiego, Mościckiego spokojnie, ale na Alei Kwiatkowskiego tutaj jest ruch wzmożony od ulicy Czystej, od ronda. Na Klikowskiej także ruch większy przy Słowackiego i na Słowackiego przy ulicy Klikowskiej. Starodąbrowska także jest teraz mocno obciążona, na Alei Matki Bożej Fatymskiej ruch większy i dużo aut między Starodąbrowską a Aleją Matki Bożej Fatymskiej. Na Lwowskiej nadal sznur aut w kierunku Orkana i między jednym a drugim rondem ciasno. Wszystkiego bezpiecznego.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: 18,5 minuty po godzinie 15. Nickelback.

6 maja w 1950 roku w Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki. Piosenkarz, skrzypek, trębacz, kompozytor i aranżer. Na początku kariery muzykował w formacji big beatowej Czarne Perły, następnie grał w zespole Anawa, nagrywając poezję śpiewaną. W latach 70. zaczął śpiewać i nagrywać solowe piosenki. W repertuarze miał m.in. utwory nostalgiczne i poważne. Zacznij od Bacha, Izolda, lubię wracać tam, gdzie byłem. Jego największym przebojem były ballada Zacznij od Bacha, taneczny przebój Chałupy Welcome To i bajkowa piosenka Pszczółka Maja. Na zakończenie tej części programu jeden z największych jego przebojów. Zacznij od Bacha, a za chwilę zaczynamy Puls Regionu.

0: Sofia.
1: Region jest nasz.
2: Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
5: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
9: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
10: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
9: Interwencje.
11: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
9: Opinie.
12: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
9: Fakty.
13: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
9: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
14: Rada Gminy Lisia Góra odrzuciła wniosek mieszkańców w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego dla Pawęzowa. Społeczność obawia się budowy magazynów energii.
15: Musimy się pogodzić z tym, co stało się na sali obrad. Radni odrzucili obywatelski projekt uchwały złożony przez samych mieszkańców.
14: Zamieszanie z połączeniami autobusowymi między gminami Muszyna i Krynica. Samorząd wprowadził nowe kursy, ale prywatny przewoźnik zrezygnował z jazdy na niektórych trasach.
16: Strasznie nas ludzie mieli, zwłaszcza dzieci do szkoły, ludzi do pracy. Po prostu to jest wstyd dla uzdrowiska.
14: Rolnicy z regionu tarnowskiego mogą liczyć na wsparcie finansowe w związku z przymrozkami.
17: Przymrozki już na poziomie minus 4 stopni Celsjusza powodują uszkodzenie pąków kwiatowych. Przy minus 2 następuje uszkodzenie kwiatów, które są w pełni rozwinięte.
14: To był ciekawy wykład Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Gościem był Rafał Porzeziński.
18: Nie ten jest wolny, kto robi to, co chce, tylko ten, który w każdej sytuacji, nawet najbardziej opresyjnej, jest w stanie wybrać dobro. Tu dopiero zaczyna się ten smak wolności.
14: Gościem po godzinie 16 będzie Gabriela Deć. Rzecznik Nadleśnictwa Stary Sącz opowie o nietypowym dla tego regionu zwierzaku, który wędrował przez centrum Łukowicy w powiecie limanowskim. Jerzy Olszówka, dzień dobry. 6 dzień maja 2026 roku. Zapraszam w imieniu własnym i reporterów Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz do 17:00.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Rada Gminy Lisia Góra na dzisiejszej sesji odrzuciła wniosek mieszkańców, by wycofać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwość realizacji inwestycji przemysłowych na terenie Pawęzowa. Taki ruch miałby ograniczyć plany prywatnego inwestora na ulokowanie na terenie tej miejscowości magazynów energii. Wójt Arkadiusz Mikuła twierdzi, że odrzucenie projektu uchwały jeszcze nie przesądza sprawy inwestycji. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
7: Grupa mieszkańców pojawiła się na sesji Rady Gminy. Wcześniej ponad 300 osób podpisało projekt uchwały w tej sprawie. Mieszkańcy argumentowali, że duże magazyny energii nie powinny znajdować się blisko zabudowań ani na gruntach nadających się pod rolnictwo.
8: Jest to złe dla obszaru zabudowania. Ja akurat mieszkam 500-600 metrów od tego. Jeszcze nikt nie nadmienił, która to jest klasa ziemi. Ta gleba nie nadaje się pod użytek przemysłowy. Jedynie rolnictwo.
9: Coraz więcej przybywa tych domów, coraz bliżej będzie. Jak to będzie wyglądało?
10: Było to niekonsultowane z mieszkańcami Pawęzowa, więc to budzi nasz opór i dziwienie. Takie inwestycje powinny być lokowane z dala od zabudowań. Pawęzów jest zabudową przede wszystkim mieszkaniową i terenami rolniczymi. W tej zabudowie tworzy się infrastrukturę krytyczną, która nie będzie mała.
8: Jeżeli inwestor przyjdzie z zewnątrz, już sobie w Chorzowie to zrobi, nie u nas. Dlaczego my mamy robić komuś dobrze?
7: Rada Gminy nie przyjęła obywatelskiego projektu. Wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła przekonywał, że ta decyzja świadczy o ciągłości prawa lokalnego, ale nie oznacza automatycznej zgody na budowę magazynu energii. Podkreślał, że inwestor złożył wniosek w tej sprawie, ale nie jest on jeszcze procedowany.
11: Dzisiejszą uchwałą Rada Gminy w Lisiej Górze zapewniła pewną ciągłość tworzenia prawa lokalnego, jakim jest projekt zagospodarowania miejscowego miejscowości Pawęzów, procedowany od ponad 9 lat. To jest tak naprawdę wynik tego głosowania. Jeżeli chodzi o magazyn energii, jest złożony wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i ten wniosek będzie procedowany. W razie jeszcze nawet nie zostało wszczęte postępowanie, ponieważ wystąpiłem do regionalnego dyrektora ochrony środowiska z zapytaniem, czy na tą inwestycję będzie wymagana decyzja środowiskowa.
7: Decyzja środowiskowa nie jest wymagana dla magazynu energii o planowanej wielkości, jednak wójt zamierza zobowiązać inwestora, by taką decyzję uzyskał.
11: Będą musiały zaopiniować ten wniosek, tę decyzję wszystkie organy do tego uprawnione, czyli Wody Polskie, Sanepid i przede wszystkim RDOŚ. Ja uważam, że to jest najważniejszy organ przy tej inwestycji, jako organ posiadający stosowne do tego uprawnienia i stosowną ustawę. I na podstawie tych opinii będzie wydana decyzja środowiskowa i tak naprawdę po jej treści dopiero będzie można wskazać, czy decyzja o warunkach zabudowy będzie wydana pozytywna czy negatywna.
7: Inwestor będzie miał prawo zaskarżyć decyzję wójta o konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Wówczas sprawa trafi przed samorządowe kolegium odwoławcze. Według przedstawiciela obywatelskiego komitetu, który zabierał głos podczas sesji Rady Gminy, konieczność uzyskania decyzji środowiskowej jest bezdyskusyjna. Jak twierdził Łukasz Kusior, RDOŚ powinna wziąć pod uwagę zamierzenie inwestora na sąsiedniej działce.
12: Spowolni to, ale tu trzeba też wyjaśnić jedną rzecz. Obecnie inwestor zaaplikował o 0,99 hektara magazynów energii, ale ten sam inwestor obok na działce również zaaplikował o stację transformatorową. Dlatego 0,99 hektara zgoda środowiskowa nie jest wymagana, ponieważ to jest poniżej 1 hektara, a zgoda środowiskowa jest wymagana od 1 hektara. My wskazaliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby zwrócili na to uwagę, że w sytuacji, kiedy ta inwestycja łączy się z drugą stacją transformatorową, przekracza ona 1 hektar.
7: Przedstawiciel mieszkańców sprzeciwiających się budowie magazynów energii nie krył rozczarowania rezultatem głosowania. Łukasz Kusior zapowiedział, że mieszkańcy nie złożą broni i będą nadal starali się zablokować inwestycje.
12: Na dzień dzisiejszy musimy się pogodzić z tym, co stało się na sali obrad. Radni odrzucili obywatelski projekt uchwały złożony przez samych mieszkańców, a poparli jednak głos jednego inwestora. Musimy się z tym pogodzić, nie mamy innego wyjścia. Natomiast są jeszcze różne inne wyjścia prawne, z których będziemy korzystać. No, będziemy cały czas o te swoje tereny walczyć. Na spokojnie sobie to przemyślimy na zimno i będziemy później podejmować jakieś nowe kroki.
7: Nad projektem uchwały głosowało 14 gminnych radnych. Jedna osoba poparła projekt mieszkańców, pozostałych 13 radnych zagłosowało przeciw.
6: A wszystkim przysłuchiwał się Tomasz Graczewski. Z regionów Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 19 minut do godziny 16. Sprawdźmy, co słychać na ulicach Tarnowa, Nowego Sącza.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: Zaczynamy od Nowego Sącza. Węgierska Biegonica, tutaj bardzo duży ruch, bardzo ciasno na tej ulicy. Sporo samochodów na Witosa w tej chwili, ciasno pod Białym Klasztorem, Królowej Jadwigi, zatłoczona ulica Nawojowska, Piłsudskiego, Lwowska, Barskie, a także Tarnowska, Witosa, Pieczkowskiego, Barska. Ruch tutaj też jest wzmożony. Jak wyglądają ulice Tarnowa w tej chwili? Narutowicza zakorkowana jest w jedną i w drugą stronę, bardzo wolno poruszają się samochody. Na Dąbrowskiego także ruch jest wzmożony. Na całej długości ulicy Lwowskiej, od góry jadąc, od ulicy Szerokiej jest ciasno do ulicy Garbarskiej. Tutaj jest ruch bardzo duży, sporo samochodów na ulicy Orkana, przy Orkana i na Alei Jana Pawła II także zrobiło się ciasno w kierunku ulicy Słonecznej. Na Słonecznej także bardzo dużo samochodów między Aleją Matki Bożej Fatimskiej a Starodąbrowską i na Starodąbrowskiej także ustawiła się kolejka, no niemalże od ronda Hetmana Tarnowskiego. Jadąc ulicą Mickiewicza także mamy problemy do Matki Bożej Fatimskiej. Później na Alei Solidarności jest lepsza sytuacja. Na Klikowskiej ruch też wzmożony, na ulicy Sikorskiego i Szuńskiego także więcej jest samochodów, na Mościckiego i nadal na Mościckiego i Alei Kwiatkowskiego przybywa samochodów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: Za chwilę przejdziemy do kolejnego tematu Pulsu Regionu i to też będzie temat motoryzacyjny.

0: RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, jest 15 minut do 16. Przejazd autobusami między gminami Muszyna i Krynica-Zdrój miał być łatwiejszy. Stało się jednak inaczej. Muszyński samorząd na początku maja uruchomił własne połączenia między uzdrowiskami. Jednak w tym samym momencie przewoźnik prywatny, który od 12 lat obsługiwał mieszkańców w tym rejonie, zrezygnował z części dotychczasowych kursów. To sprawiło, że szczególnie rano i wieczorem brakuje połączeń między gminami Muszyna i Krynica-Zdrój. Sprawie przyjrzała się Maria Mułka.
1: Od 4 maja na kilku trasach między gminami Muszyna i Krynica-Zdrój swoje kursy rozpoczęły niskoemisyjne autobusy, które w ostatnim czasie zostały kupione przez muszyński samorząd. Nowe pojazdy zbierają dobre recenzje wśród osób, które miały okazję już nimi jechać.
2: Wygodne, bardzo fajne, sympatycznie, kierowcy fajnie, to nie można narzekać.
3: Bardzo dobrze, że zostały uruchomione. Na razie jechałem raz tylko, muszą być spopularyzowane.
1: Na razie nie ma w nich wielkiej frekwencji, co jednak często zdarza się na

0: a w związku z tym nie ma też bezpośredniego połączenia autobusowego z Nowym Sączem.
1: Strasznie nas ludzie mieli, zwłaszcza dzieci do szkoły, ludzi do pracy, nie wiem dlaczego to tak jest. Po prostu to jest wstyd dla uzdrowiska, żeby były takie połączenia. Nie zawsze jest pociąg.
2: No to jest nie do pomyślenia, bo bardzo jest potrzebny do Sącza, do Nowego Sącza. Nie wyobrażam sobie.
3: Te miejskie autobusy będą pewnie musiały częściej kursować. Kursy są rzadkie, na razie.
1: Chyba będą mieszkańcy walczyć o to i nie każdy ma samochód.
0: Prywatny przewoźnik tłumaczy w swoich mediach społecznościowych, że zawieszenie kursów związane jest z uruchomieniem własnej komunikacji przez gminę Muszyna, która obejmuje trasy pokrywające się z połączeniami komercyjnymi tego przewoźnika. Dalsze funkcjonowanie tych linii w obecnej formie nie jest więc możliwe. Czytamy w komunikacie prywatnego przewoźnika, który zdecydował się na uruchomienie innej linii Muszyna PKP Krynica Hajduczek z w sumie 33 połączeniami każdego dnia. Burmistrz Jan Golba w rozmowie z radiem RDN Nowy Sącz podkreśla, że linie, które uruchomił samorząd, nie miały zastąpić linii prywatnego przewoźnika, a uzupełnić ofertę dla mieszkańców, kursują więc innymi trasami.
4: Jest nowa linia Rzegiestów, Krynica Zdrój, Szkoła, to jest stara droga. Nowa linia to jest Szczawnik od stacji narciarskiej do Tylicza w Rynku. Jest nowa linia Muszyna, Kościuszki do Muszynki w gminie Krynica.
0: Dodatkowo dwa autobusy jeżdżą także w soboty i niedzielę, czego do tej pory nie było. To linie Szczawnik, Złockie, Muszyna, Powroźnik, Krynica, stara droga, a także na linii Rzegiestów, Andrzejówka, Milik, Muszyna, Powroźnik, Krynica, stara droga. Burmistrz planuje też interweniować w sprawie nagłej rezygnacji prywatnego przewoźnika z części kursów. Włodarz jest przekonany, że było to działanie z dnia na dzień bez wcześniejszego uprzedzenia, co jest niezgodne z prawem przewozowym.
4: Przewoźnik musi uzgodnić rozkład jazdy, zarówno ten na nowe kursy, jak i również ten, gdzie kursy są likwidowane. I jest obowiązek powiadamiania tutaj tego organu, który wydaje zgody na ten przewóz, na 30 dni przed likwidacją takiego kursu. A tu się stało z dnia na dzień.
0: Burmistrz Jan Golba zamierza wysłać pisma do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Inspektoratu Transportu Drogowego z prośbą o zbadanie sprawy. Jak dziś udało nam się dowiedzieć od prywatnego przewoźnika, organ wydający zgody na przewozy został powiadomiony o planach likwidacji linii. Jutro przedstawiciel firmy ma jednak odnieść się w szerszy sposób do całej sprawy. Włodarz Muszyny zapewnił, że gmina weryfikuje rozkład jazdy na 5 nowych liniach, które zostały uruchomione przez samorząd. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy zmiany będą mogły wejść w życie, co oznacza, że nie wiadomo kiedy pojawi się więcej porannych i wieczornych kursów. Dodajmy, że gmina Krynica-Zdrój uruchomiła dodatkowo 2 poranne kursy bezpłatnej komunikacji między Muszynką, Tyliczem i Krynicą.
5: Materiał przygotowała Maria Mołka, a za chwilę w Pulsie Regionu powiemy o niełatwej wiośnie dla rolników.

0: Tegoroczna wiosna nie jest łatwa dla rolników. Podczas gdy sadownicy oceniają straty spowodowane przymrozkami, rolnicy uprawiający rzepak czy zboże tracą plony z powodu suszy. Gospodarze mogą liczyć na wsparcie. Kiedy można starać się o rekompensatę, sprawdzała Jolanta Moździerz.
1: Aby przymrozek wiosenny został oficjalnie uznany za niekorzystne zjawisko atmosferyczne, ujemna temperatura musi wystąpić w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Tak właśnie było pod koniec kwietnia w powiecie tarnowskim.
2: Przymrozki wystąpiły w okresie 29-30 kwietnia. Nasza stacja meteorologiczna, którą mamy usytuowaną w Radłowie, pokazała 29 kwietnia o godzinie 5 rano przymrozek na wysokości 1,80 m, bo na takie jest usytuowana, minus 4,37 stopnia Celsjusza. 30 kwietnia stacja około godziny 3 nad ranem pokazała już prawie minus 6 stopni Celsjusza. Należy zaznaczyć, że to było na wysokości 1,80 m, więc przygruntowe przymrozki były o wiele wyższe.
1: Tłumaczy kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie. Ewa Rejny dodaje, że w przypadku temperatur na tym poziomie szkody w uprawach sadowniczych mogą w niektórych przypadkach sięgać nawet 100%.
2: Przymrozki już na poziomie minus 4 stopni Celsjusza powodują uszkodzenie pąków kwiatowych. Przy minus 2 następuje uszkodzenie kwiatów, które są w pełni rozwinięte. Zawiązki owoców zostają uszkodzone przy temperaturze minus 1, minus 2 stopnie Celsjusza. Mówi się, że przymrozek około minus 10 stopni może spowodować od kilkudziesięciu do prawie 100% szkód, jeżeli chodzi o uprawy sadownicze.
1: Do tej pory Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie otrzymał sygnały o stratach z gminy Lisia Góra, Gromnik i Wojnicz. Specjaliści tłumaczą jednak, że rolnicy dopiero oceniają szkody, więc spodziewają się, że tego typu zgłoszenia będą w najbliższym czasie wpływać. W przypadku stwierdzenia strat rolnicy mogą złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Zostanie on pozytywnie rozpatrzony, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji w gospodarstwie.
2: Minimalna wielkość gospodarstwa to jest 1 hektar fizyczny lub przeliczeniowy. Jeżeli rolnik stwierdzi taką szkodę u siebie, no powinien niezwłocznie udać się do Urzędu Gmin i tam pisemnie powiadomić o wystąpieniu szkody. Oczywiście udajemy się do Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie gruntów. Wniosek z załącznikami składa się do 10 dni od dnia wystąpienia tego niekorzystnego zjawiska, w tym przypadku przymrozku. Do wniosku, co jest bardzo ważne, należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe.
1: Szkody są następnie szacowane przez specjalnie powołaną do tego komisję. Trwa to do 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Tegoroczna wiosna nie jest łatwa dla rolników. Podczas gdy sadownicy oceniają straty spowodowane przymrozkami, rolnicy uprawiający rzepak czy zboże tracą plony z powodu suszy. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego informuje, że są już pierwsze zgłoszenia o szkodach spowodowanych brakiem wody.
2: Rolnicy zgłaszają problemy. Już na przykład rzepaki, co prawda te przymrozki jakoś sobie tam poradziły, to teraz okazuje się, że gorzej jest właśnie z tą wodą. Już się obserwuje w niektórych rejonach właśnie, że więdną, że ta susza jednak daje im znać. Również zboża są osłabione. Widać to po tych zbożach kondycyjnie. Także no, tu będzie poważniejszy problem, jeżeli chodzi o straty właśnie suszowe, jeżeli dalej nie będzie tej wody.
1: Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przymrozkami lub suszą, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wnioski można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy odpowiednim dla lokalizacji gruntów. Informacji udziela rolnikom z regionu również Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie oraz Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy i sadownicy załamują ręce i z niepokojem śledzą prognozy, bo przed nami jeszcze zimni ogrodnicy. Zjawisko meteorologiczne, nazywane zimną Zośką lub zimnymi ogrodnikami, przypada w połowie maja. Nazwa zwyczajowa pochodzi od patronów tych dni, świętego Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zofii. Według przysłów, mających swoje korzenie w tradycji ludowej, to ostatnie dni wiosennych przymrozków. Jak mówiła na antenie Radia RDN Magdalena Kopczyńska, właścicielka gospodarstwa ogrodniczo-szkółkarskiego w Machowej, istnieją sposoby, by chronić rośliny przed przymrozkami, które można stosować w przydomowym ogródku.
3: Przy domowych ogródkach jest jeszcze dosyć prosto, bo można agrowłókniną je pozakrywać. Mamy tam niewielką ilość tych roślin, jeżeli jest mały ogródek oczywiście. Na szkółce to okrywanie przy takich delikatnych listkach niewiele daje. Klony japońskie bardzo dostały w kość, mówiąc kolokwialnie. One wypuszczą drugie liście, no ale to trzeba czekać. Minimum miesiąca, jak nie dwa. I jeszcze takim sposobem jest podlewanie, czyli lanie wody przez zraszacze. Woda spadając na rośliny wytwarza ciepło. To ma drugie dno. Rośliny są obciążone lodem, no i niszczą się, łamią się.
1: Długoterminowe prognozy na razie nie przewidują przymrozków w regionie. Za to już jutro, a w niektórych regionach nawet dzisiaj możemy spodziewać się oczekiwanego przez wielu gospodarzy deszczu.
0: W trosce o rolników materiał przygotowała Jolanta Moździerz. A już za chwilę Marta Jadłowska przedstawi wiadomości o 16.
4: Reklama.
5: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.
9: Uwaga kierowcy, wypadek na autostradzie A4 tuż przed węzłem Tarnów-Mościce. Są utrudnienia w ruchu, a tymczasem dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Poważny wypadek na autostradzie A4. Jedna osoba jest poszkodowana. Na drodze utworzył się długi korek. Do zdarzenia doszło po godzinie 15 na jezdni w kierunku Rzeszowa, tuż przed węzłem Tarnów-Mościce. Jak przekazał Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, najprawdopodobniej doszło do wystrzału opony w samochodzie osobowym. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w jadącą autostradą ciężarówkę. Następnie auto osobowe dachowało na pasie zieleni, rozdzielającym kierunki ruchu. Kierujący z obrażeniami głowy i ręki został przetransportowany do szpitala. Na miejscu, na pasie awaryjnym, stoi ciężarówka, która brała udział w zdarzeniu. Policjanci informują, że przejazd jest możliwy, jednak trzeba liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: A teraz Kobyłczyna w regionie limanowskim. Tam palił się dzisiaj las. Ogień obejmował około pół hektara ściółki. Ze względu na wiatr były obawy, że pożar może się jeszcze bardziej rozprzestrzenić, mówi Wojciech Bogacz, rzecznik limanowskich strażaków.
11: Na miejsce wysłano 9 pojazdów strażackich, w tym specjalny pojazd terenowy typu UTV. Gdy strażacy przybyli na miejsce, pożar obejmował już około 50 arów. Dodatkowo w odległości kilkudziesięciu metrów znajdował się budynek mieszkalny. Niezwłocznie przystąpiono do działań gaśniczych. Po opanowaniu sytuacji w celu dogaszenia i zabezpieczenia pogorzeliska trzeba było usunąć kilka uszkodzonych drzew w wyniku tego pożaru.
9: Służby apelują przy tej okazji o rozwagę. Ściółka jest wysuszona, przez co może łatwo się zapalić. Dodatkowo ogień w takich warunkach szybko się rozprzestrzenia.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Najczęściej wymienianym w tym kontekście przewinieniem kierowców jest wciąż nadmierna prędkość. Paweł Klimek w programie Pomagamy i Chronimy zwracał uwagę, że często zauważanym, szczególnie na terenie miasta, problemem jest brak kultury jazdy. Na bezpieczeństwo i płynność w ruchu ulicznym wpływ według policjanta ma dziś m.in. tak zwana jazda na suwak. Kierowcy często albo nie stosują się do tej zasady albo próbują zmieniać pas w nieodpowiednim miejscu.
4: Ten zamek, suwak, zakładka to jest naprawdę świetne rozwiązanie, tylko próbujmy je wprowadzić w życie i stosujmy je cały czas. Natomiast patrzmy, co się wokół nas dzieje. Jeżeli jest sytuacja taka, że gdzieś tam ktoś jedzie i wie na przykład, że za kilometr ten pas się skończy, to nie zjeżdżajmy kilometr wcześniej i nie blokujmy już całego pasa, bo my musimy, bo my wiemy, że coś tam się wydarzyło, tylko dojeżdżajmy do końca i stosujmy tą jazdę na suwak, na zakładkę. Wtedy wszyscy będą jechać, wszyscy spokojnie przejadą, a nie na zasadzie takiej wbijamy się, no bo przecież ja za chwileczkę nie będę mógł jechać. A takie przykłady mogę pokazać na przykład na ulicy Lwowskiej, tutaj przy rondzie. To samo jest w Mościcach, z drugiej strony również ten pas się na pewnym momencie kończy.
9: Paweł Klimek dodaje też, że kierowcy poruszający się po Tarnowie często mają problemy z poruszaniem się po rondach, co generuje dodatkowe korki.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Gmina Kamienica buduje zbiornik, ujęcie i stację uzdatniania wody w Zasadnem. Prace mają trwać do końca roku. Inwestycja finansowana jest w prawie w 100% z Polskiego Ładu przy niewielkim wkładzie samorządu. Gospodarka wodno-kanalizacyjna to obecnie priorytet w gminie Kamienica. Jak powiedział w Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Kamienica Władysław Sadowski, w Zasadnym nie ma gminnej sieci wodociągowej.
12: Póki co mieszkańcy korzystają z własnych osiedlowych sieci wodociągowych, z własnych ujęć. Natomiast Kamienica z Bludza już korzysta z tego dobra. W Zalesiu nie mamy sieci wodociągowej komunalnej, tylko szkoła i remiza korzysta z tej gminnej sieci. Także już rozmawiamy o tym, aby tu uruchomić przynajmniej częściowo w Zalesiu taką sieć gminną, nie tylko do tych naszych budynków użyteczności publicznej, ale przynajmniej dla tego bardziej skupionego obszaru w centrum.
9: Pod koniec marca gmina rozpoczęła użytkowanie jednej z najważniejszej od lat inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Chodzi o nowoczesną oczyszczalnię ścieków za 21 milionów złotych w Kamienicy.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Ruszą prace związane z zagospodarowaniem góry Zyndrama w Maszkowicach. Gmina Łącko podpisała umowę z wykonawcą prac. Powstaną nowe ławki, tablice edukacyjne, ale też urządzenia do ćwiczeń. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
13: Inwestycja ma pomóc w zachowaniu unikalnego stanowiska archeologicznego na widocznej od strony Jazowska górze Zyndrama. Wybrana firma wykona też park tematyczny właśnie w Jazowsku, co ma promować całą okolicę. W ramach inwestycji powstaną nowe ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery, a wszystko ma być oświetlone nowoczesnymi lampami i monitorowane. Wykonane też zostaną nowe nasadzenia zieleni. Łączny koszt podwójnej inwestycji w rejonie góry Zyndrama wynosi ponad 2 800 000 zł, z czego ponad 2 miliony złotych to dofinansowanie z pieniędzy unijnych. Planowany termin dokończenia prac to 27 kwietnia 2027 roku.
9: Tyle teraz, kolejne wiadomości za niespełna godzinę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Nadal bardzo przyjemne temperatury, od 22 do 26 stopni, ale teraz przeważnie pochmurno w regionie i chmur będzie przybywać. Czy będą to chmury deszczowe? Przekonamy się o tym podczas najbliższych kilkunastu godzin. Na jutro synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, tego deszczu nie będzie zbyt wiele. No być może jeszcze dzisiaj gdzieś popada w regionie, ale to też będą przelotne opady. W nocy na termometrach 16 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Także jutro mówią, że przelotnie popada deszcz i później w nocy może delikatnie popadać deszcz i na drugi dzień w piątek także o poranku potrzebne będą parasole. Na zegarach jest 7 minut po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
7: Słuchają państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To już prawie 12 minut po godzinie 16. Zanim zaproszę państwa na spotkanie z gościem popołudniowego programu, sprawdzamy jeszcze raz, co dzieje się na drogach w regionie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: Jak już wiedzą państwo z wiadomości radia RDN, na autostradzie A4 pod Tarnowem doszło do wypadku. Jedna osoba jest poszkodowana. Na drodze utworzył się ogromny korek. To wiedzą państwo z wiadomości, ale także słuchacze przekazują, że stoją w korku i ten korek ciągnie się już od Brzeska aż do Tarnowa na całej długości w kierunku Rzeszowa, więc prosimy o cierpliwość. Utworzył się korytarz życia, jak informują nasi słuchacze, no i auta stoją tak po jednej, jak i po drugiej stronie. Przypomnę, kierowca stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w jadącą autostradą ciężarówkę, następnie auto osobowe dachowało na pasie zieleni rozdzielającym kierunki ruchu. Kierujący samochodem osobowym z obrażeniami głowy i ręki został przetransportowany do szpitala. Ruch odbywa się na miejscu. Na pasie awaryjnym stoi ciężarówka, która brała udział w zderzeniu, a policjanci informują, że przejazd jest możliwy, jednak trzeba liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Na ulicach Tarnowa ruch jest troszeczkę mniejszy, podobnie wyglądają ulice Nowego Sącza, w Ryglicach też troszeczkę lepiej i w Limanowej. Wszystkiego bezpiecznego szerokości raz jeszcze.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: Naturalnie nie występują na terenie Małopolski, a jednak jednego z nich można było zobaczyć w regionie limanowskim. Mowa o łosiu, który wędrował przez centrum Łukowicy, a mieszkańcom udało się uwiecznić ten spacer. Nagranie z udziałem zwierzęcia trafiło do internetu i wywołało lawinę pytań o to, skąd tu się wziął, czy zostanie na dłużej, ale przede wszystkim o to, czy może być agresywny. Maria Mułka zapytała o to gościa naszego programu.
9: Ostatnio w regionie limanowskim, a konkretnie w Łukowicy, pojawił się łoś, no i oczywiście wzbudził spore zainteresowanie mieszkańców, dlatego że to niecodzienny widok. Mogą nam się łosie w Polsce kojarzyć na przykład z Doliną Biebrzy, a tu okazuje się, że ten jeden egzemplarz, prawdopodobnie jeden, obrał sobie takie tutejsze limanowskie krajobrazy. Więcej o tym zwierzaku opowie nam dzisiaj Gabriela Deć z Nadleśnicy Stary Sącz. Proszę powiedzieć, skąd ten łoś mógł do nas przywędrować, bo podejrzewamy, że to jego jakiegoś rodzaju wędrówka.
10: Zgadza się. Łosie występują w Polsce głównie w północno-wschodniej części kraju. Tam posiadają najlepsze warunki siedliskowe do bytowania, a w naszych rejonie w Małopolsce nie tworzą raczej stałych populacji. Taka największa, najbliższa nam populacja znajduje się w Puszczy Niepołomickiej, no i prawdopodobnie ten łoś, którego spotkaliśmy tutaj w Łukowicy, może pochodzić z tamtej populacji, ale jest najpewniej osobnikiem wędrującym. Łosie to są zwierzęta, które wykorzystują doliny rzeczne jako swoje naturalne korytarze migracyjne. No i prawdopodobnie ten osobnik przywędrował do nas Doliną Dunajca.
9: Łoś może nam się skojarzyć z raczej jakimś bagnistym terenem, takim blisko wody. Tutaj aż takich terenów nie mamy, więc to musi być wędrówka.
10: Zgadza się. Łosie potrzebują terenów bardzo podmokłych, najczęściej wybierają lasy w korytach rzek. U nas pojawiają się sporadycznie, ale na te swoje krótkie wędrówki znajdują tutaj też bazę żerową, szczególnie w dolinach większych rzek, takich jak Dunajec.
9: To nagranie, które krąży po sieci, na którym widać spacerującego sobie łosia w Łukowicy, pokazuje, że raczej jest to osobnik, który bardzo powoli przemierza, czyli chyba nie musimy się obawiać tego, że byłby jakiś agresywny na przykład dla otoczenia.
10: Oczywiście, to jest dzikie zwierzę, i w takich sytuacjach spotkań z takim zwłaszcza dużym zwierzęciem, jakim jest łoś, na pewno musimy zachować ostrożność, ale łosi nie są zwierzętami agresywnymi.
9: Czyli z natury nas nie zaatakują, mówię tutaj o ludziach po prostu.
10: Oczywiście. Są wyjątki, zwłaszcza w momencie, w którym spotykamy samicę z młodym, wtedy na pewno trzeba być bardziej wrażliwym, bo te zwierzęta reagują instynktownie.
9: Czyli na przykład na jakąś zaczepkę siłą rzeczy mogą zareagować, podobnie jak niedźwiedzie też, przecież z natury żyją z daleka od ludzi, ale zaczepiane mogą być niebezpieczne.
10: Starajmy się właśnie nie zakłócać spokoju tych zwierząt, obserwować je z odległości, i pozwalać się im naturalnie oddalić.
9: A co możemy powiedzieć o tym łosiu, który do nas trafił? Czy to już jest dorosły łoś, czy to dopiero mały łoś, który gdzieś się wybrał na spacer? Widzimy go na nagraniach, więc możemy chyba po tym jakoś ocenić jego wiek na przykład.
10: Najczęściej są to osobniki bardzo młode, najczęściej samce, które szukają nowego terytorium do bytowania.
9: Czyli chce sobie tutaj znaleźć taką nową przestrzeń, tak możemy wnioskować.
10: Tak, lub po prostu jest tutaj troszeczkę chwilowo w poszukiwaniu jakiegoś lepszego miejsca do bytowania.
9: Cały czas właśnie mówimy tylko o tym jednym łosiu. Wiem, że na terenach różnych nadleśnictw są różnego rodzaju fotopułapki, które czasami pozwalają na złapanie w kadr zwierząt wędrujących po terenach. To jest jedyny egzemplarz, czy być może jakieś łosie jeszcze się tutaj przechadzają?
10: Z doświadczeń naszych pracowników wynika, że te łosie na naszym terenie się pojawiają, są to jednak pojedyncze przypadki w skali roku i te obserwacje są rzadkie. A też specyfika tego gatunku, właśnie te preferencje siedliskowe, obecność wzdłuż cieków wodnych raczej sprawiają, że łosie rzadko nagrywają się na te fotopułapki. U nas się to jeszcze nie zdarzyło.
9: Czyli czekacie pewnie, żeby mieć dowód, prawda? Bo ten akurat w sieci udało się złapać obiektywem telefonu komórkowego, ale takie nagranie z fotopułapki byłoby rzeczywiście bardzo namacalne.
10: Na pewno obserwowalibyśmy wtedy zwierzę w bardziej takim naturalnym środowisku i naturalnym zachowaniu.
9: Fotopułapek pewnie też macie dużo u siebie, które łapią różne zwierzęta. Czy to taka jedyna anomalia, jeśli chodzi o teren nadleśnictwa Stary Sącz, gdzie pojawia się nietypowe zwierzę na naszym terenie?
10: Raczej te zwierzęta, które u nas bytują, są tutaj naturalnym elementem siedliskowym, tak jak niedźwiedzie, rysie, wilki. Je oczywiście tutaj obserwujemy, posiadamy dużo też takich fotopułapek w ramach projektów badawczych, więc na chwilę obecną innych egzotycznych, że tak powiem, zwierząt nie obserwowaliśmy, chociaż łoś jest jak najbardziej naturalny, jedynie jest gościem.
9: Cały czas to jest gatunek, który można spotkać w Polsce, więc nie może być za dużym zaskoczeniem, tak? Może być nietypowe, ale nie za duże zaskoczenie mimo wszystko.
10: Zgadza się.
9: To tak już kończąc ten wątek naszego łosia, który sobie tak tutaj przechadza po regionie limanowskim, co możemy zrobić w momencie, gdybyśmy natrafili na takiego łosia, podobny trochę do sarny, trochę do jelenia, ale jakie powinno być nasze zachowanie, gdy już stanie na naszej drodze?
10: Przede wszystkim powinniśmy podejść do całej sytuacji spokojnie, nie próbować tych zwierząt płoszyć, w jaki sposób nie zakłócać ich strefy bezpieczeństwa, bo ich naturalną reakcją taką obronną może być atak w pewnym momencie. Więc my tutaj musimy zachować spokój, no i pozwolić się tym zwierzętom oddalić, bo ulice miast czy nasze gdzieś tam ogródki nie są dla nich naturalnym miejscem występowania. Dla nich też są to sytuacje bardzo stresowe i zwierzęta po pewnym czasie powinny się same oddalić.
9: I zalecamy właśnie do tych rad się zastosować razem z panią Gabrielą Deć, rzecznikiem Nadleśnictwa Stary Sącz. Dziękuję bardzo za to spotkanie i do zobaczenia na górskich szlakach tego regionu.
7: Rozmawiała Maria Mołka. 21 minut po 16:00.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50 na 50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
4: Nad mieszkańcami Nowego Sącza dużo pogodnego nieba i sporo promieni słonecznych jeszcze do nich dociera. Nad Tarnowem już więcej chmur, od czasu do czasu jeszcze słońce się przebija. Dużo słońca jeszcze mamy też w Jodłowej, w Ryglicach, ale na przykład w Piliźnie czy w Zakliczynie, Ciężkowicach już tego słońca jest mniej. Sąpcy przewidują po południu przelotne opady deszczu, być może jeszcze dzisiaj popada. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro. Jutro też może zagrzmieć. Na termometrach nadal od 22 do 26.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
4: W nocy na termometrach od 14 do 16 stopni.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
0: Po reklamie.
3: W środę 6 maja 2026 roku słuchają Państwo Pulsu Regionu. To informacyjne podsumowanie dnia. Już za chwilę wiadomości sportowe, później propozycje kulturalne, a następnie zaprosimy Państwa na zakończenie naszego dzisiejszego programu na arcyciekawy wykład. Zostańcie z nami, naprawdę warto.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po dwóch tercjach prowadziła 1-0, by przegrać 2-3 z Kazachstanem. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie nie sprawiła niespodzianki na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Po golu Patryka Wronki na początku meczu biało-czerwoni długo utrzymywali prowadzenie, ale w trzeciej tercji Kazachowie zdobyli 3 gole. Zaraz przed końcową syreną wynik ustalił Krynicianin Patryk Krężołek. W spotkaniu zagrali też inni gracze pochodzący z uzdrowiska: Szymon Kiełbicki, Bartłomiej Pociecha i Paweł Zygmunt. Kazachstan z kompletem zwycięstw jest na razie najlepszą drużyną Mistrzostw Świata. Kolejny mecz Polaków jutro o 19:30 z Japonią. Trójka sportowców AZS-u Akademii Tarnowskiej będzie reprezentować Polskę w Chinach na pierwszych w tym roku zawodach World Climbing Series. To cykl znany do tej pory jako Puchar Świata. Na listach startowych w konkurencji na czas jest czwórka Polaków. To siostry Natalia i Aleksandra Kałuckie i Oskar Szalecki z tarnowskiego AZS-u oraz Patrycja Chudziak z Lublina. W tym roku cykl zawodów organizowanych przez World Climbing będzie składał się z 7 edycji. Kolejne zmagania zaplanowano na 31 maja w Hiszpanii, a w pierwszych dniach lipca zawody indywidualne i sztafety kobiece, męskie i mieszane zostaną zorganizowane w Krakowie. Do jutra są jeszcze możliwe zgłoszenia do pierwszych otwartych mistrzostw Nowego Sącza drużyn mieszanych w siatkówce. Na wydarzenie zaprasza klub Dunajec Nowy Sącz. Impreza odbędzie się w sobotę w hali przy ulicy Nadbrzeżnej. Zainteresowani powinni napisać maila na adres turniejnowysącz@op.pl lub zadzwonić pod numer 516 542 283.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maścierz, zapraszam. Polska i singapurska kultura na jednej scenie. Na zaproszenie tarnowskiego chóru Puelo Orantes do Tarnowa przyleci z Singapuru chór One Chamber Choir. Będą koncerty, warsztaty, zwiedzanie Tarnowa i regionu. Można starać się już o bezpłatne wejściówki na czerwcowe koncerty. Pierwszy koncert odbędzie się 18 czerwca w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie dla młodzieży szkół średnich oraz 19 czerwca w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach dla odbiorców we wszystkich grupach wiekowych. Goście zaprezentują szeroki wachlarz utworów charakterystycznych dla regionu, z którego pochodzą. Będą też wspólne występy.
2: Zaśpiewamy wspólnie podczas dwóch koncertów trzy utwory. Jeden utwór to będzie utwór singapurski, Singapore Town, i dwa utwory polskie. Zatem Singapurczycy będą śpiewać po polsku Płynie Wisła Płynie i będą też śpiewać Wiwat Polonia. To będzie utwór, który będzie utworem finałowym dwóch koncertów. Podczas obu koncertów zostaną zaprezentowane filmy. To, co będzie najważniejsze, to pokazanie od wewnątrz kultury Singapuru.
1: Zapowiada kierownik artystyczny chóru Puelo Orantes Aleksandra Topor. Wejściówki są bezpłatne, osoby zainteresowane powinny się kontaktować z chórem. Kolekcjoner sztuki z Berlina Jochen Schmidt przekazał Muzeum Ziemi Sądeckiej część zbioru rzeźb i obrazów twórców ludowych oraz Art Brut, który zgromadził w latach 80. i 90. XX wieku. Podarowane prace można oglądać na wystawie zatytułowanej Stręk, Więcek, Głód, Polska Sztuka Ludowa i Art Brut z kolekcji Jochena Schmidta. Do Muzeum Ziemi Sądeckiej trafiła część kolekcji Schmidta, to prawie 120 obiektów, rzeźb w drewnie i obrazów. W podarowanej muzeum kolekcji szczególnie bogato jest reprezentowany dorobek dwóch artystów, których dzieła wykraczają poza tradycyjne kanony sztuki ludowej, Juliana Stręka i Ludwika Więcka. Artyści zaliczani są dziś do najbardziej interesujących twórców z kręgu sztuki Art Brut w Polsce. Ich prace są poszukiwane przez muzealników i kolekcjonerów prywatnych, notowane na aukcjach. Przekazane dzieła można oglądać w Muzeum Nikifora w Krynicy do 26 lipca. To nie tylko festiwal, ale przede wszystkim inicjatywa społeczna. W Tuchowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy edukację i muzykę. Plenerowy festiwal w Tuchowie Trzymaj się zdrowo będzie promować zdrowie psychiczne i fizyczne. Zaplanowano m.in. animacje dla dzieci i dorosłych, występy lokalnych grup, prelekcje z psychologami oraz możliwość skorzystania ze wsparcia i konsultacji. Festiwal będzie mieć także muzyczną odsłonę. Ze sceny popłyną piosenki Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego.

0: To nadmedialne nad wydarzeniem objęło radio RTN Małopolska. Duet z Pienin w finale telewizyjnego programu Must Be The Music. Skrzypek Wojciech Zaziąbło z Tylmanowej i akordeonista Tomasz Mastalski ze Szczawnicy zebrali komplet 4 głosów na tak od jurorów. Artyści wystąpili z utworem Ej Gronicku, Gronicku.
1: Ej Gronicku, Gronicku, kiedy się mi
2: zaskoczeni tym, co się stało. Dziękujemy tak więc za głosy oddane na nas, za te wszystkie SMS-y, za te głosowania w aplikacji. Nie byłoby nas teraz w finale bez was.
3: Co się stało, to się nie odstanie. Bóg wam wielki zapłać. Niech się darzy.
0: Wielki finał programu Must Be The Music z udziałem duetu z Pienin odbędzie się 15 maja w telewizji Polsat. Autografy znanych osób zbierane przez dekady będzie można zobaczyć na wystawie w Tarnowie od ponad 50 lat. Podpisy sławnych osób, m.in. ze świata muzyki i filmu, kolekcjonuje tarnowianka Magdalena Urbańska. Zgromadziła już około 2000 autografów. Teraz chce je pokazać mieszkańcom regionu.
4: Na wystawę wybrałam 200 takich autografów. Będą pianiści, laureaci konkursów chopinowskich jak Zimmerman, Olson, Blechacz czy Tania Liu z ostatniego konkursu chopinowskiego. Także dyrygenci, kompozytorzy Penderecki, Katlewicz, Debich oraz aktorzy, reżyserzy Kawalerowicz, Zanussi, Wajda, Kieślowski, Seniuk, Zamachowski, Szaflarska i wielu innych.
0: Wernisaż wystawy autografów będzie już dziś o godzinie 18 w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Wystawa będzie czynna do 5 czerwca.
5: To były wiadomości kulturalne.

0: Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarach 7 minut do 17. Wolność nie jest dowolnością, mówił w Nowym Sączu dziennikarz Rafał Porzeziński, znany m.in. z telewizyjnego programu Ocaleni. Gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II dał wykład, w którym poruszył m.in. temat wolności w kontekście słów świętego Jakuba. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: Podczas wykładu w sali Przemienienia Pańskiego przy Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu Rafał Porzeziński mówił m.in., że nie jest wolny ten, kto robi to, co chce.
2: Bo przez wiele lat, pracując z osobami uzależnionymi, to, co było wspólne dla tych historii, które zakończyły się głębokim upadkiem, demoralizacją, uzależnieniem, to fakt tego, że te osoby robiły to, co chciały i stały się niewolnikami własnych rządz, przyzwyczajeń, nawyków, działań często toksycznych, bywa, że także śmiertelnych. Więc nie ten jest wolny, kto robi to, co chce, tylko ten, który w każdej sytuacji, nawet najbardziej opresyjnej, trudnej, wymagającej, niesprzyjającej, jest w stanie wybrać dobro. Tu dopiero zaczyna się ten smak wolności.
1: Gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II mówił też o programie 12 kroków, stosowanego m.in. w przypadku terapii uzależnień. Rafał Porzeziński podkreślił też, że wielu ludzi jest nieszczęśliwych na własne życzenie.
2: Jeżeli rzeczywiście masz w swoim życiu taki moment, że wszystko, czego się tkniesz, to zamienia się w byle co, to w dużej mierze powodem jest to, że marnie stawiam sobie, wyznaczam priorytety. Że tak naprawdę ta podpowiedź Pana Boga względem nas, żebyśmy byli szczęśliwi, jest bardzo klarowna, czytelna, prosta do usłyszenia, gorzej do realizacji. Chodzi o dwie rzeczy. O to, żebym kochał i żebym nie sądził. I te dwie rzeczy naprawdę wystarczą, by móc budować coś, do czego jesteśmy wszyscy powołani, czyli świętość.
1: Słuchacze, z którymi rozmawialiśmy, podkreślali, że wykłady ponownie były niezwykle interesujące.
3: Super temat, warto coś nowego się dowiedzieć, także chętnie przybywamy. Tematy są zawsze świetne i korzysta się z tego bardzo i zachęcamy innych, żeby przychodzili.
4: Odkąd jest uniwersytet, ani razu nie opuściła. Czekam na te spotkania bardzo, bo ksiądz Bartoszek naprawdę zaprasza bardzo mądrych, czy jak to tam nazwać, ludzi, tych mówców. Bardzo się cieszę, że takie coś w ogóle istnieje.
5: Każde spotkanie jest bardzo ciekawe i uważam, że każdy rozsądny powinien korzystać z tej okazji, bo zawsze jest i ciekawy temat, i bardzo kompetentni wykładowcy.
1: Dodajmy, że już dziś podobne spotkanie z Rafałem Porzezińskim odbędzie się w Tarnowie w Auli Świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Początek o godzinie 17.
0: I tym zaproszę. Kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. O 17 rozpoczyna się wykład, a zakończy o godzinie 19. Więc jeżeli nie od początku, to przynajmniej na fragment. Naprawdę warto. To już wszystko dzisiaj w Pulsie Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję w imieniu własnym za wspólnie spędzony czas i za uwagę w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę wiadomości o 17. Zostańcie z nami. Pa, pa, do usłyszenia, do jutra.

0: chcesz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
1: Po reklamie.
3: Już za chwilę akcja poszukiwawcza na terenie gminy Piwniczna. Zaginieni to matka z dwójką małych dzieci. Będzie też interwencja w sprawie inwestycji przemysłowych na terenie Pawęzowa.
4: Jest to złe dla obszaru zabudowania.
5: Coraz więcej przybywa tych domów, coraz bliżej będzie. Jak to będzie wyglądało?
3: Będą też cyberoszuści, którzy wyłudzili pieniądze od sądeczanki. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Sądeckie służby w stanie najwyższej gotowości. Trwa akcja poszukiwawcza, m.in. na terenach leśnych gminy Piwniczna-Zdrój. Jak informuje nowosądecka policja, zaginęła 30-letnia kobieta z dwójką dzieci, prawdopodobnie chłopcami w wieku 3 lat i 1 roku. Według zgłoszenia kobieta z dziećmi wyszła z miejsca przebywania około godziny 12.30 i oddaliła się w stronę masywu leśnego. W akcję zaangażowani są strażacy, policjanci i goprowcy. W użyciu jest specjalistyczny sprzęt, m.in. drony. W akcję zaangażowane są także psy tropiące.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Rada Gminy Lisia Góra nie przyjęła wniosku mieszkańców, by wycofać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwość realizacji inwestycji przemysłowych na terenie Pawęzowa. Taki ruch miałby ograniczyć plany prywatnego inwestora na ulokowanie na terenie tej miejscowości magazynów energii. Wójt Arkadiusz Mikuła twierdzi, że odrzucenie projektu uchwały jeszcze nie przesądza sprawy inwestycji. Grupa mieszkańców pojawiła się na sesji Rady Gminy. Wcześniej ponad 300 osób podpisało projekt uchwały w tej sprawie. Mieszkańcy argumentowali, że duże magazyny energii nie powinny znajdować się blisko zabudowań ani na gruntach nadających się pod rolnictwo.
4: Jest to złe dla obszaru zabudowania. Ja akurat mieszkam 500-600 metrów od tego. Jeszcze nikt nie nadmienił, która to jest klasa ziemi. Ta gleba nie nadaje się pod użytek przemysłowy. Jedynie rolnictwo.
5: Coraz więcej przybywa tych domów, coraz bliżej będzie. I jak to będzie wyglądało?
7: Było to niekonsultowane z mieszkańcami Pawęzowa, więc to budzi nasz opór i zdziwienie. Takie inwestycje powinny być lokowane z dala od zabudowań. Pawęzów jest zabudową przede wszystkim mieszkaniową i terenami rolniczymi. W tej zabudowie tworzy się infrastrukturę krytyczną, która nie będzie mała.
4: Jeżeli inwestor przyjdzie z zewnątrz, sobie w Chorzowie to zrobi, nie u nas. Dlaczego my mamy robić komuś dobrze?
3: Rada Gminy nie przyjęła projektu obywatelskiego. Wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła przekonywał, że ta decyzja świadczy o ciągłości prawa lokalnego, ale nie oznacza automatycznej zgody na budowę magazynu energii. Podkreślał, że inwestor złożył wniosek w tej sprawie, ale nie jest on jeszcze procedowany.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Policjanci apelują o ostrożność. Cyberoszuści wyłudzili od młodej sądeczanki 30 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że rozmawia z przedstawicielem swojego banku. O szczegółach Maria Mułka.
8: Kiedy na wyświetlaczu telefonu mieszkanki powiatu nowosądeckiego pojawił się numer identyfikujący się jako infolinia banku, odebrała, niczego nie podejrzewając. Rozmówca, który przedstawił się jako pracownik banku, poinformował, że pieniądze sądeczanki są zagrożone i że ktoś w jej imieniu złożył wniosek kredytowy oraz wykonał kilka płatności. Żeby zablokować te transakcje i odzyskać środki, kobieta musiała szybko wygenerować kody BLIK, przekazać je i zatwierdzić operację, co zrobiła zgodnie z otrzymanym poleceniem. Kiedy jednak emocje opadły, sądeczanka zorientowała się, że została oszukana, a cyberprzestępcy, dzięki kodom, które im przekazała, wypłacili pieniądze w bankomacie na terenie Krakowa oraz dokonali płatności w internecie. Młoda kobieta straciła niemal 30 tysięcy złotych. Teraz policja pracuje nad ustaleniem sprawcy bądź sprawców tego przestępstwa, ale jednocześnie apeluje o rozwagę i ostrożność.
3: Można już korzystać z urzędomatów w Starym Sączu. urządzenie ma służyć mieszkańcom, którzy korzystają z tutejszej filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Można tu odebrać dowód i tablice rejestracyjne swojego samochodu. Jak mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba, ma być to ułatwienie dla osób, które nie są w stanie zgłosić się do urzędu w godzinach jego funkcjonowania.
0: Będzie mieszkaniec dostawał kod i będzie miał do odebrania na przykład rejestrację, deski rejestracyjne, na które musiałby czekać, a tak to dostanie kod na SMS, podjedzie sobie czy w weekend, czy wieczorem i odbierze sobie z punktu. Tak jak wszystkie pocztomaty, tak samo to będzie działało.
8: Tak, i to
0: chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało, jakie będzie zainteresowanie mieszkańców.
3: Urzędomat działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Tarnów docenia artystów tworzących na terenie miasta. Można starać się o stypendia artystyczne. Co roku po dotację miejską zgłasza się kilkadziesiąt osób, jednak wyłonionych może zostać od kilku do kilkunastu. Beneficjentami stypendiów artystycznych mogą być pełnoletni mieszkańcy Tarnowa, ale też osoby tworzące na terenie miasta.
9: Nie chodzi nam absolutnie o potwierdzenie swojego wykształcenia dyplomem. Można być pasjonatem, amatorem, a robić to znakomicie, na tyle dobrze, że komisja stypendialna doceni i przyzna pieniądze w określonej kwocie, bo to jest każdorazowo 8 tysięcy złotych.
10: Na to jest dany projekt wypłata?
9: Artystyczny. Tak, to jest jednorazowa kwota na projekt artystyczny, który należy napisać, złożyć.
3: Tłumaczył w słowo za słowo zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobczyk. Wnioski o stypendium można składać do 15 maja.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To była autopromocja.

0: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.
1: Środa to czas, kiedy o tej godzinie w naszych audycjach rozmawiamy z wykładowcami z Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, aby przybliżyć tematykę wykładów i zachęcić do podjęcia studiów na naszym wydziale. Dziś kolejny wykładowca i gość w naszym studiu, ksiądz dr Wojciech Witowski, patrolog, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: W poprzednim semestrze poznaliśmy z księdzem wielkich doktorów Kościoła Wschodniego. W tym semestrze przeniesiemy się więc zapewne na antyczny Zachód. I pytanie od razu, kim są ci wielcy doktorzy zachodni?
2: Podobnie jak poznaliśmy w poprzednim semestrze czterech wielkich doktorów wschodnich, tak tradycja Kościoła wyróżniła czterech wielkich doktorów zachodnich, czyli tych wyjątkowo ważnych spośród ojców Kościoła. Są to święci Ambroży z Mediolanu, Hieronim, Augustyn z Hippony i Grzegorz Wielki. Wszyscy żyli w IV i V wieku, a zatem w tym przełomowym czasie, gdy Kościół wychodził z cienia prześladowań i stawał się siłą kształtującą całą kulturę zachodnią. Każdy z nich wniósł coś wyjątkowego do teologii, literatury, duszpasterstwa. Razem stanowią swoisty fundament chrześcijańskiego Zachodu. Ich pisma, kazania, listy wciąż są czytane i komentowane w Kościele, nie tylko jako zabytki przeszłości, ale jako żywe słowo do dzisiaj.
1: Zacznijmy od tego, który chronologicznie otwiera ten znakomity krąg. Święty Ambroży to postać niemal legendarna. Kim był i czym zasunął ten święty?
2: Święty Ambroży żył w latach około 340-397 i był biskupem Mediolanu, ówczesnej stolicy Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Jego historia jest zdumiewająca. Był wysokiej rangi urzędnikiem cesarskim, zarządcą całej prowincji. Przybył do Mediolanu, gdy wybierano nowego biskupa miasta. Atmosfera była napięta. Kiedy Ambroży wszedł do katedry, by przywrócić porządek, według tradycji pewne dziecko miało krzyknąć Ambroży biskupem, co podjął zgromadzony lud i wybrano go biskupem miasta, chociaż był jeszcze tylko katechumenem, czyli człowiekiem przygotowującym się do chrztu. Nie chciał tego wyboru, ale po namowie cesarza zgodził się. Przyjął chrzest, a zaledwie kilka dni później święcenia. Ambroży okazał się pasterzem o niezwykłej odwadze. Nie wahał się publicznie upomnieć cesarza Teodozjusza, który nakazał rzeź mieszkańców Tesaloniki. Ambroży nie wpuścił go do kościoła, dopóki ten nie odbył publicznej pokuty. To bezprecedensowe wydarzenie pokazuje, że dla Ambrożego Ewangelia była ponad wszelką władzą polityczną. Miał powiedzieć, cesarz jest w kościele, nie ponad kościołem. Był też wielkim teologiem i poetą, to on wprowadził do liturgii łacińskiej śpiew hymnów. Jego nauka o Duchu Świętym, pouczenia o zadaniach biskupa czy zachęty kierowane do dziewic stały się wzorcem dla całego kościoła zachodniego.
1: Skoro żył tak dawno temu, to powstaje pytanie, czy jest to postać wciąż aktualna, albo inaczej zapytam, czego Ambroży może nas dzisiaj współczesnych nauczyć?
2: Ambroży uczy nas, że wiara nie jest tylko prywatną sprawą sumienia, ale siłą, która ma prawo i obowiązek kształtować życie publiczne. Żył w czasach, gdy Kościół i Imperium splecione były na tysiące sposobów, a potrafił w tym skomplikowanym świecie zachować ewangeliczną jasność. Władza służy człowiekowi, a nie człowiek władzy. Jego odwaga w konfrontacji z cesarzem, jego troska o ubogich, jego poetycka wrażliwość, to wszystko razem daje jego pełny obraz. Uczył, że Kościół nie jest dla bogatych, lecz dla tych, którzy chcą być bogaci w Boga. To słowa, które brzmią zadziwiająco aktualnie. Co ciekawe, Ambroży jest patronem pszczelarzy. Związane jest to z legendą. Kiedy Ambroży jako niemowlę spał w kołysce, rój pszczół osiadł na jego twarzy. Część wchodziła do ust, przynosząc słodycz miodu i nie wyrządzając dziecku krzywdy. Odczytano to jako zapowiedź Bożej łaski i mądrości. Ambroży rzeczywiście słynie z pięknych kazań i elokwencji. Jego słowa porównywano do słodkiego miodu, dlatego nazywany jest doktorem miodopłynnym. Dla Ambrożego pszczoła jest wzorem cnót, zwłaszcza pracowitości, a ul to symbol Kościoła, czym podkreślał współpracę, porządek i dobro wspólnoty. Często na obrazach możemy zobaczyć Ambrożego z ulem w otoczeniu pszczół, a pszczelarze wierzą, że święty Ambroży miodu dołoży.
1: Ksiądz dr Wojciech Witowski, wykładowca patrologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, był moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
1: Po reklamie.

0: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia – Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia – Domosławickie Talenty. 24 kwietnia – Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Te słowa to najpiękniejszy program dla naszego życia. Nikt nie lubi się zgubić, bo czujemy wtedy niepokój, nie wiemy dokąd iść. Nie lubimy, gdy ktoś nas okłamuje, bo wtedy tracimy do tej osoby zaufanie. Każdy z nas ceni, kocha i chce żyć. Wszystkie te tęsknoty za właściwą drogą, jedyną prawdą i wiecznym życiem ukryte są w Jezusie. Ten, kto idzie drogą Jego przykazań, zaczyna żyć w prawdzie po to, by osiągnąć życie, które nie będzie mieć już końca.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 6 maja w święto świętych Filipa i Jakuba, apostołów. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz dr Maciej Biedroń, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie.

przeżywamy dzisiaj w liturgii święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. To właśnie apostołowie, jak usłyszymy w dzisiejszej modlitwie po komunii, oglądali Boga w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, byli blisko Niego. Także dzięki Eucharystii możemy oglądać Pana i być blisko naszego Mistrza. Cieszymy się, że tę wspólnotę miłości i wiary w czasie tej Eucharystii w naszym tarnowskim seminarium tworzą duchowo słuchacze Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Pamiętamy w naszej modlitwie o Was, o dobroczyńcach seminarium, o ludziach chorych, starszych, ale także młodych, którzy rozeznają swoje życiowe powołanie, zwłaszcza teraz w czasie trwania egzaminów maturalnych. Pamiętamy o solenizantach dnia dzisiejszego. Chcemy wypraszać dla Was wszystkich te potrzebne łaski za wstawiennictwem świętych apostołów. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy dobrego Boga za wszelkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Dzisiejsze słowo prowadzi nas do samego centrum wiary. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. To nie teoria, to rzeczywistość, którą potwierdzają świadkowie zmartwychwstania, o których mówi święty Paweł. W szczególny sposób przypominają o tym dzisiejsi patronowie, apostołowie Filip i Jakub, którzy nie tylko słuchali Jezusa, ale oddali za Niego swoje życie. Jeśli naprawdę Mu ufamy, nasze życie zaczyna się zmieniać, a Ewangelia przestaje być tylko słowem, staje się czynem. To wezwanie jest proste i wymagające. Uwierzyć tak, by żyć, bo tylko wtedy Jego głos naprawdę rozchodzi się po całej ziemi.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkim, ukazał się także i mnie. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejsze święto apostołów Filipa i Jakuba słyszymy słowa Pana Jezusa: kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Słowa te wskazują nam na posłannictwo Pana Jezusa, na Jego zadanie, które wypełnił przychodząc na ziemię. Mianowicie miał objawić miłość Boga Ojca. Ale to nie wszystko, co Jezus dzisiaj do nas mówi, bo mówi także do nas: kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, a nawet większe od tych uczyni. Innymi słowy, Pan Jezus wskazuje nam, że wierząc w Niego, także jesteśmy posłani, by Jego mocą dokonywać wielkich dzieł, a przede wszystkim naszym życiem, zakorzenionym i ugruntowanym właśnie w Nim, w Chrystusie, głosić miłość Boga Ojca drugiemu człowiekowi. To zadanie wpisuje się doskonale w hasło roku duszpasterskiego, które przeżywamy, a który przypomina nam, że mamy być uczniami, misjonarzami. Możemy więc zapytać się dzisiaj, jak więc głosić naszym życiem miłość Boga Ojca innym ludziom, wzmocnieni tą łaską Chrystusa. I odpowiedź możemy znaleźć w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w którym święty Paweł przypomina nam: przypominam Ewangelię, którą głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie. Święty Paweł zwraca więc naszą uwagę na wierność. Wierność Ewangelii i zachowanie jej. Codzienna wierność Chrystusowi w naszej prostej, zwyczajnej codzienności. To jest recepta na ukazanie ludziom miłości Pana Boga. Moi drodzy, drugi człowiek oczekuje od nas, wierzących, świadectwa. Świadectwa tego, że miłość i wiara w Chrystusa zmieniają nasze codzienne życie. Nie szuka się wielkich uczynków, ale po prostu trwania w prostej, zwyczajnej wierności w naszym codziennym życiu, w którym jestem wierny modlitwie, jestem wierny jasności przekazowi Ewangelii, w którym jestem wierny oddanej pracy Panu Bogu, w której jestem wierny pomocy, życzliwości okazywanej drugiemu człowiekowi. Prosta wierność w codzienności, zachowywanie wiernie Ewangelii i miłości Chrystusa staje się znakiem i świadectwem naszej przynależności do Boga. Święty Hiszpanii, święty José María Escrivá mówił: wierność to doskonałość miłości. Niech i nasza doskonała miłość pozwoli głosić dzieła doskonałej miłości Boga. Niech taka nasza codzienna wierność będzie i dla nas okazją do dawania świadectwa i objawiania miłości Boga innym ludziom, na wzór świętych patronów dnia dzisiejszego, świętych Filipa i Jakuba.

0: Za wstawiennictwem świętych apostołów Filipa i Jakuba zanieśmy teraz do Boga nasze wspólne modlitwy.
1: Módl się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby za przykładem świętych apostołów nieśli ludziom prawdę o zbawieniu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módl się za rządzących, aby mądrze i roztropnie ustanawiali prawa. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módl się za ofiarodawców i dobroczyńców naszego seminarium, aby Bóg wynagrodził im za okazywane dobro. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módl się za maturzystów, aby pomyślnie składali swoje egzaminy maturalne, a wybierając swoją drogę życiową, kierowali się natchnieniem Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módl się za zmarłych z naszych rodzin, a także za księdza Franciszka Gołębia, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojej niebieskiej Ojczyzny. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módl się za nas samych i wszystkich, którym patronują święty Filip i Jakub, szczególnie braciom z naszej wspólnoty, Filipowi Żurkowi i Filipowi Podsiadło, abyśmy z wiarą kroczyli ku zbawieniu drogami Ewangelii. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby, które w tym dniu zanosimy do Ciebie i oświeć nas blaskiem Twojej chwały przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z Twojej, a cześć i chwała z Twojej imienia, a także dużo wdzięczność i całe.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, za świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Filipem i Jakubem, błogosławionym Romanem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługa, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, oczyść nasze umysły, abyśmy jak apostołowie Filip i Jakub oglądali Ciebie w Twoim Synu i mogli

Apostołowie oglądali Jezusa, oglądali Boga i byli Mu wierni aż do śmierci, aż po oddanie życia za Niego. Niech i Boże błogosławieństwo nas wspomaga w tej codziennej wierności Bogu i Ewangelii, która niech stanie się znakiem Bożej miłości w świecie.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w środę 6 maja w święto świętych Filipa i Jakuba apostołów. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz dr Maciej Biedroń, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego diecezji tarnowskiej w Tarnowie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Wolność nie jest dowolnością, mówił w Nowym Sączu dziennikarz Rafał Porzeziński, znany m.in. z telewizyjnego programu Ocaleni. Gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II wygłosił wykład, w którym poruszył m.in. temat wolności w kontekście słów świętego Jakuba. Rafał Porzeziński podkreślił, że nie jest wolny ten, kto robi to, co chce.
3: Bo przez wiele lat, pracując z osobami uzależnionymi, to co było wspólne dla tych historii, które zakończyły się głębokim upadkiem, demoralizacją, uzależnieniem, to fakt tego, że te osoby robiły to, co chciały i stały się niewolnikami własnych rządz, przyzwyczajeń, nawyków, działań często toksycznych, bywa, że także śmiertelnych. Więc nie ten jest wolny, kto robi to, co chce, tylko ten, który w każdej sytuacji, nawet najbardziej opresyjnej, trudnej, wymagającej, niesprzyjającej, jest w stanie wybrać dobro. Tu dopiero zaczyna się ten smak wolności.
2: Gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II mówił także o programie 12 kroków, stosowanego m.in. w przypadku terapii uzależnień. Uczył katechezy, był pedagogiem taternikiem, pionierem turystyki górskiej w Polsce. W piątek w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona postaci i dziedzictwu księdza Walentego Gadowskiego. Wykładowcy podejmą temat jego działalności w kontekście przemian społecznych, edukacyjnych i kulturowych. Konferencja rozpocznie się w piątek w Auli Seminarium o godzinie 14. Wstęp jest wolny. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. W tym dniu również odbędzie się gala wręczenia nagrody imienia księdza Walentego Gadowskiego ustanowionej przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza jako wyraz troski o rozwój i promocję wartości istotnych dla życia Kościoła Tarnowskiego oraz dla uhonorowania osób i inicjatyw przyczyniających się do umacniania wiary, rozwoju katechezy i dzieła wychowania chrześcijańskiego.
4: Nagroda nosi imię księdza Walentego Gadowskiego, który urodził się w malowniczym miasteczku w Nowym Wiśniczu na terenie naszej diecezji. Był całe życie związany z katechezą, również i pedagogiką. Ustanowienie nagrody jest również związane z 80. rocznicą jego śmierci, ale także i w tym roku obchodzimy stulecie wyznaczenia Sokolej Persi, jak

0: osobom i instytucjom wspierającym dzieło katechezy katechetom obchodzącym jubileusze pracy. Błogosławiona Karolina może być wzorem i przykładem także na Czarnym Lądzie, przekonuje ksiądz Zbigniew Szostak. Kustosz sanktuarium o błogosławionej Karolinie w Zabawie wrócił z Afryki, gdzie przez miesiąc podróżował z relikwiami pochodzącej z Wałrudy dziewicy męczennicy. Karolina pokazuje, że można osiągnąć świętość nawet daleko od cywilizacji, dodaje ksiądz Zbigniew Szostak.
1: Niektóre wspólnoty, zwłaszcza tam gdzieś głęboko na wsiach, w buszu, tak żyją jak kiedyś Karolina 100 lat temu, tylko nie mają takiego doświadczenia jak Karolina. Nie miałem takiego zatroskania, bo trzeba szczerze powiedzieć, rodziny są wielodzietne, tak jak rodzina Kusków, ale tak rodzice tych dzieci tam w Afryce nie troszczą się jak rodzice Kusków o swoje dzieci. Mają dużo trudniejsze jeszcze warunki niż Karolina kiedyś 100 lat temu, ale myślę, że przemawiała Karolina do nich, że można osiągnąć świętość, będąc właśnie na wsi, będąc gdzieś tam daleko od cywilizacji. I będąc osobą, która ta Karolina jest zaangażowana i w dom rodzinny, i w sąsiedztwo, i widzi potrzeby.
0: Kustosz sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie odwiedzał poszczególne parafie we wschodniej Afryce z relikwiami błogosławionej Karoliny i rekolekcjami. Docierał zarówno do państw takich jak Rwanda czy Kenia, ale również do ubogich wiejskich osad. Relacje z tej podróży znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, widziany oczami dzieci i młodzieży z okazji nadania świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej, parafia zachęca uczniów szkół podstawowych i średnich do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-literackim Z trudu pokoleń na chwałę Bożą. Młodzi muszą przedać na papier to, jak postrzegają dąbrowski kościół. Mogą to wyrazić przy pomocy farb czy kredek, tworząc pracę plastyczną, ale dopuszczalna jest także forma literacka. Tematem pracy jest Kościół Matki Bożej Szkaplerznej, piękno świątyni z zewnątrz i wewnątrz, jej powstanie oraz wykończenie rys historyczny. Termin składania prac mija już w piątek. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
0: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.
1: Rozważając tajemnice chwalebne różańca świętego, módlmy się, aby nasze rodziny były Bogiem silne, aby były umocnione i napełnione łaską Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
2: Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza, chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Blask poranku zmartwychwstania to blask prawdziwej miłości Jezusa, która opromienia ludzi przez wszystkie wieki. Najlepiej tę miłość podjęła i przyjęła rodzina święta. Nasze rodziny również opromienia blask zmartwychwstania Jezusa. Niech to światło nie było przez nas przygaszane lub chowane. Niech światło miłości Bożej rozprasza ciemności naszych serc i domów. Niech daje siłę do wytrwania wierności i jedności. Jezu, Maryjo i Józefie, Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości. Do Was zwracamy się z ufnością.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, chwalebna, niebowstąpienie Pana Jezusa. Niebo to miejsce, gdzie w pełni realizuje się Boża wola i miłość. W obecności Boga każdy czuje się szczęśliwy i spełniony. Jezus, wstępując do nieba, pokazał, do kogo mamy dążyć. Jezus nie tyle do nieba odszedł, ile nieba nam przychylił. Dzięki niemu nasze rodziny mogą żyć w obecności Boga. On buduje w nich wspólnotę miłości. Nie w każdej rodzinie zagości radość z przebywania ze sobą w obecności Boga. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
5: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. 11 uczniów wraz z Maryją trwało na modlitwie. Duch Święty udzielił wszystkim swoich darów. Uzdolnił do poświęcenia się Bogu i ludziom. Uzdolnił do braterskiej miłości. Dodał odwagi do głoszenia Ewangelii. Uzdolnił do zjednywania sobie ludzi i pociągania ich ku Bogu. Niech w naszych rodzinach zagości Duch Święty. Niech zjednoczy skłóconych i nauczy żyć w miłości, uleczy rany i obsypie swoimi darami. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

0: zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta, chwalebna, niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja przez całe swoje życie należała do nieba. Swoją tęsknotą za Zbawicielem i modlitwą zaprosiła Jezusa na ziemię. Tworzyła dom dla Jezusa Józefa. W jej obecności dobrze się czuli Bóg i człowiek. Za cichą i pełną miłości służbę dla rodziny i dla Kościoła została wzięta do nieba. Rodzina to nie tylko ludzie, ale i Bóg pragnący przebywać między nimi. Niech w każdej rodzinie jedni służą drugim tak, jakby Bogu samemu. Niech każda rodzina staje się niebem na ziemi. Święta Rodzino z Nazaretu, aby synod biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryja została wywyższona przez Boga ponad wszelkie stworzenia. Gromadzi wokół siebie wielką rodzinę dzieci Bożych. Do świętej rodziny dołączają wciąż nowi bracia i siostry Jezusa. Bóg wskazał, że to Maryja jest Królową, która służy ludziom, by mogli żyć bliżej Boga. Ona wstawia się za nami, aby nikt nie został odłączony od jej rodziny. Niech nasze rodziny łączy pragnienie życia w jedności, wzajemnej miłości i troski o siebie nawzajem, a przede wszystkim pragnienie życia na wzór świętej rodziny. Jezu, Maryjo, Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
7: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę
7: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: Amen. Święty Krzysztofie,
7: módl się za nami.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
7: Amen.
8: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Miło nam znów powitać Państwa w serii Kanony Wiary, związanej z nauczaniem katechizmu Kościoła katolickiego. Ze mną w studio ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Podczas ostatniej audycji zatrzymaliśmy się na wstępnych refleksjach na temat nauki o stworzeniu. Co mówi nam na temat stworzenia świata widzialnego katechizm Kościoła katolickiego?
3: Przede wszystkim katechizm zauważa, że Bóg sam stworzył świat widzialny w całym jego bogactwie, jego różnorodności, porządku. Pismo Święte przedstawia symboliczne dzieło Stwórcy jako ciąg 6 dni, można by powiedzieć takiej boskiej pracy, która kończy się też odpoczynkiem 7 dnia. To mamy przedstawione zwłaszcza w 1 i 2 rozdziale Księgi Rodzaju. Na temat stworzenia Pismo Święte naucza prawd objawionych przez Boga dla naszego zbawienia. To prowadzi nas do wniosku, że nie istnieje nic, co nie zawdzięczałoby swego istnienia Bogu Stwórcy. Świat zaczął się wtedy, gdy został wydobyty z nicości słowem Pana Boga. Wszystkie istniejące byty, cała natura, cała historia ludzka zakorzeniają się w tym pierwotnym wydarzeniu. Co więcej, każde stworzenie posiada swoją doskonałość, wyraża dobroć Pana Boga. Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości, dobroci Pana Boga. Z tego powodu człowiek powinien oczywiście szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego wykorzystania tych rzeczy stworzonych, by nie lekceważyć przez to też swojego Stwórcy. Piękno świata, harmonia między stworzeniami pozwalają także poznać i odczytać tą doskonałość Stwórcy.
2: A jakie miejsce w świecie widzialnym, stworzonym przez Boga, zajmuje człowiek?
3: Człowiek oczywiście jest szczytem dzieła stworzenia. Opis natchniony, biblijny opis stworzenia wyraża tę prawdę bardzo wyraźnie, oddzielając stworzenie człowieka od stworzenia innych bytów. To właśnie przy stworzeniu człowieka Pan Bóg używa tego sformułowania: stwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Warto zauważyć, że jest to jedyny moment w dziele stworzenia, kiedy Pan Bóg używa tej formy liczby mnogiej, mówiąc o stworzeniu. Stwórzmy człowieka. To użycie tej formuły pluralis majestaticus, czyli właśnie tej formuły liczby mnogiej, pokazuje właśnie w tym opisie, że Pan Bóg przechodzi do jakiegoś szczególnego momentu stworzenia, właśnie stworzenia człowieka, bo to człowiek ma być także tym, który jest odpowiedzialny za to stworzenie, więc jest to pewnego rodzaju szczyt stworzenia.
2: Z tego, co powiedzieliśmy, z piękna stworzenia i jego kontemplacji, możemy odczytać obecność Boga Stwórcy.
3: Tak, podkreśla się to także w refleksji nad duchowością katolicką. Warto tutaj wspomnieć choćby i nawet świętego Franciszka, jego dzieło Pochwała Stworzenia. To właśnie w tym, powiedzmy, poemacie na temat stworzenia święty Franciszek przypomina nam o tym, że przez kontemplowanie piękna stworzenia, przez kontemplowanie tego świata stworzonego możemy uwielbiać Stwórcę i dochodzić również do tego stwierdzenia, że Bóg Stwórca istnieje. Święty Franciszek pisze w tym poemacie takie słowa: Najwyższy, Wszechpotężny, Dobry Panie, Twoją jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Jedynie Tobie, Najwyższy, przystoją, a żaden człowiek nie jest godzien nazywać Ciebie. Pochwalony bądź Panie z wszystkimi swymi twory. Przede wszystkim ze szlachetnym bratem naszym Słońce, które dzień stwarza, a Ty przez nie świecisz. Więc można tutaj powiedzieć, że właśnie w tym poemacie święty Franciszek ukazuje nam, że ta kontemplacja stworzenia odnosi nas również do prawdy o tym, że istnieje Bóg Stwórca, któremu należy się też ta cześć ze strony człowieka.
2: Bóg zapłać za przytoczenie tego fragmentu. Nie znałem go wcześniej, a zauważam, że może być on idealnym wprowadzeniem do kontemplacji nad pięknem otaczającego nas świata. Z nim Państwa zostawiamy. Niech przytoczona pochwała stworzenia towarzyszy Państwu w codziennym życiu. Żegnają się z Państwem klerg Mateusz i ksiądz dr Maciej. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Kanony wiary.

0: Autopromocja.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
0: To była autopromocja.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie.
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
2: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
1: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię. A tutti la mia benedizione.
1: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
3: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
4: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławienie.

0: od naszego Ojca Świętego.
1: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Królowa Aniołów, Apostołów, dzisiaj w to święto Filipa, Jakuba, Apostołów, Filip piękną rzecz wypowiada. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Że zobaczyć Ojca to zaspokoić wszystkie deficyty egzystencjalne. Każdy głód, każde pragnienie, każde oczekiwanie, wszelką nadzieję. Jedyny sposób odżywiania głodnego serca to jest widzenie Boga. I Filip, który wypowiedział te słowa, wydobył je gdzieś z najgłębszego dna pod sercem. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jedynie Bóg wystarczy człowiekowi. Święty Augustyn, który w jednym z komentarzy do przypowieści Jezusa o natrętnym przyjacielu, mówi, że Bóg nie może dać człowiekowi nic lepszego od siebie. A jeżeli jeszcze coś więcej szukam, nie odważyłbym się, ale zacytuję. Święty Augustyn pisze: głupcze, chciwcze, czego więcej szukasz? Bóg nie może dać ci nic lepszego od siebie samego. Tylko Bóg wystarczy. Wszyscy ogromnie pragniemy doznać czegoś takiego w życiu, co by nas absolutnie i na zawsze zaspokoiło. Ale spełnieniem dla ludzkiego ducha jest widzenie Boga. Tak to przedstawia Ewangelia. Jest to Ewangelia, więc nie jest tylko napisane to, co było. To jest słowo żywe. Tu jest napisane to, co się powinno dziać. Niestety my ludzie o wiele częściej ubóstwiamy stworzenie niż Stwórcę. Ale nie ma nic takiego na świecie, co by bardziej uszczęśliwiło człowieka, jak widzenie Boga. Bóg jest ludzki, da się kochać, można Go dostrzec. Skoro Bóg stał się człowiekiem, zobaczyliśmy Go i widzimy Go, chociaż choćby na tej świętej ikonie, gdzie Maryja wskazuje swoją dłonią Chrystusa. Jak mówi Psalm 17, w wierszu 15, ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, Boże. Powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem. Czy można się nasycić widokiem oblicza Bożego? No ale dopiero Bóg i tylko Bóg wystarczy człowiekowi. Wszystko inne pozostawia człowieka nienasyconym, niewypełnionym. Nawet śniadanie nie może trwać do kolacji. Nawet pocałunek nie może trwać 5 godzin. Wszystko w tym świecie podlega presji czasowej i wszystko pozostawia nas nienasyconymi. A kiedy Bóg mnie nie nasyci, człowiek szuka surogatu szczęścia w przyjemności, która nie jest szczęściem, bo się kończy. Mojżesz i Aaron, jest napisane, kiedy weszli na szczyt Chorebu, ucztowali przy obliczu Boga. Zobaczyli Boga i jedli i pili. To oglądanie Bożego oblicza było dla nich ucztą. Zaspokoili swój głód przed Jego obliczem. Jedli, pili z tego oblicza, nasycając swe dusze. To była uczta. A gdzie indziej jest napisane, że Mojżesz 40 dni przebywał na górze Choreb i nic nie jadł i nic nie pił. Nie odczuł nawet głodu fizycznego, bo był nasycony duchowo, bo patrzył Bogu w jego oblicze. Podobnie też ludzie reagowali na twarz Jezusa, kiedy przed rozmnożeniem chleba od 3 dni nie jedli, ale wpatrywali się w twarz Jezusa i słuchali jego słów. Dopiero potem on zadbał o ich fizyczny głód i rozmnożył chleb. Ale jego widok i smak słów, które wypowiadał, był nasycający, że zapomnieli o jedzeniu. To nie oni domagali się, ale apostołowie prosili o chleb. Jego widok, widok Chrystusa i smak Słowa Bożego. Czy można żyć widzeniem Boga? Ktoś spyta. To ja też spytam. A czy wieczność nie na tym będzie polegała? Jedynie więc satysfakcjonujący sposób odżywiania ludzkiego istnienia to widzenie Boga. Chrystus przecież zmartwychwstał. 40 dni się ukazywał i mówił: nie inwestujcie w to tak bardzo. Ten świat minie. Tylko tak żyjcie, żebyście życia wiecznego nie utracili. Pokazał nam, że jest życie wieczne. Życie, w którym jest nieprzemijająca radość, szczęście, wypełnienie każdej tęsknoty. I możemy już tego tutaj dotknąć, że tak powiem, musnąć w Kościele, w sakramentach, w Eucharystii, w Słowie Bożym, w spowiedzi. Tu jest Bóg zakorzeniony ze swoją wiecznością i uczestnicząc w tym, jakby przerzucamy krę naszego istnienia do życia wiecznego. A ono jest o wiele ciekawsze niż to życie tu. Jak mówi słowo u Mateusza w 18 rozdziale, aniołowie w niebie zawsze wpatrują się w oblicze Ojca. Ktoś spyta, a cóż to ciekawego? Aniołowie w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca. To musi być niezwykle fascynujące. Widzenie Boga, nieutracalność szczęścia, radość po prostu. Radość i to nigdy nie kończąca się. Bo wiem, że jeśli Bóg mnie nie zaspokoi, to będę szukał gdzieś indziej, ale już nie w szczęściu, jedynie krótkotrwałej przyjemności. Bo odrzuciłem Boga, nacieszyłem się jakąś przyjemnością, batonem szatana. Uczyniłem sobie stypę po Bogu. Tak się pocieszyć, ale to minie. Jedynie więc, co może dać szczęście, to Bóg i widzenie Jego. Jak mówi psalm 4, w zasadzie pyta. Wielu powiada, a może nawet wszyscy, któż nam szczęście ukaże? Każdy z nas pyta, a gdzie to moje szczęście? Co jest moim szczęściem? A może kto? I mówi psalm dalej, a wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Tak psalmista odpowiada tym, którzy pytają, gdzie jest moje szczęście? Psalmista mówi, spójrz na oblicze Boga. Czy nie jest ono Twoim szczęściem? Bo jeżeli oblicze Boga nie będzie dla Ciebie szczęścia, to już nie będziesz mieć szczęścia w życiu. Bo nic nie daje szczęścia oprócz niego. Możesz spotkać w życiu przyjemność, ale szczęście daje tylko Bóg i Jego oblicze. Bo szczęście to przyjemność bez końca. A przyjemność tego świata to szczęście, które się kończy. I co dalej? Robaki w trumnie. Bóg przychodzi, aby nas zaprosić do przeżywania szczęścia już tu, w tym świecie. Drugi człowiek, którego kochasz, mąż, żona, dziewczyna, chłopak. Mówisz, ktoś zapalił mnie miłością. Ale drugi człowiek, możemy porównać, to tylko iskierka. Fakt. Piękna. Ale iskierka. A Bóg? A jest o nim napisane w liście do Hebrajczyków, a Bóg jest ogniem pochłaniającym. Drugi człowiek to iskierka, a Bóg to pożar. Więc namawia nas słowo i dzisiejsze święto, aby zakorzenić się już dziś w życiu wiecznym, aby nie stracić tego czasu, który mamy. Kiedyś wpatrywałem się w oblicze Jezusa, ale tak zerknąłem na zegarek, jakbym ograniczał Bogu czas. Panie Jezu, jeszcze masz 3 minuty. I w sercu usłyszałem słowa: Marcin, co ty całą wieczność ze mną zrobisz, jak ty 3 minuty tu się męczysz? I odkryłem, że jeżeli Boga tu na tym świecie nie odkryję, to kto mi da drugie życie? To nie gra komputerowa. Życie się kończy, ale Bóg i wieczność czekają. I wpatrując się już tutaj w Boga, przeciskamy się do życia wiecznego, do którego wszyscy dziś jesteśmy zaproszeni. A ty, Maryjo, już się wpatrujesz w to szczęśliwe oblicze Boga i oręduj za nami, abyśmy z Tobą wspólnie też wpatrywali się. Więc prosimy Cię za Kościół Święty i Ojca Świętego Leona, za księży biskupów, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy za księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, którego nie ma, ale błogosławi nam z serca w tej godzinie apelowej, jak ma zwyczaj. Polecamy świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika z Przemyśla, prosząc o życie wieczne dla niego. Polecamy zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bokowskim i ojcem przeorym Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem. Polecamy wszystkie osoby życia konsekrowanego. Prosimy o powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. Prosimy za naszą ojczyznę, o pokój na całym świecie, o pokój w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie. We wszystkich intencjach zapisanych w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej, za media transmitujące apel, za ludzi uzależnionych, zwłaszcza od alkoholu, za chorych fizycznie, umysłowo, samotnych, za więźniów, za dobrodziejów i pracowników Sanktuarium Jasnogórskiego. Polecamy też i prosimy o błogosławieństwo Boże dla Straży Pożarnej i służb w gaszeniu pożarów na Lubelszczyźnie. Prosimy w intencji pielgrzymów dnia dzisiejszego, obecnych z warsztatu terapii zajęciowej z Dominikanówki z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, i za wszystkich zmarłych oraz za parafię i parafię nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyrzowicach, diecezji sosnowieckiej, gdzie przebywasz w ikonie nawiedzenia, tajemnicą nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
1: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci
1: naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Świętā Marijo, Matko Boža, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, módl się za nami
0: grzesznymi, Ty między niewiastami
10: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę

0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Wymodlone mięśniami, batalia o cegłę i piasek. W poprzedniej audycji mówiliśmy o artystycznej wizji biskupa Jana Stepy i profesora Zbigniewa Wzorka, którzy zaplanowali dla Dąbrowy świątynię monumentalną, nawiązującą do polskiego neoklasycyzmu i kresowej tradycji. Jednak od kreślarskiego stołu do rzeczywistości powojennej Polski wiodła droga wybrukowana tytanicznym wysiłkiem. Zakończenie II wojny światowej nie było dla Dąbrowy Tarnowskiej jedynie datą w kalendarzu, ale potężnym wstrząsem egzystencjalnym. Miasto budziło się z letargu okupacji w krajobrazie wszechwładnych ruin i zgliszcz. W tym morzu nędzy i głodu wytworzył się jednak fenomen psychologiczny o niespotykanej sile. Entuzjazm odbudowy, który dla dąbrowskich parafian stał się wezwaniem do czynu ponad ludzkie siły. Budowa Dąbrowskiego Kościoła w latach 40. i 50. XX wieku nie była zwykłym procesem inwestycyjnym. Była to logistyczna epopeja. Plac budowy na wzgórzu zamkowym stał się sercem miasta, a zdobywanie materiałów budowlanych urosło do rangi misji niemal niemożliwej. Największym wyzwaniem okazała się cegła, towar w tamtym czasie deficytowy, reglamentowany przez państwo i przeznaczony w pierwszej kolejności na odbudowę Warszawy czy budowę socjalistycznych zakładów pracy. Parafia Dąbrowska, pozbawiona resztek majątku i zdana wyłącznie na własną zaradność, musiała szukać surowców w najodleglejszych zakątkach kraju. Wiosną 1949 roku, dzięki niezwykłym staraniom księdza Jakubiaka i Komitetu Budowy, udało się dokonać rzeczy niewyobrażalnej. Sprowadzono ogromny transport cegły aż z zakładów ceramicznych w Brzegu nad Odrą. Proszę sobie wyobrazić skalę tego wyzwania. Setki tysięcy sztuk materiału transportowane z drugiego końca Polski w czasach zrujnowanej kolei i niemal całkowitego braku samochodów ciężarowych. Każdy wagon, który docierał na stację w Dąbrowie, był witany z nabożną niemal czcią, a jego rozładunek stawał się świętem wspólnoty. Ludzie pracowali ponad siły, byle tylko cenny surowiec jak najszybciej znalazł się na wzgórzu. Niemniejszym wyzwaniem były kolumny frontowe, które dziś tak zachwycają swym majestatem. Te potężne bloki kamienne sprowadzone koleją z Szydłowca koło Radomia w 1951 roku. Ich transport i obróbka pochłonęły najwięcej kosztów i trudów. Ale ksiądz Jakubiak wiedział, że neoklasycystyczna bryła profesora Wzorka nie znosi półśrodków. Tu musiał być prawdziwy kamień, a nie tynkowana imitacja. Równolegle z transportami kolejowymi trwała nieustanna sztafeta piaskowa. Przez całe tygodnie, nawet miesiące, w kierunku Dąbrowskiego Wzgórza sunął niekończący się sznur furmanek wypełnionych żwirem i piaskiem. Wydobywano go ręcznie z koryta Dunajca. To był obraz niezwykły i wzruszający. Rolnicy z Brnika, Gruszowa, Oleśnicy, Smęgorzowa i samej Dąbrowy, odrywając się od własnych ciężkich prac w polu, oddawali swoje konie i wozy na służbę Bogu. Ten zbiorowy wysiłek był jedyną odpowiedzią na brak specjalistycznego sprzętu budowlanego. W tamtych czasach niemal wszystko, od kopania głębokich fundamentów w twardym, zamkowym gruzie, po wciąganie wiader z zaprawą na wysokość kilkunastu metrów, odbywało się siłą ludzkich mięśni. Warto tu podkreślić, że za każdym architektonicznym detalem, który dziś podziwiamy, stoi konkretny człowiek, jego ofiarność i wiara, która nie cofała się przed żadną przeszkodą. To poczucie osamotnienia parafii w starciu z brakiem materiałów, zamiast załamywać wspólnotę, wykrzesało w niej iskrę lokalnego patriotyzmu i jedności. Dąbrowianie zdawali ten niełatwy egzamin z pokorą i wdzięcznością, budując świątynię, która miała stać się oczkiem w głowie biskupa i całej diecezji. Cegła po cegle, wagon po wagonie, wóz po wozie. Dąbrowskie wzgórze zaczęło rosnąć. Ale materiał to tylko połowa sukcesu. Potrzeba było jeszcze technologii, która w ówczesnych warunkach graniczyła z cudem. Najbardziej dramatycznym momentem w dziejach tej budowy, prawdziwym sprawdzianem jedności ludzkich serc i mięśni, stało się wylewanie potężnej kopuły. O tym, dlaczego przez 24 godziny cała Dąbrowa nie kładła się spać, i o liturgii pracy, która na zawsze połączyła Dąbrowian pod jednym dachem, opowiem Państwu w kolejnej audycji. Zobaczycie wtedy, jak mokry beton stał się świadectwem wiary, którego nie zdołał skruszyć czas.
1: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: To była audycja powtórkowa.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21:35, w kalendarzach 6 maja 2026 roku, środa, a więc zapraszam jak co tydzień serdecznie na kolejną audycję pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tak sobie myślę, słuchając tego utworu, trwają matury, chociaż dzisiaj już język angielski był grany na arkuszach egzaminacyjnych. Język polski to taki przedmiot, od którego się zaczyna matury i był w poniedziałek, ale jakżeby było pięknie, gdyby, chociaż może dla samych maturzystów to nie, ale dla polonistów i innych osób, które zajmują się tym egzaminem dojrzałości, gdyby były odwołania do właśnie tego przepięknego tekstu kultury, który popełnił kiedyś Konstanty Ildefons Gałczyński, a Marek Grechuta przepięknie to wyśpiewał. Przytoczę raz jeszcze ten tekst, który przed momentem mogliśmy wysłuchać. Oczy Twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia. U Twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy, z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus. A Ty się lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu Twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Wspomniany Konstanty Ildefons Gałczyński ten wiersz popełnił. Marek Grechuta to wyśpiewał, zagrał fantastycznie zespół Anawa. I cóż tu więcej dodać? Państwo już się domyślają, kto będzie głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania i po jaką pozycję z dyskografii tego konkretnego artysty sięgniemy. Oczywiście Marek Grechuta i Anawa i płyta Korowód z roku 1971. A jak wyjątkowa to jest płyta i cóż się na niej dzieje, to postaram się właśnie w tej najbliższej godzinie Państwu opowiedzieć. Ale tutaj właśnie walczą we mnie dwa wilki, bo z jednej strony to chciałbym mówić jak najmniej i zagrać jak najwięcej muzyki, żeby ona się sama broniła, bo ona po tych 55 latach od powstania, to był rok 1971, broni się fantastycznie. I zaraz będą ku temu konkretne dowody. A z drugiej strony, no to kilka komentarzy by się przydało, więc jakoś spróbujemy to połączyć. A jeżeli troszeczkę nie powiem pewnych rzeczy, bo po prostu nie zdążę, to odsyłam do czytania, odsyłam do przesłuchania w całości sobie tej płyty. Bo jedną rzecz mogę Państwu zapewnić, to jest jedna z najlepszych płyt wszechczasów, które na polskiej ziemi się ukazały. Płyta Korowód Marka Grechuty i zespołu Anawa. Zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu. zdartapleta@rdn.pl, adres mailowy czynny i oczekuję na Państwa wiadomości. Także Facebook, Instagram, media społecznościowe. Zapraszam serdecznie. I cóż, zanurzmy się w tej muzyce z roku 1971.

przepiękny i przebogaty jest instrumentarium, które znajduje się właśnie w tym utworze, bo i tutaj na końcu były dzwoneczki, czyli tak niechronologicznie, ale te dzwoneczki i ta gitara akustyczna, która pięknie tutaj współgra, żeby ten power, który w tym utworze się znajduje, troszeczkę wyhamować. No a przecież, żeby ten power się na mocno rozhuśtał, to potrzebna była cała orkiestra symfoniczna Teatru Wielkiego w Warszawie. Coś niesamowitego. I to były tak naprawdę dwa utwory, numer 3 i numer 4 z płyty Korowód, ale one tak płynnie przechodzą jeden w drugi, że postanowiłem je zagrać razem i one są też pięknie połączone na takiej płycie kompilacyjnej największych przebojów Marka Grechuty, w takiej szaro-różowej okładce. No i właśnie z tego albumu wersja remasterowana tych dwóch utworów. Chodźmy, czyli taka miniaturka niecało dwuminutowa, która pięknie brzmi w radiu do dnia dzisiejszego, a zwłaszcza brzmi o poranku, kiedy trzeba wstać i ruszyć się do nadciągających obowiązków. No i Świecie Nasz, czyli ponadczasowy utwór, w którym po prostu wzywa się, żeby ten świat dał nam to, czego najbardziej potrzebujemy i żeby dał nam w końcu zgodę. W roku 1971 brzmiało to bardzo mocno i w roku 2026 brzmi to równie mocno i przydałby się ten krzyk śpiewu tłumu. Przede wszystkim Marek Grechuta i Anawa, czyli dwa utwory połączone. Chodźmy i Świecie Nasz, rok 1971. Dzisiejsza opowieść będzie się kręcić wokół oczywiście Marka Grechuty, ale także zespołu Anawa. Lecz najpierw poświęcę słów kilka temu pierwszemu, urodzonemu 10 grudnia 1945 roku w Zamościu. Przede wszystkim znamy go jako polskiego piosenkarza i najważniejszego lub jednego z najważniejszych polskich przedstawicieli poezji śpiewanych, ale także był poetą, tworzył teksty literackie, był także kompozytorem, był także malarzem, a z wykształcenia był architektem, choć jak wspominał w jednym z wywiadów, nie przepracował w tym zawodzie ani jednego dnia. I to, co było niezwykłego w Marku Grechucie, to to, jak bardzo łatwo potrafił poezję śpiewaną połączyć z elementami rocka, jazz rocka, a także rocka progresywnego. Ale ku temu będzie jeszcze okazja, żeby do tego konkretnie wrócić. Właśnie kiedy w Zamościu się urodził, to tam spędził dzieciństwo, a następnie wyjechał do wsi Chylice pod Warszawą, gdzie właśnie tam znalazł pierwszego nauczyciela muzyki, a był to lokalny organista z pobliskiego kościoła. I to właśnie dzięki niemu uczył się gry na organach oraz na fortepianie. Rodzina wróciła do Zamościa w 1956 roku, kiedy Marek Grechuta miał 11 lat. Ukończył pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jana Zamoyskiego, a następnie podjął studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej i to właśnie z Krakowem zwiąże całe swoje dorosłe życie. W roku 1966, 3 lata po rozpoczęciu swoich studiów, wraz ze swoim dobrym kompanem Janem Kantym Pawluśkiewiczem założy kabaret architektów Anawa. Ta Anawa będzie się dziś bardzo często pojawiać jako właśnie ten zespół instrumentalny, który współtworzył wielkie dzieła Marka Grechuty na początku jego działalności. A skąd ta nazwa Anawa? To już mogę w zasadzie przyznać. To z francuskiego en avant, co znaczy dosłownie naprzód. Czyli pięknie to koresponduje właśnie z tym chodźmy, o którym przed momentem usłyszeliśmy.

ma edycja w 1969 roku. 1970 przyniesie jego pierwszą płytę studyjną, którą nagra rzecz jasna z grupą Anawa. I to jest równie piękna płyta, choć ona przede wszystkim będzie się skupiać na tekstach poetów. Tutaj co prawda mieliśmy ocalić od zapomnienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ale w dużej mierze słowa będą pisane na korowodzie przez samego Marka Grechutę. Natomiast ta pierwsza płyta to były już słowa innych pisarzy, innych poetów i tam jest naprawdę mnóstwo, zatrzęsienie przepięknych utworów, czy to Niepewność Adama Mickiewicza, czy to Niedokazuj, bardzo szalona i też piękny utwór, w którym można się zatracić i zatracamy się po dzień dzisiejszy, a także ta bardzo urocza miniaturka i przyznam się Państwu szczerze, że to chyba moja ulubiona pozycja z debiutanckiej płyty Marka Grechuty, nazwanej po prostu Marek Grechuta i Anawa. No to gramy.

Człowiek się tylko rozsmakuje w tym słońcu z pomarańczy, a tu już koniec tej piosenki. I to chyba jej jedyny, tak naprawdę, minus. Będziesz moją panią, Marek Grechuta i Anawa, rok 1970, czyli pierwsza płyta, debiutancka płyta Marka Grechuty, który jest dzisiaj współbohaterem audycji Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, bo przecież trzeba oddać także głos grupie instrumentalnej Anawa, która na początku była kabaretem, ale skupię się na tej grupie ludzi, która tworzyła zespół Anawa przy okazji płyty Korowód, czyli w roku 1971. I należy wymienić właśnie te postaci, czyli Jana Kantego Pawluśkiewicza, który grał na fortepianie i odpowiadał za aranżację, Jacka Ostaszewskiego, który grał na kontrabasie i na flecie prostym. Za moment będzie można posłuchać solówki w wykonaniu Jacka Ostaszewskiego. Marek Jackowski, który grał na gitarze. Tak, proszę Państwa, ten sam Marek Jackowski, który później współtworzył legendę polskiego rocka, jaką jest zespół Manam. Eugeniusz Makówka na perkusji, Anna Wójtowicz na wiolonczeli, Tadeusz Kożuch na altówce i Zbigniew Paleta na skrzypcach, a także wokalnie wspomagały niektóre utwory Ali Babki. No, jeśli w tamtych czasach słychać chór żeński, to dość w ciemno można rzucać właśnie o Ali Babkach. Jest też takie przepiękne wydawnictwo muzyczne Nic Bez Nas, jeśli dobrze pamiętam nazwę. I tam właśnie Ali Babki zebrały wszystkie, czy też większość piosenek, na które się udzieliły. I to jest naprawdę przeogromna kompozycja i przeogromne wydawnictwo. Także można do tego wrócić.

Wspomniałem o flecie prostym, wspomniałem o tym przepięknym zespole Anava, który właśnie zawiązał się już w 1966 roku z inicjatywy Jana Kantego Pawluśkiewicza i przy którym także współpracował Marek Grechuta, ale także jeszcze jedna postać ważna, którą muszę wspomnieć, która także na początku działalności Anavy się tam udzielała. Pan z bardzo bujną fryzurą i perfekcyjnie grający na skrzypcach, a jego nazwisko to Zbigniew Wodecki. Na płycie Korowód już go zabrakło, nie współpracował wtedy z zespołem Anava, ale to także lwia część właśnie tego zespołu. I jeśli myślę sobie, gdzie najpełniej widać doskonałość tego, gdzie zespół Anava wypracował swój styl muzyczny, swój sznyt, gdzie też Marek Grechuta mógł się w pełni wykrystalizować i także w pełni udowodnić swoje umiejętności wokalne, to jest taki jeden utwór, utwór tytułowy, już zdradzę, który naprawdę pokazuje to, jak Marek Grechuta był wyjątkowym wokalistą i to, jak zespół Anava był niezwykłym operatorem, który potrafił władać instrumentarium pod każdym kątem. I zostawię Państwa na moment, na taki dłuższy moment, z muzyką z roku 1971, bo uważam, że dużym grzechem jest skracać ten utwór tylko do tej pierwszej części wokalnej, tylko go trzeba wysłuchać w całości. Jak się go w całości wysłucha i w całości się pochłonie przez to, co tam się wyprawia, to już się więcej z tej rzeki nie wyjdzie. Gwarantuję Państwu.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Zdarta płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 7 minut po godzinie 22. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy? I tam cała wiązanka. Dwie wersje są tego utworu. Pierwsza wersja, nagrana w 1970 roku, była melorecytacją i była dużo wolniejsza. I dopiero ta druga wersja, skomponowana głównie przez Marka Grechuty i z dopiskami, w całości tekst przez Leszka Aleksandra Moczulskiego, to właśnie ten utwór, który na stałe i na zawsze już się wpisał w kanon polskiej muzyki, no właśnie, i rozrywkowej, i polskiej muzyki poezji śpiewanej, i polskiej muzyki rocka progresywnego, bo chyba trochę trzeba pod tym kątem też na to patrzeć, i także jako piosenki, która była pionierska, jeśli chodzi o rocka. Chociaż ciężko doszukiwać się tu gitar elektrycznych, bo ich po prostu nie ma, ale gitara basowa, i tutaj głównie na tej gitarze popisał się grą Marian Pawlik, który grał w zespole Jumble. No to właśnie to wszystko sprawiło, że ta piosenka jest tak uniwersalna i tak w wielu kategoriach możemy ją postrzegać. Utwór, kompozycja monumentalna, Korowód, Marek Grechuta i Anawa. I wydaje mi się, że tutaj przy tej kompozycji nie ma słabych punktów, bo tutaj jest wszystko doskonałe. I wokal, i instrumentarium, i chwytający za serce tekst, i emocje, które na nas działają i działać będą jeszcze wiele, wiele lat. A już przecież w tym roku ten album obchodzi swoje 55. urodziny. No i właśnie ten bas Mariana Pawlika i flet prosty Jacka Ostaszewskiego, ale też Marek Jackowski bardzo mocno na gitarze zwykłej przy tym utworze pracował. I też nie wiem, czy Państwo pamiętają wideo do tego utworu. To był w zasadzie film nagrany na poczet telewizji polskiej, ale właśnie w ramach tej piosenki. No i właśnie wędruje ta cała grupa Anawa, Marek Grechuta śpiewa, a później widać tych wszystkich muzyków, którzy po prostu wędrują po górach. To wszystko w takim czarnym, białym anturażu, no bo to przecież taka była wtedy technologia, ale ma to swój niepowtarzalny i niepodrabialny klimat. Proszę na internecie wrócić właśnie do tego obrazka i jeszcze raz wrócić do tego utworu, do którego staram się nie wracać zbyt często, bo jest dla mnie jedną z najważniejszych polskich piosenek wszechczasów i żeby mi się też zbytnio nie osłuchała, ale ilekroć ją słyszę, to zawsze ciarki na całym ciele. To tak z mojej perspektywy. Czy Państwo mają podobnie? Proszę się podzielić swoimi wrażeniami. zdartapleta@rdn.pl, adres mailowy. I tak jak wspominałem, płyta Korowód to płyta, która potrafi zmotywować, żebyśmy wstali i poszli przed siebie. Potrafi szarpnąć za nasze serca i nostalgicznie przy okazji ocalić od zapomnienia, i potrafi także szarpnąć do takiego działania, ale takiego proaktywnego, takiego górnolotnego, to przy okazji świecie nasz. No i też potrafi być wspaniałym towarzyszem czasu podczas podróży, to przy okazji Korowodu mogliśmy usłyszeć, więc ta płyta swoją eklektycznością i tym, jak wiele gatunków muzycznych porusza i jak wiele potrafi w sobie związać, to wszystko sprawia, że Korowód to płyta doskonała. A przecież ja jeszcze nie powiedziałem o jednym utworze. Utworze, który chyba na zawsze skleił się właśnie z tym artystą, właśnie z tym zespołem. I jeśli pomyślimy sobie Marek Grechuta, to jakie mamy pierwsze skojarzenie? No przecież właśnie ta fraza rozpoczynająca
utwór, który jest przed nami i on znalazł się, ten utwór, właśnie na tej płycie Korowód.

są dwie wersje tego utworu. Ta pierwsza, debiutancka, to ta, którą przed momentem Państwo mogli usłyszeć. I ona została nagrana w polskim radiu na taką wielką szpulę. No, to był rok 1970, końcówka roku 70, kiedy nagrano tą pierwszą wersję utworu, który wszyscy znamy, i ten tekst na pamięć, dni, których nie znamy. No ale właśnie, czy znamy na pamięć, bo wtedy był troszeczkę inny tekst. Czasy były takie, że kiedy przyszło do nagrywania płyty Korowód, to niestety ze względu na szeroko pojęte prawa autorskie trzeba było troszeczkę zmienić i instrumentalizm, ale tylko delikatnie. No i też trzeba było delikatnie zmienić tekst. No i ten bardziej znany, ten, który jest do dziś ogrywany bardzo szeroko w radiostacjach, pomimo 55 lat, ale wciąż wszyscy kochamy ten utwór i wciąż do niego bardzo często wracamy, to właśnie pochodzi z płyty Korowód. A wersja tego utworu, który przed momentem Państwu zaprezentowałem, to wersja pierwotna, wersja tak zwana radiowa. Dni, których nie znamy, Marek Grechuta i Anawa. To przed momentem w ramach audycji Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Marek Grechuta po sukcesie płyty Korowód postanowił pójść swoją drogą i założył własny zespół, która nazywała się Grupa Wiem. Rozszerzenie tego skrótu Wiem to było w innej epoce muzycznej i z nią nagrał dwa albumy. Do współpracy z Janem Kantem Pawluśkiewiczem wróci już w roku 76. Za Nawą jeszcze nagra album Wiosna, Ach to te, w roku 87, więc te ścieżki ich będą się jeszcze cały czas przenikać, ale to, co popełnili na płycie Korowód, to jest po prostu majstersztyk. Zespół Anawa będzie sobie dalej tworzył i działał, ale wydadzą jeszcze tylko jedną płytę, taką studyjną, taką pełnowartościową, że tak to ujmę, długo grającą. To będzie rok 1973 i płyta się będzie nazywać po prostu Anawa. Tylko że właśnie brakowało bardzo charyzmatycznego wokalisty, najlepiej jakiegoś z Krakowa, który byłby na podorędziu i mógłby dość szybko coś nagrać, a najlepiej jeszcze, gdyby to byłby wokalista z jakiejś grupy, z którą już współpracowali. No i tak główkowali, ale daleko nie musieli szukać, gdyż udało się znaleźć perfekcyjnie i powstała równie piękna płyta, której maluteńki fragment właśnie chcę Państwu przedstawić, a ten głos rozpoznają Państwo od razu.

Głos absolutnie niepodrabialny. Andrzej Załucha. Był krótko po rozpadzie zespołu Jumble, z którą nagrał tylko jedną płytę. Zespół Jumble nagrał tylko jedną płytę, ale jaką płytę? Wołanie o słońce nad światem. I to jest płyta równolatka do naszej dzisiejszej bohaterki Korowodu, bo to też był rok 1971, więc chyba trzeba będzie poświęcić jedną audycję właśnie dla Jumble i tego, co tam się przepięknie wyprawiało, bo to też jest kawał polskiej muzyki, tylko już tej bardziej jazzującej. I o tym będzie okazja jeszcze sobie troszeczkę porozmawiać. Tymczasem Andrzej Załucha przyjął zaproszenie do nagrania całej płyty z zespołem Anava, właśnie tej płyty studyjnej z roku 1973, i na tej to płycie utwór Tańcząc w powietrzu. Tekst napisał Leszek Aleksander Moczulski, ten sam, który napisał tekst do Korowodu. I przepięknie to brzmi, a państwo może ten utwór znają z troszeczkę bardziej współczesnych wykonań, bo przecież Grzegorz Turnał wykonał przepięknie ten utwór, ale pod tytułem Jak lino skoczek, i później cover także tego popełnił Skubas. To już bardziej młodsze pokolenie, myślę, że będzie kojarzyć. Także utwór Jak lino skoczek. A oryginał wyśpiewał Andrzej Załucha z zespołem Anava i utwór ten nazywał się Tańcząc w powietrzu. To przed momentem na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w audycji Zdarta Płyta. Dobiegamy do końca naszej dzisiejszej audycji. Ale myślę, że to był przepięknie spędzony czas z muzyką Marka Grechuty i zespołu Anava i płyty Korowód. Płyty, która jest naprawdę wystrzelona w wiele kierunków i w każdym z tych kierunków osiągnęła doskonałość. I uważam, że ta płyta jest tak ważna w polskiej dyskografii dlatego, że dała impuls, by po szalonej muzyce lat 60., muzyce big beatowej, pokazać, że można śpiewać ambitnie, można grać ambitnie właśnie na ogólnopopularnej fali, że wszyscy mogą faktycznie tej muzyki posłuchać i się w tej muzyce totalnie zanurzyć, i to może być mainstream, jakbyśmy to powiedzieli na dziś. No i także te zalążki już rocka progresywnego, te zalążki jazzu i te zalążki takich power ballad, a przecież to jest określenie, które przyjdzie dopiero w latach 80. tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych, a jednak gdzieś te utwory mają w sobie te zalążki, i właśnie ta płyta i Marek Grechuta i zespół Anava byli tego wszystkiego protoplastami. A dla mnie utwór Korowód w takim moim osobistym topie wszechczasów to obok Kultu Arachi i Obywatela GC Nie pytaj o Polskę, to chyba najważniejsza piosenka wszechczasów. Takie podium u mnie. Czyli naprawdę zaszczytne grono. Wrócimy do płyty z roku 71, do płyty Korowód, piosenką kończącą, piosenką pod tytułem Kantata. Także bardzo znany utwór właśnie z tej płyty. A cóż więcej mogę powiedzieć? Dziękuję państwu, że chcieli państwo spędzić z nami czas tą wieczorową porą. Życzę państwu wszystkiego, co najlepsze, dobrej reszty tygodnia i dobrego weekendu. A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze na antenach Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w audycji Zdarta Płyta. Wszystkiego dobrego. Ja nazywam się Maciej tutaj. Do usłyszenia. Pa, pa.

Śniły mi się ptaki bez nieba, śniły mi się konie bez ziemi. Śniły mi się ptaki bez nieba, śniły mi się konie bez ziemi.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: To jest audycja powtórkowa. Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
2: W poprzedniej audycji była mowa o małych dzieciach, a dzisiaj nastolatkowie, dorastające dzieci. Jak możemy budować bliskość z dzieckiem, gdy jest już starsze i coraz mniej mówi nam o sobie?
3: Tak, w pewnym momencie wielu rodziców zauważa, że coś się zmienia. Jeszcze niedawno dziecko wracało ze szkoły i opowiadało wszystko, kto siedział obok, co powiedziała pani, co się wydarzyło na przerwie, a potem nagle odpowiedzi stają się krótsze. W porządku, okej, nic się nie stało, nie wiem, nic. No i dla rodzica to jest zawsze trudne, bo łatwo pomyśleć, że dziecko się oddala, a najczęściej nie jest to oddalanie, tylko taki naturalny też etap rozwojowy. Wraz z wiekiem dziecko zaczyna budować swoją autonomię, własną przestrzeń psychiczną, pojawia się potrzeba prywatności, własnych myśli, emocji. No i bliskość w tym okresie nie polega tylko na ciągłych rozmowach. Polega raczej na takiej dostępności, na tym, że dziecko wie, że może przyjść, zostać wysłuchane bez pośpiechu, bez oceniania. No i paradoks polega na tym, że im mniej nacisku, tym większa szansa na rozmowę. Czasem najlepsze rozmowy pojawiają się nie przy stole, gdy pytamy o coś wprost, co się wydarzyło, ale w samochodzie, podczas spaceru, w chwili, kiedy napięcie pytań znika, kiedy dziecko nie jest odpytywane. Bliskość z dorastającym dzieckiem przypomina trochę taki ogień w kominku, czyli nie trzeba go stale podsycać, ale wystarczy dbać, żeby nie zgasł i ta bliskość będzie.
2: A co możemy zrobić i jak zareagować, gdy nasze dziecko już się nie chce do nas przytulać ani okazywać czułości?
3: No właśnie, też z kolei ten brak czułości może być rozumiany przez nas jako sygnał oddalenia, a to jest sposób, sposób okazania bliskości jest w ogóle bardzo indywidualny. Nie każde dziecko wyraża emocje przez dotyk. Są dzieci, które spontanicznie się przytulają, szukają fizycznego kontaktu, ale są też takie, które czują się bliżej wtedy, kiedy rozmawiają, kiedy coś robią razem, przebywają razem. No i w okresie dojrzewania, w okresie dorastania zmiana w sposobie okazywania czułości to jest szczególnie taka widoczna właśnie. Dziecko zaczyna budować poczucie odrębności, ciało staje się bardziej prywatną przestrzenią. Jest to jak najbardziej takie naturalne. Najważniejsze to jest takie szanowanie granic dziecka, bo taka wymuszona czułość będzie budziła opór. Lepiej pokazać, że bliskość jest dostępna, ale nie jest narzucana, bo ona wtedy staje się rzeczywiście takim, przeżywana jest jako coś takiego zagrażającego. Czasem dziecko, które nie przytula się spontanicznie, potrafi okazać bliskość w zupełnie inny sposób. Chodzi, porozmawia, prosi o pomoc, spędza czas obok, nie wiem, zrobi herbatę, zrobi kanapkę, przygotuje kolację. Bliskość nie zawsze wygląda tak, jak my ją sobie wyobrażamy, jako dorośli.
2: A czy jest jakaś granica wieku na przykład? Bo jeżeli mówimy o bobasach, no to są skoki rozwojowe, ale na przykład w którym momencie, nie wiem, dorastania nastolatków możemy zauważyć taką barierę?
3: Myślę, że jest to też rzecz taka bardzo indywidualna. Czasem to jest tak, że rodzice sygnalizują to już u 10-11-latków. Czasem ten skok pojawia się u 13-14-latków. To wszystko zależy od wielu takich doświadczeń, dynamiki rozwoju i jest bardzo taką indywidualną cechą. Czasem to jest tak, że dopiero 17-latek zaczyna się tak wyraźnie dystansować, więc jest to bardzo różnie. Natomiast myślę, że ten moment taki zaczyna się rozwojowo między 11-12 rokiem życia. To są takie pierwsze sygnały, kiedy rodzic widzi, że coś zaczyna być inaczej, nie? A później to już się pogłębia, więc już ten 13-14-latek bardzo wyraźnie zaznacza te swoje granice i już nie będzie takim bobasem, tylko będzie wyraźnie pokazywał i swoje cechy charakteru, i cechy rozwijającej się osobowości, i też będzie wyraźnie zaznaczał swoje terytorium.
2: Teraz dalej o emocjach. My dorośli też miewamy trudne dni, nasze dzieci je również miewają, ale co możemy zrobić, gdy nasze dziecko zamyka się w sobie po trudnym dniu?
3: No wielu rodziców zna taką sytuację, że wraca do domu w złym nastroju, zamyka się w pokoju i odpowiada półsłówkami. I naturalną reakcją dorosłego jest chęć natychmiastowego rozwiązania problemu. My jesteśmy wtedy niecierpliwi, pytamy, dopytujemy, próbujemy dowiedzieć się, co się stało, a nie każde dziecko przetwarza swoje emocje przez rozmowę. Niektóre potrzebują najpierw czasu, przestrzeni, żeby same uporządkować sobie swoje myśli, swoje uczucia i dlatego czasem najlepszą reakcją nie jest nacisk, ale taka spokojna obecność. Można powiedzieć, widzę, że coś jest trudne, jak będziesz chciał porozmawiać, to ja tutaj jestem. I to zdanie ma naprawdę ogromną siłę. To nie jest zdanie przereklamowane, to nie jest zdanie takie, które nie ma mocy, to jest zdanie, które ma siłę, bo ono pokazuje dziecku, że nie jest samo, ale jednocześnie daje mu prawo do własnego tempa. Dzieci często wracają z rozmową później, wieczorem, następnego dnia, czasem zupełnie niespodziewanie, no i wtedy warto być gotowym jako dorosły, żeby wysłuchać. Zamykanie się w sobie nie zawsze oznacza brak relacji, czasem jest po prostu sposobem na to, jak poradzić sobie z emocjami, a więc zdanie, widzę, że coś jest trudne, jeśli będziesz chciała porozmawiać, jestem tutaj, jest takim zdaniem, które warto powtarzać, warto o tym mówić i warto zaznaczać taką swoją gotowość, otwartość i dostępność dla swojego dziecka.
4: Jak być emocjonalnie dostępnym ojcem, jeśli w moim domu rodzinnym nie rozmawiało się o uczuciach?
3: Tak, wielu mężczyzn dorastało w domach, w których emocje nie były tematem rozmów. W takich rodzinach dominował komunikat trzeba sobie radzić, chłopaki nie płaczą. Smutek, lęk, bezradność były raczej przemilczane, nie były nazywane. No i to niesie ze sobą takie konsekwencje, że no, wielu mężczyzn zastanawia się dzisiaj, czy potrafią być emocjonalnie dostępni dla swoich dzieci. Jakim być tatą, żeby rzeczywiście w to społeczne życie wprowadzić swoje dzieci możliwie najlepiej. No i warto pamiętać, że ta dostępność emocjonalna nie oznacza tego, żeby być ekspertem z psychologii. Nie chodzi tu o perfekcyjne rozmowy, idealne słowa, chodzi raczej o taką gotowość zauważenia tego, co przeżywało dziecko. Wystarczy czasem proste zdanie, słuchaj, widzę, że jesteś smutny, albo wygląda na to, że coś dziś było dla ciebie trudne i to już jest sygnał dla dziecka, ktoś mnie widzi. Co więcej, dzieci uczą się takiej emocjonalnej otwartości także wtedy, kiedy widzą, że dorosły sam potrafi powiedzieć o swoich uczuciach. Kiedy tata powie, słuchaj, dzisiaj byłem zdenerwowany w pracy, albo słuchaj, ale to taka była dla mnie trudna rozmowa, sam nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Nie trzeba być idealnym, wystarczy być autentycznym i myślę sobie, że to jest też takie bardzo ważne przesłanie dla nas wszystkich dorosłych, że my tak bardzo chcemy wspierać nasze dzieci, rozwijać się, ale udzielać i dawać takich idealnych komunikatów, ale to chodzi o to, żeby to było prawdziwe, żeby też pokazywać to, że no, czasem mamy jakieś swoje niedoskonałości, ułomności, że jesteśmy żywi, prawdziwi, że to wszystko się dzieje tak spontanicznie, naturalnie, ale że ta nasza intencja jest intencją dobrą, relacyjną, jest intencją z serca, a nie intencją wrogą. I to jest, myślę, takie bardzo kluczowe.
4: A czy rozmowy o emocjach naprawdę są potrzebne, czy wystarczy tylko być obecnym?
3: Obecność na pewno jest fundamentem każdej relacji, bo dziecko potrzebuje wiedzieć, że rodzic jest obok, fizycznie, psychicznie, jednak sama obecność nie wystarcza. Czyli nie wystarcza to, że my będziemy siedzieć i sobie tam w telefonie coś sprawdzać. To nie to. Emocje nazwane stają się bardziej zrozumiałe. Kiedy dziecko słyszy, to co czujesz, to jest złość, albo to wygląda na rozczarowanie, to jego doświadczenie zaczyna się porządkować i ten chaos emocji zmienia się w coś, co może dziecko zrozumieć. I wszystkie takie badania psychologiczne też pokazują, że samo nazwanie emocji dziecka pozwala dziecku regulować te emocje, że dziecko, które potrafi powiedzieć, jestem zły, ma większą szansę poradzić sobie z napięciem, niż dziecko, które przeżywa złość, ale on w ogóle nie wie, co przeżywa, nie? I zaczynają się właśnie pojawiać takie trudności, że jeżeli ja nie nazwię sobie tego, co przeżywam, to na pewno to jest zagrażające, to jest straszne, to może mi zrobić krzywdę. I rozmowa o emocjach nie musi być ani długa, ani skomplikowana, czasem jedno zdanie wystarczy. Czyli zamykając, odpowiedź na to pytanie, obecność daje bezpieczeństwo, natomiast słowa pomagają zrozumieć siebie.
4: A jak budować relację z dzieckiem opartą na zaufaniu, a nie tylko na obowiązkach i zasadach?
3: Powiem tak, zasady absolutnie są potrzebne, ponieważ dzieci potrzebują granic, granice porządkują świat, jednak relacja oparta wyłącznie na obowiązkach staje się taką relacją kontroli, a my tej kontroli mamy we współczesnym świecie i dzieci w szkole mają jej ogromnie dużo. Zaufanie buduje się troszkę inaczej. Ono powstaje z takiej przewidywalności, konsekwencji, ale też i z takiej autentyczności dorosłego. Dziecko, które będzie ufało rodzicowi, który dotrzymuje słowa, który reaguje podobnie w podobnych sytuacjach, który potrafi przyznać się do błędu, będzie taka relacja będzie dawała i bezpieczeństwo, i zaufanie. I szczególnie to ostatnie jest ważne, kiedy rodzic mówi: zareagowałem za ostro, przepraszam, dziecko uczy się, że relacja jest ważniejsza niż racja. Autorytet nie rodzi się z kontroli, rodzi się z wiarygodności, czyli to, że ja potrafię przyznać się do błędu, to, że ja potrafię uznać swoją jakąś niemoc. Dziecko, które będzie ufało rodzicowi, nie boi się też mówić prawdy. I wtedy pewnie temat z naszych innych rozmów i z audycji, kiedy dziecko kłamie, kiedy dziecko przeinacza fakty. Jeżeli dziecko ufa rodzicowi, nie boi się mówić prawdy, nawet wtedy, kiedy ta prawda jest trudna, kiedy ona jest bolesna, kiedy też się trzeba przyznać znowu do jakichś swoich błędów czy porażki.
1: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

Żar epoki nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno świeżością, że

żar epoki nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Otwieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie dół, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.